0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na informacje z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zaczynamy. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z konińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej, w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
2: Jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że do nas dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać. Do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki, czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
1: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
2: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać, to jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowisku. i to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
1: To po śmieciach można też poznać,
2: prawda? Tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował, widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to jak najszybciej leśnikom. ZHP to jedna z najdłużej istniejących organizacji młodzieżowych. W Polsce początki harcerstwa sięgają 1910 roku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne zastępy i drużyny skautowe, a ruch oficjalnie zorganizował się w 1911 roku. Jak wygląda współczesne harcerstwo, opowie nam Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie.
3: Harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przede wszystkim. Jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce, nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój. Chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP i dajemy mu taką szansę na ten rozwój. Nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie, jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jakby ustali wychowawca, ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma. Że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje, są to, nie wiem, ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap. Czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, to mówię właśnie, wyciągnijcie HardZapa i nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, tylko mamy też dostęp do sprawności, do stopni. Mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło. Cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem. I to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wyszukać jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy. Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie. Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie. Zazwyczaj u nas w Koninie akurat działamy w szkołach, przy szkołach, albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami. Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyślił wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzeby dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce, ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku, ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne, no ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne, są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy, no i później już są instruktorzy i starszy znak, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób, ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka. W zuchach dzielimy dzieciaki na 6 i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera 6, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszoharcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję, takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie, napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to. Myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania, mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chłopiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie. To musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menażkę, idzie umyć też sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi, czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy, wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. Obóz nasz harcerski dzieli się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie, krok po kroku, każde zajęcie, które będziemy robić, bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie. Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte. Po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie. Będziemy mieli instruktaż HAL. Będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności właśnie, jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda, i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej. W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wejdźcie na profil Chówca na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas, możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4, jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5 osiedlu. Przyjdźcie tam, zawsze ktoś jest od 8 do 16 od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani przyszli harcerze i zuchy. Możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
1: Mówiła Jagoda Pigulska, instruktorka Chówca ZHP w Koninie. Fundacja Podaj Dalej od wielu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, ale Podaj Dalej to nie tylko organizacja, to ludzie, którzy w fundacji działają od samego początku. O początkach fundacji i planach opowie nam prezes fundacji Zuzanna Janaszek-Maciaszek.
4: Od początku chcieliśmy, żeby ta grupa, to nasze centrum wolontariatu, żeby byli to zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni wolontariusze i to się udało. I część z tych osób znała mojego tatę, doktora Piotra Janaszka, naszego patrona i wprowadzaliśmy tych młodych wolontariuszy właśnie w taki świat, w naszą misję, w nasze cele. Pokazywaliśmy, dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby z niepełnosprawnością uczyć samodzielności, niezależności, dawać im umiejętności, które w tym pozwalają. Teraz, kiedy odgrzebuję właśnie stare zdjęcia, to cieszy mnie ogromnie to, że wśród tych pierwszych wolontariuszy są też osoby, które osiągają sukcesy nawet gdzieś poza fundacją, ale często same podkreślają, że to był dla nich taki fajny początek i ogromna nauka, a teraz sami prowadzą albo jakieś organizacje, albo gdzieś pracują nadal z taką żyłką społecznikowską, czy do tej pory z nami współpracują, myślę o Iwonce, czy o Krzyśku, o Kindze, o Elizie, o Gabrysiu, no cała masa osób, które teraz patrzę na zdjęcia i z uśmiechem sobie przypominam Żanetę i mnóstwo innych osób. Także nawet jeśli to są osoby, z którymi teraz nie współpracujemy, bo gdzieś poszli swoją drogą, to tych wspomnień nam nikt nie zabierze i są piękne.
1: Fundacja tak naprawdę zostaje w nich wszystkich i tak ciężko wam się pewnie rozstać. Jak ten czas, gdy była zakładana fundacja, jak wspominasz ten moment, jak bardzo jesteś zaskoczona, czy też być może nie, tą drogą, którą fundacja podążyła dalej, jakie wspomnienia są dla ciebie z tym związane?
4: Ja jestem ogromnie wdzięczna tym ludziom, którzy byli z nami na początku, bo ten start był bardzo ważny i on nam pozwolił naprawdę rozwinąć skrzydła i ja z radością patrzę, jak z roku na rok, od samego początku udaje się robić coraz więcej. Pierwsze 2 lata fundacji to jest głównie zasługa właśnie tej grupy, której przewodził Karol. Ja wtedy nie mieszkałam w Koninie i przyjeżdżałam do Konina na weekendy i w soboty zawsze zwoływaliśmy spotkania takie, gdzie były podsumowania, plany na kolejny tydzień i niesamowity entuzjazm, który napędzał wszystkich.
1: Fundacji w tej chwili, które wspomagają osoby niepełnosprawne, jest bardzo dużo. Jak uważasz, czym wyróżnia się wasza fundacja? O fundacji jest głośno, o fundacji się słyszy, o fundację widać. Co takiego jest, co wyróżnia tą fundację?
4: Takim największym wyróżnikiem jest to, że od początku osoby z niepełnosprawnością nie traktujemy wyłącznie jako podopiecznych, tych, którym chcemy pomagać, dla których jesteśmy, ale też jako osoby, które wspólnie z nami pracują. Bo tak jak przy zakładaniu fundacji te osoby miały bardzo ważny głos, tak do tej pory w zespole fundacji moi współpracownicy to też są osoby z niepełnosprawnością. To często są osoby, którym na jakimś etapie życia pomogliśmy, a teraz one pomagają kolejnym, więc to podaj dalej, nasze się tutaj przewija. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Dzięki temu też, że te osoby są na każdym etapie pracy w fundacji, od pomysłów, planowania, przez realizację, ewaluację, to wiele naszych pomysłów jest takich bardzo trafionych, bo my nie wymyślamy sobie gdzieś z gwiazd, co by tutaj było dobre dla tych osób na wózkach, tylko same osoby z niepełnosprawnością nam wskazują kierunek, co jest potrzebne. Dzięki temu wiele naszych projektów powstało jako pierwsze w Polsce, tak jak mieszkania treningowe, takie bardzo kompleksowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową w 2013 roku, gdzie przez ten czas udało nam się wypracować też taki model właśnie wsparcia osób w mieszkaniach treningowych, czy szkolenia paralotniowe i szybowcowe dla osób z niepełnosprawnością, czy właśnie chociażby to centrum wolontariatu, w którym osoby z niepełnosprawnością są też wolontariuszami, czyli pokazujemy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania. I myślę, że to właśnie, że wiele rzeczy robimy gdzieś tam jako pierwsi i to, że się chętnie dzielimy wiedzą, bo wiele organizacji przyjeżdża do nas też po jakąś wiedzę, po naukę, pewnie to nas jakoś wyróżnia.
1: Fundacja Podaj Dalej nosi imię doktora Piotra Janaszka, twojego taty. To jest to ziarno, które on zasiał tutaj, a teraz widać cały czas są zbierane plony tej jego działalności niesamowitej. Jak myślisz, co on myślałby o tej fundacji? No, wszedłby tutaj po prostu, rozejrzałby się. Co on by sądził na ten temat? Jakie słowa by padły?
4: Myślę, że na pewno poczułby to, że każdy, kto pracuje tu w fundacji, czy jest to wolontariusz, czy pracownik, to są ludzie z takim ogromnym powołaniem. Tutaj nie ma przypadkowych osób i to jest też nasza taka siła napędowa. A tato był strasznie upartym człowiekiem i myślę, że wielu z nas właśnie jest też bardzo upartych. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, to zastanawiam się, czy nie przeraziłoby go to, że wciąż ta nasza praca jest tak potrzebna. My czasem się śmiejemy, że chcielibyśmy doczekać takich czasów, gdzie nie będzie musiała fundacja istnieć, bo będzie tak wszystko poukładane pod względem dostępności, warunków dla osób z niepełnosprawnością, że nie będziemy potrzebni, ale myślę sobie, że małe szanse, żebyśmy dożyli takiego momentu, bo wszystko za wolno się zmienia. Zmienia się, ale za wolno. I tato, który był ogromnym wizjonerem w latach przecież 70., 80., 90., myślę, że gdyby teraz spojrzał na nas, to pewnie by się zmartwił, że wciąż tak dużo tego wsparcia jest potrzebnego, że po prostu za wolno pewne rzeczy się zmieniają. I zresztą ja nawet wracając czasem do jego felietonów, bo pisał przecież felietony, miał takie zacięcie dziennikarskie, czasem mam taką refleksję, jakie to jest wciąż aktualne. W tych felietonach często poruszał właśnie kwestie związane z dostępnością, z osobami z niepełnosprawnością, z tym, z czym się muszą mierzyć, czy z jakimiś takimi absurdami, czasem urzędniczymi, politycznymi, innymi. I tak czasem czytając te felietony właśnie mam taką refleksję, że kurczę, no to jest ciągle aktualne.
1: Ale wiesz co, ja też tak sobie myślę, że to wynika też z tego rozwoju. Cały czas coś się zmienia. Ta technologia idzie cały czas do przodu. To są kolejne wyzwania, które stoją przed tak naprawdę nami wszystkimi, żeby pokonywać te bariery związane właśnie z tym parciem do przodu cały czas cywilizacyjnym. Ale dobrze, ja wiem, że wy tutaj nie poprzestajecie, że raz, likwidowanie barier, dwa, warsztaty przeróżne, które organizujecie, tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale no, aż się boję o to zapytać, ale jakie są plany najbliższe, bo wiem, że na pewno będzie ich bardzo dużo.
4: No, naszym marzeniem jest uruchomienie osady Janaszkowo w pełni. To jest ogromne wyzwanie takie inwestycyjne, związane też z tym, że potrzebne są ogromne fundusze, że nie sprzyja nam też koniunktura, bo raczej nic nie tanieje, tylko odwrotnie. ale wierzymy, że to się uda i chcielibyśmy, żeby to było takie właśnie nasze miejsce na ziemi. Zresztą miejsce nieprzypadkowe, bo miejsce, w którym w 79 roku tato poprowadził swój pierwszy obóz dla dzieci z niepełnosprawnością. Wtedy jeszcze z panią Krysią Chowańską w ramach TPD, ale to jest dokładnie to miejsce.
1: Więcej szczegółów na temat kolejnych projektów fundacji znajdziecie na Facebooku Podaj Dalej. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii.
5: 470 instalacji urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. 18 września w Urzędzie Miejskim w Koninie prezydent Piotr Korytkowski podpisał z wykonawcą umowę na realizację tego projektu. Wykonawcą inwestycji została spółka Antinus. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych, ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Jest to projekt parasolowy, ponieważ jest on realizowany na terenie kilkudziesięciu gmin Wielkopolski Wschodniej. Jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Just Transition, czyli z funduszu powęglowego. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, jednak jeszcze trochę tych budynków do podłączenia mamy. No, na pewno projekt przyspieszy jeszcze bardziej ten proces, gdzie mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
1: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych, z czego 70% to unijne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Koniński Szpital alarmuje. Niemal każdego dnia na oddział SOR-u trafiają młodzi ludzie po zażyciu substancji psychoaktywnych, które są najczęściej rozdawane na przykład podczas imprez czy na spotkaniach. Po zażyciu są bardzo nadpobudliwi i tracą kontakt z otoczeniem. Więcej o tym problemie powie Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka w Konińskim Szpitalu.
6: Do naszego szpitala coraz częściej trafiają pacjenci w tak zwanym uzależnieniu dziwnymi preparatami, które nazywa się kryształkami, brudnymi, czystymi, jak to zwał, tak to zwał. Jest to chemiczne świństwo, które trafia się niestety naszym najmłodszym pacjentom. To są pacjenci, którzy leżą przez całą dobę w stanie bardzo pobudzonym. Tymi ludźmi jest duży problem. Trafiają się niestety tak zwane grupy przestępcze na różnych spotkaniach, osiemnastkach, które proponują za darmo działki. I te działki to niestety potem mamy naszych pacjentów zombie. To są pacjenci, którzy naprawdę reagują w sposób spontaniczny, w sposób nieracjonalny i niestety bardzo mocno zaburzają pracę całego zespołu szpitalnego działu ratunkowego. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić i to jest po prostu coś niesamowitego. Wszyscy są zakrzątnięci, bo oczywiście nie ma tam policji, nie ma ochrony. Wszystko leży w rękach ratowników, pielęgniarek, lekarzy. Także to tylko kwoli wytłumaczenia i prośby, jeżeli macie Państwo wpływ na swoich mieszkańców, żeby z dala byli od tych preparatów. Bo one naprawdę, to co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach na osiemnastkach to się nie da opisać. Ludzie się po prostu niestety doprowadzają do stanu strasznego.
1: Mówiła Maria Wróbel z Konińskiego Szpitala i zaapelowała do rodziców i nauczycieli, by zwrócili szczególną uwagę na młodzież i co dzieje się w ich otoczeniu. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego.
7: Bardzo długo zajmowały nas formalne rzeczy związane z uzyskaniem własności tego gruntu. Mamy to również, jak i projektowaniem. W tej chwili mamy wizualizację, która zresztą bardzo pozytywnie została przyjęta przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji zadania. I myślę, że centrum przesiadkowe w przyszłym roku będzie już cieszyło wszystkich tych, którzy będą korzystali z komunikacji wszelkiej właśnie w Koninie. Kolejowej, autobusowej, PKS-u, MZK. ale i również przejazdów samochodowych. Będzie to takie typowe centrum przesiadkowe łączące kolej z autobusami. Będzie to coś, co na pewno będzie sprzyjało poruszaniu się mieszkańców, ale i też gości naszego miasta po terenie. Będzie to zadaszony obiekt, który będzie miał miejsce również dla kierowców. Kierowcy będą mogli odpocząć. Będzie również toaleta dla kierowców, ale i też dla korzystających właśnie z tych usług. Chcemy też obok tego centrum przesiadkowego zorganizować duży parking.
1: Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Cały projekt łącznie z planami to 220 milionów złotych, z czego 70% wydatków to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 15% wsparcie z budżetu państwa i kolejne 15% to pieniądze z budżetu miasta.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam serdecznie. Przed nami ciąg dalszy informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Konieński MPC z okazji swojego jubileuszu przygotował kapsułę czasu. O szczegóły zapytałam Sławomira Lorka, prezesa spółki.
8: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, co znajduje się w kapsule, którą właśnie dzisiaj zakopaliście?
9: W kapsule czasu, którą dzisiaj zakopaliśmy, zatrzymaliśmy rok 2026, czyli 50-lecie naszej spółki. Po pierwsze, jest schemat organizacyjny naszej sieci. Jest lista wszystkich pracowników. Jest zrzut stronek naszej strony internetowej. Jest próbka węgla, który używamy w kotłowni i na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3. Jest woda geotermalna z otworu Konin GT1. Jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też Państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026.
8: To jeden z elementów obchodów, które hucznie w tym roku świętujecie. Chodzi właśnie o 50-lecie spółki. Proszę powiedzieć, jak przez te 50 lat do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, spółka się zmieniła? Jakby można było tak w telegraficznym skrócie?
9: Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację. Gala jubileuszowa będzie taką właśnie też tą kulminacją podczas takiej uroczystej akademii. Natomiast przede wszystkim, mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin. I nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer 1, czyli większość mieszkańców naszego miasta korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 km. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie też ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które no, były inne niż w ostatnich 10 latach. Także i ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła no, były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer jeden to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermalnej, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieci na powietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, a też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
1: Kapsuła została zakopana przed siedzibą MPC-u przy ulicy Gajowej. Ma zostać odkopana po kolejnych 50 latach. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z Kolei Wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
10: Spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. Wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny, ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno-popołudniowych, dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża. Zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach, zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
12: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskiej. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tuż za nami, za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego. Tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskiej. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
7: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei, oczywiście, wielkopolskich.
13: I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony

0: Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę Państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
1: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Jak wspomniałam wcześniej, na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach programu Kolej na Plus. Kursy autobusów odbywają się 2 wieczorem i po 4 w sobotę i w niedzielę i są zsynchronizowane z odjazdami pociągów do Poznania. Tak, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do miasta. Kolej na Bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku poprowadzenia linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby lepszym rozwiązaniem.
2: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda, to jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. I w związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I na pewno mieszkańcy też podobnie myślą i czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
1: Zdania wśród mieszkańców Turku co do projektu Kolej na Plus są podzielone, jednak wszyscy są zgodni, że połączeń do Konina i dalej do Poznania powinno być więcej.
3: No słabo to jest, ta kolej tu potrzebna jest, a nie tam kurczę autobusy, no. To jest tak odcięty ten Turek w ogóle od odcięcie od świata tu jest, kurwa, to jest, no, bezrobocie wielkie. Co tam, te starsze osoby do lekarza gdzieś, no, nie ma czym dojechać, nie? Wszystko jest dobrze, by było, jak działało kiedyś, nie? To wszędzie się dojechało z Turku. A teraz to w ogóle, no, ja bez swojego samochodu to w ogóle nie, no, nie ma. Jak tam do Konina się dostał, nie? Coś by się może zmieniło, no, na lepsze, nie?
4: Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie i na pewno dużo osób z tego skorzysta. Z autobusu oczywiście. Autobus, myślę, na dzień dzisiejszy wystarczy. Jeżeli są w planach zwiększenie ilości połączeń, to będzie to okej, bo młodzież do szkoły na pewno skorzysta, bo z Tuliszkowa jeżdżą, z różnych tam wiosek po drodze, nie? Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
1: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację ze stolicą Wielkopolski zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
5: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju gdzieś tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego, ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu wsłucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć to połączenie. To jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Skawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów ZIT-owskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, tutaj Boże, żeby mieli elektryki i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze 2 razy w tramwaj, 3 razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu od pracy. Więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No. No przecież to są po prostu, proszę Państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku.

0: roku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście. Mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo i to mamy w pismach to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniejowa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi. Z Turku już nie. Dlaczego? Mówię bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. Bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania, tak naprawdę do pracy. Bo to przecież wiadomo, że to jest absolutnie nierealne. Już o koniu nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, była to bardzo prężne autobusy były i zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej. Takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren, odzyskałem tak na marginesie od powiatu kaliskiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przejęty przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki mały Watykan, ponieważ tereny w środku miasta były po prostu we władaniu powiatu kaliskiego. I właśnie po 10 latach dopiero mogliśmy do tego dojść, żeby to odzyskać, ponieważ przepisy nie pozwalały nam tego zrobić wcześniej. Jak mam teren w centrum miasta, to jest dobry teren tak naprawdę, bo wiecie Państwo, gdzie był dawny teren kolei wąskotorowej. Tutaj chcemy też przejście tutaj zrobić tutaj właściwie koło, tutaj po tym dawnym torowisku, żeby ta młodzież nie musiała chodzić dookoła, tylko rzeczywiście tym skrótem dostanie się w ciągu 3 do 5 minut, to zależy jak szybko będą szli, dostanie się na dworzec autobusowy. Mamy termin do 2028 roku, jak teraz ogłosimy, no wybudujemy ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem z niejedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o to tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie czekać trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach mówimy. Nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie Państwo sobie rozkład jazdy, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który Państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16, chyba 35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych, bo nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać. Ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niech by był koło godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech to około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że z naszej strony nie było tej współpracy. bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to, pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie, mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 milionów 600 tysięcy złotych. I pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
1: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. To, jak tłumaczy Grzegorz Pająk z konińskiego ZDM-u, z powodu zmian w regulaminie i organizacji w ruchu.
2: Historycznie powiem, że po 24 września, kiedy uchwała została podjęta, my podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby opracować projekt stałej organizacji ruchu, ponieważ na nowy regulamin, na nowe obszary musieliśmy nanieść nową organizację ruchu i tylko prace trwały. My deklarowaliśmy Państwu też, że po opracowaniu tej stałej organizacji ruchu będziemy prowadzić jeszcze konsultacje społeczne z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości i z Państwem również było tutaj spotkanie na sali. Ten projekt organizacji ruchu Państwu przekazaliśmy. Do tego projektu organizacji ruchu napłynęło jeszcze duża część uwag. Dużo jeszcze pomysłów, dużo jeszcze propozycji zmian w projekcie, nie w projekcie, tylko już w obowiązującym regulaminie i nawet jeszcze mieliśmy spotkanie półtorej tygodnia temu z przedsiębiorcami z ulicy 3 Maja. Dokonywaliśmy jeszcze kolejnych korekt w obowiązującej organizacji ruchu. W związku z tym taką najważniejszą zmianą, którą proponujemy, to jest przesunięcie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z 1 września tego roku na 1 kwietnia przyszłego roku. Teraz mając już przygotowany nowy regulamin organizacji ruchu, my wiemy, jaki będzie przedmiot zamówienia, jeżeli chodzi o wprowadzenie, zbudowanie tej strefy. Musimy określić specyfikację istotnych warunków zamówienia, musimy wybrać wykonawcę, a że mówimy już o środkach finansowych, które przekraczają progi zamówień publicznych, te procedury zdają się być jeszcze przed nami, więc to jest taka najważniejsza zmiana, którą byśmy chcieli, aby Państwo podjęli, żeby termin przesunąć na 1 kwietnia 2027 roku. W ślad za tym, po jeszcze badaniu tego całego dokumentu, mamy też kilka korekt, takich pisarskich. Ktoś jeszcze potem przeczytał, ktoś jeszcze coś zinterpretował. Największa zmiana jest też o osobach niepełnosprawnych. To uzgodnienie, które Państwu uczyniliśmy, że dwa miejsca postojowe przy niebieskim w prawo, w lewo, to zostało doszczegółowione, żeby też nie było potem nadinterpretacji. Wpłynął w międzyczasie jeszcze wniosek krwiodawstwa, aby też umożliwić parkowanie osobom, które spełniają pewne warunki, to jest oddali krew w wysokości 20 litrów, aby można było, aby one były też objęte stawką zerową. Taka zmiana też się pojawia, ale dotyczy to tylko mieszkańców Konina. I w toku również konsultacji z Państwem pojawiły się dwa tematy, które też zostały tutaj przygotowane i uwzględnione. Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców został wyłączona możliwość parkowania na tym abonamencie z tych ulic, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. To są ulice Aleje 1 Maja, gospodarcza i publiczna, Aleje 1 Maja, Dworcowa oraz przy Starostwie Powiatowym i przy Sądzie. Tak, aby dać możliwość interesantom tych usług znalezienie miejsca. Organizacji ruchu, którą wprowadziliśmy, daliśmy mieszkańcom obszary tylko i wyłącznie dla mieszkańców. To są obszary pomiędzy ich blokami, to też jest uzgodnione, Państwo to widzieli, ale te obszary, które charakteryzują się ruchem jak gdyby zewnętrznym, no to tutaj proponujemy, żeby te abonamenty jednak nie były nadmiernie wykorzystywane do parkowania.
1: W czasie sesji Rady Miasta ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie, jednak radni sprzeciwili się temu pomysłowi.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stolecie swojego istnienia.
5: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od 1 stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu, 100 lat, jest to no, dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj, tutaj kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, no wcześniej tych pożarów było bardzo dużo, duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów i myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali. Przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość, połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się za tym inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak? Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej. Także, ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby, można powiedzieć, ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć się ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowany. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam zostajemy, dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych, chcemy też korzystać z różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie, też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też no, wielokrotnie no, otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak? Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie jak wiemy dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęceń, ale myślę, że warto. Myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku, i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych, czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo jakieś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, no, czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią, też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń, czy wyjazdów, czy coś, możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? No tak jak wiemy, no dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, no to znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? No i tutaj też uważam, że należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
4: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy Konina coraz chętniej chodzą na siłownię. Jak się okazuje, zmienia się nasze podejście. Zamiast wyłącznie estetyki, kluczowym celem stała się poprawa zdrowia.
6: Maciej Choiński, cześć.
4: Jak do tego doszło, że ta siłownia tutaj powstała?
6: Ta siłownia jest jakby spełnieniem tego, wydaje mi się, o czym zawsze gdzieś tam marzyliśmy z wspólnikiem. Zaczynaliśmy od treningów zwykłych, gdzieś tam po prostu w dalekiej przyszłości myśleliśmy o tym, żeby zacząć jakiś biznes. No wszystko się na to złożyło, że znaleźliśmy lukę po tej stronie miasta i wcisnęliśmy tutaj klub.
4: No właśnie myślę, że to był, jak gdyby teraz można już po dwóch latach powiedzieć, że to był mega dobry pomysł. Trafiliście w taką niszę. Widać to na pewno po ludziach, którzy tutaj do ciebie przychodzą.
6: No cieszymy się bardzo, że mamy tylu zadowolonych klubowiczów, klientów. Oby tak dalej. Myślę, że większość jest zadowolona. Staramy się po prostu. Staramy się robić to, co umiemy najlepiej i cały czas chcemy być lepsi. Nie zatrzymujemy się i będziemy się rozwijać dalej.
4: W czym tkwi ten fenomen tej siłowni? Że jednak na naszym rynku konińskim jest dużo takich miejsc, a jednak tutaj można powiedzieć, że chyba według mnie najwięcej osób przychodzi.
6: W czym tkwi fenomen siłowni? Na to będzie składało się wiele rzeczy, czy to fenomen. Wydaje mi się, że na pewno dużą rolę odgrywają ludzie, którzy są w tej siłowni, to przede wszystkim atmosfera, którą tutaj wytwarzamy, społeczność, którą tworzymy. Wiadomo, brand, marka Xtreme Fitness. To również rozpoznawalność, to również jakość, to również standard. Jakość, standard i rozpoznawalność to są te rzeczy, które bardzo wpływają na sukces oraz no, przede wszystkim też praca, zaangażowanie w to, jak klub funkcjonuje. Myślę, że to głównie te rzeczy.
4: Jakieś plany na przyszłość najbliższą? Coś zamierzacie tutaj nowego może wprowadzić?
6: To znaczy tak, jeżeli chodzi o plany, no to wiadomym jest już od dłuższego czasu, że będziemy otwierać drugą siłownię, drugą lokalizację w Koninie. Jakby na razie ta lokalizacja jest chroniona w bardzo dużej tajemnicy, gdzie to będzie. Wiele osób nas pyta i podpytuje, a my starannie chronimy tą informację. Pracujemy cały czas, żeby właśnie stworzyć drugie miejsce, gdzie klubowicze będą mieli możliwość po drugiej stronie miasta również korzystać z siłowni sieci Xtreme, a my przyłożymy się do tego, żeby to równie był dobrze prosperujący biznes i świetnie działający klub fitness na takim samym poziomie, bądź lepszym, czego życzę sobie.
4: Można być jeszcze lepszym?
6: Zawsze można być jeszcze lepszym, nie można sobie obniżać poprzeczki. Trzeba zawsze iść do przodu.
4: No ja gratuluję pomysłu.
6: Dziękuję bardzo.
4: Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję.
7: Rafał Frydrychowicz, Fryta. Tak wszyscy mnie...
4: Tak ładnie, pieszczotliwie. Spotykamy się w twoim chyba ulubionym miejscu. Muszę tak stwierdzić, tutaj pewnie czujesz się jak ryba w wodzie. A czym według ciebie ta siłownia się wyróżnia na tle tych innych wielu?
7: Generalnie masz rację, że czuję się jak ryba w wodzie, ale to na każdej siłowni. A to miejsce jest wyjątkowe dla mnie, ponieważ tutaj tą siłownią zarządzają moi bardzo dobrze znajomi, wręcz przyjaciele. Byłem na otwarciu prowadzimy też różnego rodzaju inne imprezy, także bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie na drugie urodziny. Z chęcią je przyjąłem, jestem i mam nadzieję się dobrze bawić i przy okazji już zjadłem troszeczkę. Dobrze zjeść.
8: Tu same pyszności dzisiaj.
7: Tak, i zdrowe pyszności, aczkolwiek tort nie wiem jaki będzie, czy będzie zdrowy, ale już mniejsza o to w tym okresie, jakim jestem, także mogę sobie pozwolić.
8: Wracając do tej siłowni, jak myślisz, czym ona się takim charakteryzuje, że no muszę przyznać, że przyciąga tutaj wielu miejscowych osobników, którzy chcą poćwiczyć?
7: Osoba, która wie, po co przychodzi na siłownię, która już gdzieś trenowała, to nie będzie miała problemu. Natomiast osoby, które pierwszy raz mają styczność z jakimkolwiek dźwiganiem ciężarów, tutaj przewaga tego klubu jest taka, że mają opiekę trenerską, mogą się zapytać, co mają robić. Trener pokaże, na jakim sprzęcie, czy na maszynach, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Ewentualnie później, jak idzie głębiej w las, to będzie mógł skorzystać z rad dietetycznych, co też wpłynie na rozwój jego sylwetki, poprawę zdrowia, bo to chyba najwięcej chodzi.
8: Właśnie jeżeli chodzi o tą sylwetkę, jak to teraz jest? Dbamy o nią, czy nie dbamy? Jak myślisz?
7: Fajnie, że jest lato, jest sezon. Wystarczy po prostu przejść się na plażę i znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Myślę, że no jest tragedia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Może wiąże się to też ze świadomością, jak naprawdę... Tu nie chodzi też o to, że ma być ten sześciopak na brzuchu, że mamy być, nie wiem, mega odtłuszczeni, bo nie o to chodzi. Tylko należałoby troszeczkę... Żyjemy w takich czasach, że kroki, spacer to już jest aktywność ruchowa. To jest normalna rzecz, która powinna być codziennością. Aktywność ruchowa to jest mocny trening, nie wiem, mocna praca w jakichś grach zespołowych, to jest aktywność ruchowa, a chodzenie w te, że tak powiem, no to powinna być normalność. Dzisiaj jest to nienormalne. Trzeba już to podciągnąć pod aktywność ruchową. Także społeczeństwo jest leniwe.
8: Ile razy w tygodniu powinniśmy ruszyć pośladkami, że tak powiem metaforycznie, żeby wyglądać?
7: Jeżeli chcesz to robić bardzo leniwie, bo też tak można, fajnie by było codziennie. Jeżeli do tego podchodzi się naprawdę z sercem i z pasją i wiemy, po co to robimy, myślę, że 3 razy w tygodniu takiego intensywnego naprawdę treningu jest wystarczająco, żeby już zobaczyć zmiany w naszym zarówno zdrowiu, bo o to też chodzi, no i efekt uboczny, piękna sylwetka.
8: Nieśmiało zapytam, ile razy ty trenujesz w tygodniu?
7: Dużo, bardzo dużo.
8: Codziennie?
7: W zależności od okresu, tak, ale trening cardio jest codziennie, a trening siłowy 5-6 razy w tygodniu.
8: A to teraz przed tobą jakieś zawody jeszcze tak prywatnie już?
7: Tak, teraz odpoczywam, jestem na takiej małej redukcji, przygotowuję się do okresu masowego, a później w przyszłym roku na wiosnę będę startował już w Lidze Pro.
8: I ja podziwiam, gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo i bierz się do roboty.
9: Paulina Anczak, witam serdecznie.
8: Wyróżniona. Z jakiego powodu?
9: Jestem szczerze bardzo zaskoczona, nawet nadal serce mi bije. No bardzo się cieszę. Chyba z tego powodu, że przez te 14 lat potrafię przyciągnąć do siebie mnóstwo ludzi i to jest cudowne, naprawdę. Jestem sama zaskoczona, że tak licznie zawsze sala jest wypełniona po brzegi, więc chyba właśnie przez to.
8: Czym tkwi fenomen tej siłowni oprócz ciebie?
9: Ojej, bardzo miło, dziękuję. Siłownia jest świetna, no dla mnie miejsce tworzą ludzie. Są tutaj cudowni ludzie, cudowni instruktorzy, cudowni trenerzy, świetna recepcja. I to właśnie ci ludzie, czyli osoby, które tutaj są codziennie, tworzą to miejsce i staramy się być dla naszych klubowiczów zawsze. I to jest chyba ten fenomen cały.
8: Czy jak to jest z konianami i wiadomo, bo nie tylko konianie przychodzą tutaj na tą siłownię, ale generalnie ludzie z okolicy i to dalekiej tutaj przyciągają. Jak to jest? Czy oni chętnie ćwiczą?
9: Tak, myślę, że tak. No sam widać tutaj, jeśli chodzi o aktywność klubowiczów, o to, że no, klub też wygrywa tym, że mamy coraz więcej klubowiczów. Nie jest mniej nas, tylko jest nas coraz więcej. Więc myślę, że my jako instruktorzy też staramy się jak najwięcej ludzi przyciągnąć na nasze zajęcia, czy trenerzy na siłownię. Ale myślę, że tak. Myślę, że to przez parę ładnych lat teraz się rozwinęła ta aktywność fizyczna osób. Takie zmiana myślenia, tak? Każdy człowiek stara się być teraz aktywny, bo ta aktywność nam pomaga po prostu. Jesteśmy zdrowsi. To zdrowie jest nam potrzebne, bo zdrowie jest w tych czasach najważniejsze. Jak jest zdrowie, to jak to mówimy, jest już wszystko. Więc myślę, że ta aktywność nam przede wszystkim w tym pomaga, żeby być zdrowym. I myślę, że tak, że to myślenie ludzi w kierunku właśnie aktywności zmieniło się przez pryzmat paru ładnych lat i to jest fajne, że możemy to robić właśnie dla nich i po prostu im pomagać w tym, żeby być zdrowym.
8: Czym się tutaj zajmujesz?
9: Ja jestem przede wszystkim instruktorką Zumba Fitness. Oczywiście jestem również trenerem personalnym, ale poprzez to, że mam córeczkę 2,5-letnią w domku i nie mogę sobie pozwolić na tyle tyle, żeby aż tak często tutaj być w tym klubie. Prowadzę 2 razy w tygodniu zajęcia Zumba Fitness, które prowadzę już od 14 lat, ale tak jak mówię, jestem również instruktorem fitnessu, prowadzę również zastępstwa w innych zajęciach, może coś tam kiedyś się uda jeszcze poprowadzić, ale jak na razie jestem aktywną mamą i chciałabym być jak najwięcej w domu. Pracuję też na etat normalnie od rana, więc staram się z moją córunią spędzać jak najwięcej czasu i dlatego tu jest na razie mnie troszkę mało, ale zobaczymy, jak to będzie dalej.
8: Myślisz o jakichś maratonach zumby? Bo ja pamiętam, z tego najbardziej liczę.
9: Cały czas są organizowane. Ja przede wszystkim w ciągu roku staram się organizować 3 eventy w ciągu roku i to jest zawsze event w marcu, czyli Taneczny Dzień Kobiet, gdzie zapraszam na scenę samych mężczyzn, czyli instruktorów, i kobietki mają możliwość potańczenia z mężczyznami na scenie. Drugi event, który już niedługo przed nami, 26 września, zapraszam bardzo gorąco, Girls Power, czyli wtedy pojawiają się na scenie tylko kobiety. Zapraszam instruktorki z całej Polski i tak samo instruktorów z całej Polski i wtedy pojawiają się na scenie właśnie tylko kobietki i ta nasza energia, kobieca energia przebija tutaj i teraz właśnie 26 września i kolejnym eventem, który staram się ponawiać co roku, jest maraton mikołajkowy, event mikołajkowy, czyli w grudniu zawsze spotykamy się, aby poświętować. Kocham Boże Narodzenie, kocham święta, więc uwielbiam spędzać ten czas z ludźmi, którzy też mnie uwielbiają, którzy lubią spędzać ze mną czas, dlatego zawsze w grudniu staram się też organizować maraton mikołajkowy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo wszyscy mogą brać udział. Zawsze to się odbywa w Koninie, ewentualnie na sali w Brzeźnie, ponieważ tam jest bardzo fajna sala w Goku w Brzeźnie, więc również zapraszam. Bardzo często właśnie jak event mi się tutaj gdzieś sala nie uda zdobyć sali, bo ciężko jest z salami w Koninie, strasznie, więc jak mi się tutaj nie udaje zdobyć, to właśnie z Brzeźnem mam fajną współpracę i tam jesteśmy właśnie też często.
8: No i masz grono swoich fanek, które pewnie cały czas cię wspierają.
9: Tak. Naprawdę mam szczęście. Możecie mi wierzyć bądź nie, bo mam szczęście dla ludzi, ale może też przez to, że zawsze staram się być taką pozytywną osobą i zawsze jestem otwarta dla każdego, zawsze z każdym porozmawiam, bo uważam, że to jest fajne. Tym bardziej będąc instruktorem, myślę, że przez te właśnie 14 lat przyciągałam do siebie osoby, które po prostu lubiły ze mną rozmawiać na każdy temat, bo porozmawiam z wszystkimi na każdy temat. I gdzieś te fanki moje, w cudzysłowie, pewnie są, które mnie zawsze wspierają, za co dziękuję z całego serca, bo zawsze każda dziewczyna, jak organizuje jakikolwiek event, chociaż jestem Zosia Samosia, niestety, i ja wszystko muszę sama zrobić. I moja córka jest taka sama, niestety.
8: To jakby niedobrze.
9: Tak, właśnie to jest niedobrze i wszystkie pragną mi pomóc, a ja zawsze gdzieś tam lubię mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, ale przez siebie. Oczywiście jak tylko potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, to mam mnóstwo ludzi obok siebie, którzy zawsze mi pomogą, więc jestem szczęściarą.
8: Ja gratuluję Ci dzisiejszego wyróżnienia i życzę wszystkiego dobrego.
9: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam z całego serca na zajęcia do Xtreme'a i na moje eventy. Zapraszam gorąco. Dziękuję.
10: Ewa Jarzyńska.
11: Beata Arendt.
8: Dlaczego właściwie może przechodzicie na siłownię?
10: Dlaczego? Dlatego, że to jest forma spędzenia dla nas czasu w inny sposób. Relaksu również, bo to jest taki relaks bardzo odmienny, relaks fizyczny, ale jest to miejsce, gdzie możemy popracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi słabościami. Zmagamy się zawsze ze sobą. Każde przyjście, chociaż ja jestem 4 razy w tygodniu, jest dla mnie zawsze wyzwaniem i kiedy wracam po weekendzie, zawsze jestem zaskoczona swoim ciałem, które zamienia się w znak zapytania, bo jakby moje mięśnie zapominają po 3 dniach weekendu, że nad nimi pracowałam 3 dni wcześniej, więc jest to niezwykła przygoda również dla mnie. Możliwość poznania tych wszystkich ludzi, energia, jaka tutaj jest. No, energia jest niezwykła, niezwykli instruktorzy. No, mnie brakuje słów, żeby określić, jak fajny czas tutaj zazwyczaj spędzamy i polecam gorąco właśnie tutaj tę siłownię.
8: Właśnie 4 razy w tygodniu, co można tutaj robić?
10: O, tu dużo rzeczy. Mamy tutaj mnóstwo zajęć dla pań, które na przykład wstydzą się wyjścia na salę, że tak powiem, ogólną, tak, z maszynami, boją się się tych maszyn. No, są zajęcia z power pumpa, czyli ze sztangami. Są zajęcia z zumby dla pań, które na przykład, mówię o paniach, ponieważ jestem kobietą w tym przypadku, ale panów również pewnie mile byśmy tutaj powitali w naszym, czy powitały w naszym gronie. Zdarzają się panowie na sztangach, na power pumpie, ale są tutaj bardziej te zajęcia skierowane pewnie dla nieśmiałych, do nieśmiałych kobiet, jak na przykład panie w różnym wieku, bo są i młode dziewczyny, jak i panie w starszym wieku, takim naprawdę panie dojrzałe już, powiedziałabym, ale z pięknymi ciałami, które wiedzą, jak zadbać nie tylko pewnie o swoją duszę poza siłownią, czyli pewnie chodząc, nie wiem, do kina, czy wyjeżdżając do teatru, czy czytając książki, ale również dbają o swoją fizyczność. Więc no myślę, że tak, mogą potańczyć na zumbie. Są zajęcia z zumby, czyli zajęcia sańca. Są zajęcia różnego rodzaju, gdzie pracujemy nad pośladkami, gdzie pracujemy nad naszymi udami, nad naszymi rękoma, nad postawą poprawną również, bo to jest bardzo ważne. Postawa, sylwetka, żebyśmy się prostowały, żebyśmy dumnie prezentowały to, co mamy tutaj do pokazania.
8: Właśnie i pytanie, czym ta siłownia wyróżnia się od innych, bo mamy tutaj na naszym lokalnym rynku trochę tych siłowni się narobiło. Dlaczego akurat wybieracie tą?
11: Ta siłownia powstała jako druga apokalipso, bo to apokalipso zostało zamknięte. Ja tutaj trafiłam głównie za instruktorkami. Za Pauliną Szygendą, która tutaj prowadzi zumbę. No i przy okazji poznałam świetne dziewczyny, które prowadzą sztangi. Ćwiczenia siłowe, które budują mięśnie, one nam potrzebne są do życia i dobrego funkcjonowania. Mamy też zajęcia z brazylijskich pośladków też. Chcemy pięknie wyglądać nie tylko z przodu, ale i z tyłu.
10: Na plaży.
11: Więc te zajęcia są świetne. Są też takie fajne zajęcia, gdzie jest całe ciało tutaj pobudzane do życia. Prowadzi to Gosia. Chętnie chodzimy. I co tutaj jest takiego fajnego? No może nie takie fajne dla nas, bo musimy pilnować, żeby się zapisać na te ćwiczenia, bo tyle jest osób. To jest może takie kurcze, trochę dla nas ciężkie, ale my nie zaczynamy tych ćwiczeń, póki nie minie 18.01 i się zapiszemy na następny tydzień. I dopiero 18.01 możemy zaczynać te ćwiczenia. Tak to wygląda w praktyce. Jest duże zainteresowanie, więc my tu po prostu z radością przychodzimy. Ja też chodzę 4 razy w tygodniu po 2 godziny i nie wyobrażam sobie po prostu bez tego życia. Ja się lepiej czuję, mnie nic nie boli. Mnie nie boli kręgosłup, mnie nie boli kolano, które mnie wcześniej bolało. I no nie wyobrażam sobie, po prostu motywujemy się też nawzajem z koleżanką i ona pisze do mnie, czy ty już jesteś, no ja już jadę i zajmij mi miejsce, to teraz ty zajmij mi miejsce, więc tak to wygląda w praktyce i naprawdę jest super, cieszymy się,
10: ale
11: że to
10: tak
11: jest.
10: Ale tak naprawdę tę siłownię, moim zdaniem, no tworzą ludzie i są to instruktorzy, jest to menadżer i w ogóle, no całą atmosferę buduje człowiek tutaj i gdyby nie ci instruktorzy, gdyby nie te osoby, które witają nas z uśmiechem, z sympatią. W ogóle tutaj my mówimy o instruktorach, ale przecież recepcja, jaką tutaj pracę wykonuje recepcja. No, dziewczyny z recepcji, chłopaki tutaj zawsze uśmiech, zawsze serdeczni, chętni, służą pomocą, wyjaśnią, jeżeli trzeba. Także no tutaj po prostu ta siłownia funkcjonuje rewelacyjnie pod każdym względem. Jest taka jedna wielka maszyna i każdy ten trybik tutaj wspaniale działa. Tak.
8: Wszystko gra.
11: Tak. Oprócz tego jeszcze są fajne zajęcia takie indywidualne z instruktorami personalnymi. To jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić, a chciałby, nie chciałby być na tej sali takiej, na zajęciach zorganizowanych, tylko zacząć coś indywidualnego, no to te zajęcia są świetne, bo samemu rozpocząć ćwiczenia, nie znając tych maszyn, naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Ale tutaj jestem instruktorem personalnym, on pokazuje, wskazuje. Taka godzina pracy z nim jest świetna, bo później można, bo jak po iluś no, tam zajęciach.
10: Przygodę właściwie tak. Zaczęłyśmy od treningów personalnych. Tak się zaczęła nasza przygoda też z tą siłownią, że poznałyśmy Anię, naszą instruktorkę, i Ania nas to tak ładnie poprowadziła i nas tak wchłonęło tutaj to wszystko, tak nas wessała ta siłownia i nam to tak jest dobrze.
8: No chyba wchodząc właśnie takim całkiem zielonym, to trzeba jednak gdzieś tam zaciągnąć jakieś wiedzę.
10: Koniecznie. Koniecznie jest potrzebna wiedza. Zresztą nawet jeżeli nie ma zajęć takich indywidualnych, to instruktorzy, którzy są tutaj na tej siłowni, zawsze służą pomocą.
11: Zawsze
10: podpowiedzą. To nie jest tak, że osoba, która jest na tej siłowni, jest pozostawiona sama sobie. Jeżeli czegoś nie wie, zawsze może się do kogoś zwrócić obok i osoba obok, zawsze jej, znajdująca się obok, zawsze jej pomoże. I to też jest fajne. To też buduje właśnie klimat tej siłowni. No i w ogóle przestrzeń, jaka tutaj jest. No, jakość wyposażenia. No wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, nie? Tak, jak należy. Tak, my przerobiłyśmy parę różnych jeszcze innych siłowni, gdzie też są świetni ludzie na pewno. O, proszę, Marcin, Marcinek nasz, tak, najprzystojny. No nie, tu dużo przystojnych.
11: Ciało.
8: Tu jest dużo chłopaków fajnych.
11: Ajajajaj.
8: To też przyciąga, to też.
10: No, ale piękni chłopcy, ale również jest dużo wspaniałych kobiet z pięknymi ciałami, walczącymi, odważnymi, które no, nie boją się i nie wstydzą się też swoich jakichś niedoskonałości. Ja naprawdę bardzo zachęcam każdą z pań, bo jednak pań jest mniej, żeby tutaj, to koleżanka mówi, może nie zachęcaj tak bardzo, bo miejsc nie będzie potem na naszych treningach.
8: Ciasno.
10: Ale warto naprawdę walczyć ze sobą i ze swoimi słabościami.
8: Czyli zachęcacie i zapraszacie.
10: Zachęcamy bardzo, tak.
11: Polecamy.
10: Tak, polecamy. Dziękujemy bardzo.
8: Dziękuję, zawsze miło.
11: Dziękuję.
4: Przełamanie mitów, zmiana narracji z dobrze wyglądać na dobrze funkcjonować oraz realne wsparcie edukacyjne mogą okazać się jednym z najtańszych narzędzi poprawy zdrowia.
3: Magazyn lokalny.
4: Ruszamy z informacjami. Trzy gminy z powiatu konińskiego wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rządowego programu modernizacji Orlików.
12: Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny możemy aplikować środki pozyskane właśnie na obiekty sportowe. Nie ukrywam, że w mojej gminie 23 sołectwa są i miasteczko Rychwał i mamy w kilkunastu miejscach właśnie siłownie zewnętrzne. Niestety, jeśli chodzi o boisko Orlik, to jest tylko jedno. Dzisiejsze środki pozyskane spowodują to, że modernizujemy. Robiliśmy to kiedyś własnymi środkami. To było bardzo fatalnie zrobione. Dzisiaj pozyskane środki pozwolą na to, żeby właśnie odmienić to boisko i ono będzie nowoczesne, przygotowane do tego, żeby normalnie były realizowane zajęcia i dlatego z radością odebrałem to, a przy okazji powiem, że na sesji Rady Miejskiej w Rychwale podjęliśmy uchwałę, że będzie boisko sportowe, jeśli chodzi o zjednoczenie Rychwał, doświetlone, a więc będzie oryginalne oświetlenie do prowadzenia rozgrywek okręgowych, a więc kolejne dwa wielkie wyzwania dla naszych sportowców. To jest chyba dzisiaj istota całego problemu, bo z jednej strony mówimy o tym, że dzieci brakuje, bo przypomnę, ja jestem 16 lat burmistrzem i było 1250 dzieci, teraz jest 830, a więc jeśli o tych, które są, nie zadbamy, to nie będziemy inwestować, nie, no to właśnie będzie tragedia. I dlatego z radością dzisiaj przekazuję moim mieszkańcom, młodzieży, szkole właśnie informacje, że zmodernizujemy boisko, drugie będzie doświetlone i oczywiście marzymy o tym, żeby w kolejnym roku zrobić również bieżnię wokół boiska, zamkniemy pełen kompleks i będziemy zupełnie inaczej oceniani. Dla mnie to jest kwestia prosta i oczywista, bo te środki są, jeśli powiedzmy otrzymujemy, to natychmiast zostanie ogłoszony przetarg wykonawca, jeśli tylko będzie takowa możliwość, to według mojej oceny w trybie pilnym zostanie to zrealizowane. Wierzę, że realizacja, bo to był projekt, który będzie realizowany w 2027 roku, a więc rozpoczniemy nowy rok już, jeśli chodzi o wakacje, o ten czas najbardziej intensywny, już z nowym, dobrze przygotowanym Orlikiem. Tylko może dodam do tego, że czekam, kiedy również w mojej takiej koronnej dyscyplinie, ja jestem zwariowanym cyklistą, jaki stan. Pozwolę sobie przypomnieć, że w każdym miesiącu organizujemy rajdy rowerowe w gminie Rychał. Wiele osób właśnie, tych starszych, również się przekonało do tego. Na Orliku nie tylko są zajęcia dla tych najmłodszych, ale przecież ono może funkcjonować również w innych godzinach i dlatego przy dobrze przygotowanym boisku, właściwie oświetlonym, to jest kolejny temat. I najważniejszy pewnie dla nas, jako samorządowców, którzy liczymy pieniądze, że oświetlenie starego Orlika to są ogromne pieniądze, bo to są pierwsze te lampy, które były, one nie spożywają prądu, ale zjadają. A dzisiaj będą na pewno LED-owe, czyli kolejna oszczędność, czyli tak dużo korzyści w ramach tego samego projektu. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że inicjatywa właśnie modernizacji wszelkich Orlików, czyli co dzisiaj, i że dostaliśmy na to pieniądze, bo powiem, że radni właśnie często muszą wybierać między drogą a kulturą, a sportem. Ja nie będę odpowiadał, kto jest zwycięzcą. A tutaj nie musimy o to walczyć. Tu dostaliśmy pieniądze, przywożę pieniądze dzisiaj w tym dokumencie. Brawo. No niestety trzeba będzie troszeczkę dołożyć, ale łatwiej jest dołożyć, jeśli coś dostaliśmy. Dlatego jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dobry pomysł minister sportu.
13: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. To jest dla mnie bardzo ważne. Obiecaliśmy, że każdy Orlik, który będzie potrzebował tego wsparcia, jeżeli chodzi o proces remontowy, otrzyma takie wsparcie. Mówię to z wielką dumą, jako Wielkopolanin, że Wielkopolska bardzo mocno korzysta z programu modernizacyjnego i w ogóle programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Też to zapowiedziałem. Dla mnie Wielkopolska jest bardzo ważna i chcę, żeby jak największa ilość środków także tutaj trafiała. Jeżeli chodzi o program modernizacji, tylko w tym roku 40 obiektów zostanie wsparte. Kwota ponad 20 milionów złotych, ale też to nie koniec, bo budujemy pełnowymiarowe boiska, budujemy nowe Orliki, także kwota wsparcia, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową w Wielkopolsce, jest imponująca i cieszę się bardzo, że dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządowcami i samorządem tyle udaje się dobrego zrobić. Orliki już mają swoje lata. Jesteśmy Słupcy. Spójrzcie, szanowni państwo, na to boisko. Ono potrzebuje rewitalizacji, ale też spójrzcie wokół, ile tych inwestycji się dzieje. Gdy zaczynałem być ministrem, oddanych, wyremontowanych Orlików było 300. Teraz już jest ponad 700. Nie ma dnia, żeby w Polsce nie był otwierany nowy Orlik lub też wyremontowany. To jest największy plac budowy, największy program modernizacyjny od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę. Nasi poprzednicy zapomnieli o Orlikach, obrazili się na Orliki. Ja jestem dumny, że jako poseł Koalicji Obywatelskiej, ale teraz przede wszystkim jako minister sportu i turystyki, chcemy nadać nowe życie tym obiektom i to się dzieje. Kryteria są jasne i oczywiste. Samorząd, który składa wniosek w ramach programu modernizacyjnego, jeśli merytorycznie on jest przygotowany, jeżeli wszystko się zgadza, ja też to powiedziałem, to jest priorytet rządowy. Każdy Orlik, który potrzebuje wsparcia, jeżeli chodzi o remonty, uzyska to wsparcie. Dlatego walczę o budżet Ministerstwa Sportu, dlatego walczę o budżet na infrastrukturę właśnie w taki sposób, żeby tych pieniążków, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe, nie zabrakło i na remonty Orlików tych pieniędzy nie zabraknie. Uśmiech dzieciaków, to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak to boisko jest wykorzystywane i tak jest wszędzie. My sobie nie możemy wyobrazić w Polsce przestrzeni sportowych bez Orlików. Co by było, gdyby nie było Orlików? 2600 obiektów w skali całego kraju. Już 1600 obiektów jest w procesie modernizacyjnym. Poprzednie 8 lat praktycznie nic się nie działo. My tylko w 3 lata już blisko 2/3 tych obiektów zrewitalizowaliśmy. Budujemy też kolejne nowe. Tak, robimy to dla dzieciaków. Robimy to po to, żeby przywrócić modę na sport. Robimy to po to, że jak mama przyjdzie z córą, czy tata przyjdzie z synem na boisko, po prostu młody zobaczy, wow, to jakie boicho, chcę tu grać, chcę aktywnie spędzać czas, bo aktywność fizyczna to zdrowie nas wszystkich i o to walczymy i bardzo się cieszę, że Wielkopolsce tyże dobrego udaje nam się zrealizować. Ja się nie tylko wywodzę, ja się tutaj urodziłem, cały czas mieszkam. Kocham Wielkopolskę, jestem Wielkopolaninem i też zdaję sobie z tego sprawę i robię wszystko, że rzadko się zdarza, żeby minister konstytucyjny był stąd. I też sobie zdaję sprawę, że przez wiele lat inwestycje sportowe nie były tak szeroko tutaj realizowane za naszych poprzedników, więc ja się też staram nadrobić ten czas. Dla mnie każdy dzień, każda nowa inwestycja, każde dofinansowanie dla samorządu w Wielkopolsce to jest po prostu wielki powód do dumy, bo znam Wielkopolskę i gdy przyjeżdżam przez każde miasto, to jadę przez Gniezno. Tak, tutaj robimy pełnowymiarowe boisko. Tu już dzieciaki za chwilę będą miały piękny obieg, jeżeli chodzi o hokej na trawie. Szatnia na medal jest gotowa. Będę w Słupcy. Wow, tu było to stare boisko, teraz jest nowa rzecz. Będziemy rozmawiać w Koninie o kolejnych ważnych inwestycjach. W Turku, czy też w Kole, czy w wielu innych miejscowościach. To jest ważne, bo przecież jesteśmy stąd. I dla mnie jest najważniejsze. Ministrem się bywa, a Wielkopolaninem się jest. I to jest dla mnie wielki powód do dumy. Będzie więcej. To, co powiedziałem dzisiaj, rozstrzygnięcie programu remontu Orlików. Za chwileczkę będę rozstrzygnął program nowych orlików, z których też na pewno skorzysta Wielkopolska. Za chwilę program budowy hal sportowych. Też już wiem, że mnóstwo samorządów z Wielkopolski jest do tego przygotowane. Także spotykamy się bardzo często i myślę, że tylko i wyłącznie z dobrymi informacjami dla naszej kochanej Wielkopolski. Dzięki.
4: Mówił Stefan Dziamara, burmistrz Chwała, a zadanie ma być zrealizowane w przyszłym roku. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
14: I burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania. Tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok. No one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem dolicą muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku Warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury. Co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje. Chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie. Albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy tu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu jest kamienna na przykład, jest betonowe schody. Ale tutaj przy cegle to musi być delikatna konstrukcja odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców Koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę. Widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę polecam. Z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
15: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No, proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieże było na zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja zniesienia takiego budynku niewielkiego, muzealnego z jakimś tam, mówię, to też, no bo koszty, nie wiadomo, że są to było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację. A mówię, tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku warty. Nie? To była najgorsza sprawa. A potem no, izolacja, konserwacja. No a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżących konserwacji. I to, co mówiłam, no, należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
16: Dziękujemy.
17: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum

0: Nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
1: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. My na to czekaliśmy, bo w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz mamy. Zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
2: I mamy nadzieję, że się zmieni w naszym kole, że będzie dużo więcej.
1: Miasto ciekawe, historyczne, można się nieźle zakręcić.
3: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Olski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetne. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region, kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
4: A wieża widokowa jest dostępna codziennie do 30 września. Zwyciężczyni Ligi Mistrzyń i piłkarka FC Barcelona Ewa Pajor odwiedziła swój pierwszy klub, Medyka Konin. Spotkała się ze swoimi kibicami, a na ręce prezesa przekazała koszulkę, w której zagrała w finale.
5: Dzień dobry!
6: Po latach Ewa Pajor, wychowanka Medyka Konin, najsłynniejsza polska piłkarka, obecnie piłkarka FC Barcelona, zawitała z powrotem w naszym klubie. Witamy gorąco Ewę. Roman Jaszczak.
7: Chcieliśmy przez te kilka minut Ewie przypomnieć, że jak przyszła tutaj jako 10-letnia dziewczynka, zdobyła parę medali mistrzostw Polski młodzicze, parę medali mistrzostw Polski juniorek młodszych, parę medali mistrzostw Polski juniorek starszych, wszystkie złote, 3 puchary Polski i 2 tytuły mistrzyń Polski seniorek. I tym meczem z Glasgow rozpoczęła swoją karierę w Champions League. Pierwsze zwycięstwo, pierwszy upadek na ziemię, dziękowanie Bogu, całowanie trawy. I dzisiaj, niedawno zrobiła dokładnie to samo w Barcelonie. Dziękowanie Bogu, ucałowanie trawy. A dzisiaj jest u nas. Dziękujemy Ewcia i w tym momencie chcieliśmy Ci przekazać na pamiątkę naszą koszulkę. I powiedzieć, tak jak mówiliśmy wtedy, że to jest Twój dom, Medyk Konin. Robimy wszystko, żebyś miała gdzie wrócić. I jak już skończysz karierę międzynarodową i będziesz miała ochotę jeszcze trochę pograć w piłkę w Polsce, Medyk Konin dalej jest Twoim domem.
5: Dziękuję bardzo. Dobrze, jak zaczęliśmy od rozdawania koszulek, to ja też mam taką specjalną w sumie koszulkę, bo nie jest to tylko koszulka z tego sezonu, ale jest to koszulka z finału Ligi Mistrzyń z Olympiquem Lyon z tego sezonu. Te pierwsze mecze w Lidze Mistrzyń właśnie zagrałam tutaj z Medykiem Konin. Pierwsze zwycięstwo. Jak tak sobie patrzyłam, to bramka w sumie może niepodobna, ale strzał trochę identyczny, czyli po długim słupku i ta radość po tym zwycięstwie była taka sama jak po zwycięstwie właśnie w Lidze Mistrzyń. Dlatego prezent dla trenera, dla klubu, koszulka właśnie z tego mojego wyjątkowego

0: meczu, wyjątkowego zwycięstwa, bo takie jest, ale tak naprawdę wszystko tutaj się zaczęło z tym samym numerem. Dziękuję trenerze. Jestem taką osobą, właśnie już trenerowi powiedziałam, że gdy jechałam tutaj do Konina, to czułam może nie takie same emocje, bo mój pierwszy przyjazd do Konina to był ogromny płacz, bo musiałam zostawić moją rodzinę, chociaż moja siostra była ze mną, ale był smutek, a dzisiaj były takie też emocje we mnie, troszkę w brzuszku się zakręciło, trochę wzruszenia, dlatego jestem szczęśliwa i cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z wami, że mogę odwiedzić tak naprawdę, gdzie to wszystko, ta profesjonalna piłka się zaczęła, dlatego jestem wdzięczna za zaproszenie i szczęśliwa, że mogę tu być. Nie myślę o tym, ile tak naprawdę mam lat. Cieszę się z tego, co mogę robić, czyli grać w piłkę nożną i to sprawia mi ogromną, ogromną przyjemność. Ja myślę, że wiek to tylko liczba. Mamy o tam najlepszy przykład, że naprawdę wiek to tylko liczba i gdy daje z siebie wszystko i dba o swoje ciało i trenuje się każdego dnia na 100%, to wiek nie ma znaczenia.
1: Medyku może grać do 50.
0: Dokładnie pamiętam właśnie moją pożegnalną tutaj konferencję i to wszystko, co tutaj się działo i myślę, że przez te wszystkie lata, które mnie tutaj nie było naprawdę, nie tylko pod względem piłkarskim, ale również rozwinęłam się jako osoba i dla mnie to jest też bardzo, bardzo ważne, aby w tym aspekcie również się rozwijać, być dobrym człowiekiem, bo tak mnie właśnie nauczono przez te wszystkie lata. W Barcelonie mieszka się bardzo dobrze, jestem tam szczęśliwa, ale zawsze ten powrót do domu też jest dla mnie bardzo wyjątkowy. Będziemy walczyć z moim klubem o wszystko, co jest możliwe. Mamy wspaniały skład, mamy wspaniałych trenerów, mamy niesamowite miejsce do tego, aby walczyć o te same trofea, które zdobyliśmy w tym roku. Moim marzeniem jest po prostu stawać się coraz lepszą piłkarką, osobą. Moim wielkim marzeniem było wygrać Ligę Mistrzów, ale w tym roku to zrobiłyśmy z moim klubem, a teraz kolejnym marzeniem jest to, aby wygrać ponownie Ligę Mistrzów. Wiemy, że Liga Mistrzów w przyszłym roku będzie w Polsce, w Warszawie, dlatego to jest moje kolejne marzenie i oczywiście z reprezentacją awansować na Mistrzostwa Świata pierwszy raz w historii. No jakby spędziłam wiele, wiele czasu właśnie tutaj w Koninie, dlatego oglądałam mecze Lecha Poznań, ja też właśnie pochodzę z Uniowa, gdzie tam jest region Widzewa, dlatego te dwa kluby gdzieś są mi bliskie i oglądam i jeżeli mogę, to oglądam właśnie polską ekstraklasę. Tak daleko nie wbiegałam w przyszłość. Wtedy w mojej głowie był ogromny smutek, bo opuszczałam mój klub, gdzie się wychowałam, gdzie dostałam tą najważniejszą szansę, czyli zagrania w profesjonalnej piłce. I wtedy miałam ogromny smutek, ale też trochę na pewno strach przed tym, co będzie przede mną, czyli wyjazd do nowego kraju, wyjazd do nowego klubu. Ale z perspektywy czasu na pewno niczego nie żałuję. To była jakby najlepszy krok w tamtym momencie i było wiele emocji. Zdecydowanie wiele emocji właśnie przy tym naszym pożegnaniu tutaj z Konina. Tak naprawdę nie wiemy co będzie się działo przy kolejnych moich krokach. Ja jestem w tym momencie skupiona na tym co jest teraz, tu i teraz, czyli jestem zawodniczką najlepszego klubu w Europie, teraz mogę to powiedzieć i jestem tam bardzo, bardzo szczęśliwa, a co będzie w kolejnych moich latach, tego jeszcze nie mam zaplanowanego. Już się język troszeczkę plącze, bo emocji jest wiele, ale nigdy nie mów nigdy.
1: Tak jak wtedy nie miała zaplanowanego pójścia do Barcelony. Była skupiona tylko na Wolfsburgu, bo była to wtedy też świetna i znakomita drużyna. Chociaż przypomnę kibicom i dziennikarzom, że tu na tym stadionie w meczu pożegnalnym Medyk Konin pokonał Wolfsburg, zwycięzcę Ligi Mistrzów. Taką wtedy mieliśmy drużynę.
0: Oczywiście, oczywiście, że zaglądam. Mecze niestety ciężko jest oglądać, ponieważ mam swoje gdzieś też tych spotkań, mamy bardzo, bardzo wiele, ale zawsze czytam, gdy spotykam się z Anią Gawrońską, zawsze o tym rozmawiamy, bo myślę, że ten klub zasługuje na to, aby wrócić do Ekstraligi, aby wrócić na to miejsce, na które zasługuje i bardzo w to wierzę. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, aby ten klub wrócił do Ekstraligi i zagrał ponownie w Lidze Mistrzów. Wszyscy to czujemy, że naprawdę w ostatnich 5, nawet mogę powiedzieć chyba więcej, lat, no, piłka nożna na całym świecie. Wiemy statystycznie, że jest to najszybciej rozwijająca się dyscyplina na świecie, dlatego czuć to naprawdę przy każdym kolejnym roku, jak piłka nożna się rozwija. No, dla mnie to jest to, co widzę najbardziej, to ile kibiców nas wspiera przy meczach w Lidze Mistrzów, gdzie gramy na największych stadionach na świecie. Camp Nou zapełnione. Też również w reprezentacji Polski pobite kolejne rekordy, dlatego no i zainteresowanie również mediów was, także wspólnie rozwijamy tą piękną dyscyplinę i to jest wspaniałe. Oj, ja uwielbiam ryby, dlatego tam mogę cieszyć się naprawdę niesamowitym smakiem ryb. Tak naprawdę wszystkie trofea, nawet oczywiście najbardziej wyjątkowe są te z pierwszą drużyną, czyli nasze pierwsze mistrzostwo Polski.

0: bardzo dobrze, ale też te wszystkie mecze w Lidze Mistrzyń, ale również dla mnie takim wyjątkowym wspomnieniem jest to, jak po raz pierwszy przyjechałam do Konina. Byłam malutką dziewczynką, która zagrała pierwszy raz w koszulce medyka Konin na hali Rondo. To był akurat turniej na hali, także to też dla mnie takie bardzo wyjątkowe wspomnienie, jeżeli chodzi o ten klub, ale no tak jak mówię, tych wspomnień jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Było bardzo wiele emocji, to było szczęście, wdzięczność za to, za kolejną szansę tak naprawdę, aby zagrać w kolejnym finale Ligi Mistrzyń. Oczywiście do tej pory gdzieś po każdym finale był ogromny smutek, a po tym finale mogłam poczuć to ogromne szczęście, ale również jakby wdzięczność za to, że za tą kolejną szansę zagrania w Lidze Mistrzyń, bo to też nie jest oczywiste, aby zagrać w tylu finałach, dlatego ja jestem bardzo szczęśliwa, że miałam szansę zagrać w 6 finałach i wdzięczna za to, że zdobyłam w tym roku z moją drużyną to wyjątkowe trofeum. Dla mnie największym zwycięstwem w tym sezonie było to, że zdobyłyśmy wszystkie możliwe trofea z moim klubem, bo to był dla nas bardzo wyjątkowy sezon i z tego jestem najbardziej szczęśliwa. To chyba widzieliśmy też na nagraniu, jak wiele kibiców w tamtym czasie było na naszych trybunach. Naprawdę to był chyba taki nasz w sumie wspólny mecz, gdzie tych kibiców było niesamowicie wiele. I
1: ja powiem Ci ciekawostkę, wtedy nie mogłem tego zdradzić jako trener i prezes, ale na tym stadionie jest 2850 krzesełek. Przepraszam, siedzi prezydent, też nie wiem, czy powinienem, ale dzisiaj mi zobaczy. 2850 krzesełek, a na meczu było 4860 osób. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Od prezesa Romana Jaszczaka otrzymała zaproszenie powrotu do Konina na koniec swojej kariery.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z naszego regionu. Zaczynamy. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach, który od wiosny do jesieni roznosi się po okolicy. To poferment z pobliskich biogazowni, który wylewają rolnicy na pola. O tym, jak utrudnia on życie na co dzień, porozmawialiśmy z mieszkańcami Gosławic.
6: Jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe, które w tym roku znacznie się nasiliły, bo problem z tym był już od kilku lat tak naprawdę, czyli latem, no wiosną i jesienią również, było czuć w pewnych okresach bardzo uciążliwy zapach. I to taki zapach jak pochodzi od zwierząt, ale jeszcze dodatkowo nasilony jakimiś preparatami chemicznymi prawdopodobnie. W tym roku sytuacja się nasiliła i tutaj no, doszło to już do ściany w zasadzie, ponieważ upały, które w tym roku panowały, mieliśmy taką falę upałów z rekordowymi wartościami. Akurat właśnie w okresie tych upałów, przed tymi upałami, okazało się, że ten zapach się nasilił. To było tam dosłownie 2-3 dni przed tą zapowiadaną falą upałów, kiedy było już wiadomo, że będą te temperatury rekordowe, których jeszcze w Polsce nie było. I ten zapach był na tyle intensywny, że nie można było otworzyć okien. I teraz proszę sobie właśnie wyobrazić, jaka sytuacja jest, gdy nie można otworzyć okna przy temperaturze 40 stopni w cieniu. Tutaj mieszka sporo osób starszych i tak naprawdę ta sytuacja, która nastała, zagrażała ich bezpieczeństwu i życiu w zasadzie w tym momencie. My już wiemy teraz, skąd ten zapach pochodzi. Wtedy dopiero szukaliśmy przyczyn tego zapachu, ale tak naprawdę no my wytoczyliśmy tutaj jako stowarzyszenie też nasze Gosławice apel w zasadzie do każdego, kto może mieć jakikolwiek wpływ, i do władz miasta, i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i do Ogólnopolskiego też Funduszu Ochrony Środowiska, czyli do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mają jakikolwiek wpływ na to, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te względy zapachowe. Wytoczyliśmy tak naprawdę taki apel, że jeżeli coś się nie zmieni, to tak naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi tutaj na naszym terenie północy miasta, ponieważ ten smog był na tyle uciążliwy, że no, ludzie nie mogli otworzyć okien, czyli przy upale 40 stopni w dzień w cieniu, nocą nie można było otworzyć okna, ponieważ ten zapach był na tyle duszący, że no, nie można było ani wyjść na zewnątrz, ani tak naprawdę wpuścić tego do mieszkania. Najgorsza sytuacja była w czerwcu i w lipcu, czyli w tych falach największych upałów tak naprawdę, bo no powiedzmy nie było w poprzednich latach takiego aż dużego nasycenia negatywnych emocji społecznych, ponieważ no jeżeli ten zapach występował tam powiedzmy sobie w marcu, gdzie tam no, ludzie nie śmią przy otwartych oknach, bądź nie wietrzą aż tak mieszkań, to nie było tutaj większego z tym problemu. Natomiast no teraz my to odczuliśmy już w takim sensie negatywnym, że po prostu niektórzy mieszkańcy używali, że ktoś uważa, że ktoś specjalnie chce ich tutaj tak naprawdę, nie wiem. Oczywiście to są jakieś tam opinie ludzi, ale tak to wyglądało troszeczkę, tak, że w tą falę upału ktoś nam tutaj powylewał, jak się okazuje, na pola tą substancję i to później przy korzystnych wiatrach akurat, czyli jak wiało to w naszą stronę, czyli tutaj w tym przypadku Gosławic, czy cukrowni Łężyna Pątnowa, to te osoby po prostu miały tak duszący zapach, że nie dało się po prostu funkcjonować normalnie. Ludzi bolały głowy, także no naprawdę czuliśmy się tutaj jak w jakimś, no nie chcę tego porównywać, ale no jakimś Czarnobylu troszeczkę akurat, nie? Że jesteśmy tą częścią miasta, chociaż tutaj no mieszkańcy oczywiście mają swoje zdanie w tej kwestii tutaj, jakby Gosławice, no nie są tutaj, nie muszą być tą częścią miasta, no ale jeżeli formalnie tą częścią miasta tutaj są, to istnienie takich zakładów tutaj jak biogazownie między nami a Koninem i wylewanie na pola tego pofermentu jest dla nas no, dramatem tak naprawdę, tak? No bo po prostu no, ludzie, my się tutaj po prostu męczymy. Więc takie sytuacje, które są tak naprawdę, no bo to nie jest problem jakby samego miasta. Oczywiście tam co jakiś czas gdzieś tam do Niesłusza, powiedzmy do tych dzielnic północnych, czy na piąte osiedle jakiś zapach doleciał, jak mocny wiatr wiał, ale tak naprawdę to my się tutaj z tym męczymy, więc oczekujemy od władz miasta, że rozwiąże tą sprawę tak naprawdę, no bo wielokrotnie interweniowaliśmy i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w kolejnych instytucjach, także w Ministerstwie Klimatu. Natomiast no, tutaj sprawa jest taka, że dopóki te biogazownie będą i będą mogły tak funkcjonować, to zawsze też się znajdą rolnicy, którzy od nich kupią ten poferment i sytuacja będzie nadal taka, jaka będzie, czyli za rok możemy się spodziewać, albo jeszcze teraz jesienią po prostu tej samej sytuacji. No, mieszkańcy byli na tyle zdesperowani, że no tutaj widząc jakby troszeczkę tutaj zostawienie same sobie, ponieważ no, wielokrotnie ta sytuacja była zgłoszona od Straży Miejskiej na policję, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta, do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mogą mieć jakikolwiek wpływ. No i widzą to, że to nadal śmierdzi, no to mieszkańcy sami po prostu biegali za tymi samochodami, bo przecież one jeździły tutaj po drogach, które wylewały to na pola. No i są oczywiście filmy ponagrywane, gdzie te beczkowozy, nazwijmy to tak, jeździły, gdzie to wylewały i że to po prostu tutaj takie coś było, tak? Więc no mieszkańcy sami musieli się w ten sposób tutaj zorganizować, żeby cokolwiek zrobić i sami te dokumenty zbierać. Chciałbym tutaj zaapelować, no dzisiaj jesteśmy akurat w takiej sytuacji w sumie, gdzie ten problem jakoś na dziś on nie jest dla nas pierwszorzędny, tak szczerze powiem dzisiaj, tak? Jakbyśmy zobaczyli, to my tego smrodu tutaj nie czujemy, tak? Ani w Gosławicach, ani w Cukrowni Łężynie, ani w Pątnowie. Także od tego czasu, kiedy było takie nasilenie, to uderzenie przed tą falą upałów rekordową, gdzie my praktycznie, tak szczerze mówiąc, jak sardynki się dusiliśmy w domach, szczególnie, że tu jest dużo osób starszych, to od tego czasu się sytuacja uspokoiła, natomiast my oczekujemy rozwiązania tej sytuacji, czyli nie wiem, czy dobrym pomysłem jest funkcjonowanie, istnienie biogazowni w mieście tak naprawdę tutaj, która oddziela na przykład właśnie te części północne od drugiej części miasta, bo problemu nie ma w tej części miasta w Koninie, nie ma w Starym Koninie, nie ma na tych osiedlach, które są właśnie w tej części też Nowego Konina, tylko ten problem tutaj jest w tej sytuacji naszej, czyli wtedy, kiedy do nas wieje wiatr, ale i to z różnych kierunków, no bo tak naprawdę na pola może być wylewany ten poferment wszędzie.
2: Wydaje mi się, że ta firma się rozbudowała i jest coraz większa i dlatego ten smród jest coraz większy, bo tak jak 3 lata temu była mniejsza, no to wiadomo, smród był mniejszy, teraz produkują więcej, no i więcej po prostu śmierdzi, tak? Śmierdzi tak, że nie idzie wytrzymać. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Taki miks. Naprawdę coś pięknego. Okna pozamykane na 4 spusty, a jak człowiek wyjdzie na dwór, to ma ochotę tylko wejść z powrotem do domu i do łazienki. Smród nie jest do zniesienia. Czasami było tak, że nawet te lata do tyłu śmierdziało, w zależności od wiatru i gdzie tą beczkę wylewali. Te beczki jeżdżą non-stop, wieczorami to widać. Ogólnie duży ciągnik z dużą beczką. Tylko jeździ jeden taki ciągnik tutaj u nas. w okolicy i to on to wszystko rozwozi. Jakaś tam inicjatywa była mieszkańców, chcą zrobić jakąś tam straż gosławicką i po prostu ogólnie pilnować tych ludzi, co jeżdżą z tymi ciągnikami, tak? Będziemy latać z jakimiś pikietami, z nie wiadomo z czym, tak? Z całym dostępnym asortymentem. Na chwilę obecną tego zapachu, no może tak nie było, bo po prostu pola były posadzone kukurydzą i różnymi takimi ziarnami, tak? Teraz jest wszystko skoszone, no to ten smród się znowu nasila, no bo teraz mają gdzie wylewać, tak? Myślę, że jak nie weźmiemy to swoje ręce ogólnie, to żadna ustawa tutaj nie, no to po prostu musi być ogólny jakiś strajk koniny wszystkich okolic, które mieszkają tam przed tą biogazownią, się spotkać i po prostu blokować wszystkie ciągniki, które wyjeżdżają.
5: W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
7: Mamy dzisiaj już trzecie spotkanie po Pątnowie, Łężynie. Mamy teraz spotkanie w Gosławicach, bo te trzy osiedla najbardziej sygnalizowały nam temat związany z uciążliwościami zapachowymi. Problem się też wziął z tego, że zmieniły się przepisy, które dopuściły praktycznie wszystkie biogazownie do tego, aby mogły być biogazowniami rolniczymi, czyli takimi, gdzie ten poferment rolnicy mogą zabrać z tych biogazowni, czy kupić i sobie rozrzucić na polu. Do tej pory mieliśmy jedną taką biogazownię, natomiast teraz druga biogazownia istniejąca na terenach inwestycyjnych też stała się rolniczą, w związku z czym jest tego dwa razy więcej i mieszkańcy sygnalizowali, że od kilkunastu lat to się odbywa, ale to się przyzwyczaili, bo to jest tylko w pewnych okresach, natomiast teraz jest tego więcej. No i teraz rozmawiamy, że przede wszystkim cały czas pilnujemy tych biogazowni, żeby one realizowały swoje działalność w granicach wszystkich zezwoleń, w granicach decyzji środowiskowej, ale też chcemy tutaj zmobilizować rolników, żeby trochę w inny sposób się zachowywali, żeby to nie było tak, że rolnicy wyleją to na pole i nie będzie to zaorane i wtedy ten zapach się odbywa. Często są to rolnicy, którzy w ogóle nie są z Konina, oni są ogólnopolskimi rolnikami, więc tutaj nawet nie są związani w żaden sposób z Koninem, natomiast problem mają mieszkańcy Konina. Na pewno chcemy zwrócić się do tych rolników, którzy bezpośrednio od miasta dzierżawią grunty miejskie, trochę ich nastraszyć w taki sposób, że po prostu wypowiemy im te umowy, jeżeli nie będą tego w odpowiedni sposób wylewać na pola. Druga kwestia to bardzo dużo też jest takich upraw na terenach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-u. Tam jest ich zdecydowanie więcej. No i też chcemy się zwrócić do KOWR-u, żeby pomógł nam z tym tematem w stosunku do swoich dzierżawców. Oczywiście część jest na gruntach prywatnych, tam niestety nic nie możemy zrobić. Często są takie procedury, że tego pofermentu jest za dużo wylewane. Także takie rzeczy, jak tylko ktoś ma, to niech od razu zgłasza do Wydziału Ochrony Środowiska albo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wtedy mieliśmy już takie przykłady, że wioś rzeczywiście przyjechał, nałożył mandat. To też powoduje, że jednak potem ci rolnicy mogą się obawiać trochę dokonywać takiego procederu. Także tak naprawdę już mamy to trochę za sobą, bo zostało to wylane, można powiedzieć, poferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku. Na pewno są konkretne limity, tam jest około 3 do 4 beczek może być rozlanych na 1 hektar i są określony czas, okres. Także tutaj też trzeba pilnować tego, żeby poza tym okresem i poza tymi limitami nie było to wywożone. Na przykład mamy z wrześni rolnika, czyli albo w ogóle spoza województwa, także w większości są to rolnicy spoza Konina. Na bieżąco każdy sygnał, który był zgłaszany, to od razu Wydział Ochrony Środowiska jechał na kontrolę albo wysyłał to do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj też zwrócili się mieszkańcy do pani radnej Marii Sławy Królikowskiej, która też była inicjatorką, żeby zorganizować takie spotkania na tych trzech osiedlach. Przy okazji chcieliśmy wykorzystać te spotkania do innych tematów, bo na każdym osiedlu też się różne rzeczy dzieją. Mieszkańcy też się zastanawiają, tutaj na przykład w Gosławicach po zlikwidowanych kurnikach budujemy boisko, będzie także przebudowywana bardzo mocno sieć ciepłownicza na całych Gosławicach w ciągu następnych 2-3 lat, także też chcemy o tym mieszkańcom opowiedzieć, więc myślę, że też będą inne tematy dotyczące pewnie dróg, chodników, utrzymania zieleni czy porządku w mieście.
5: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, który zapewnił mieszkańców, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami, żeby zapobiec dalszym incydentom. Na terenie Konińskiego Muzeum znajduje się dworek, który skrywa wiele pamiątek i eksponatów z dawnych lat. Wśród nich meble i przedmioty, które wcześniej należały do znanej pisarki Zofii Urbanowskiej. O szczegółach opowie nam Małgorzata Szuman-Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie.
8: W salonie właśnie namiętnie grywano w karty. To była jedna z podstawowych rozrywek tamtego czasu. Ale także bardzo często w salonie mieścił się jakiś taki kącik, gdzie można było przysiąść i szybciutko jakąś notatkę, jakiś liścik napisać. Jest to wszystko Biedermeier, więc wydaje mi się, że właśnie się bardzo fajnie prezentuje. Garderoba zmieniła nam się w gotowalnię, czyli pokój służący do przebierania się. Fotel sanitarny był poprzednio w sypialni, teraz został tutaj tak dyskretnie za parawanem ustawiony. No i w narożniku stoi myjnik z przepięknym zestawem z fajansu kolskiego, który żeśmy wypożyczyli z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, właśnie jako miejsce do mycia się. Także ten serwis, który jest w jadalni na stole, to także jest własność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. To są wszystko wyroby fabryki Freudenreicha.
9: Przepraszam, tak się dopytam, ale właśnie tego rodzaju fotele sanitarne, w jakim czasie one były jako stosowane, że tak powiem, tak w codziennym użytku?
8: Znaczy się w codziennym użytku to raczej one nie były, bo to nie był tak bardzo powszechnie stosowany mebel. Na ogół był to po prostu nocnik, a na co dzień to ta wygódka gdzieś tam w ogrodzie. Natomiast to są już meble raczej XIX-wieczne, nawet te późniejsze by jeszcze były bardziej zabudowywane, bo to był taki wielki, jak tron, taki fotel i miał całą przestrzeń między nogami zabudowaną i tam na przykład wiadro wstawiano, a nie tak jak tutaj do tego tylko nocniczek był wstawiany. Ale i tak pozwalało to w bardziej komfortowy sposób te niezbędne czynności odbyć. U góry jest jeden taki pokój, właśnie jest buduar, czyli pokój pani domu. No i dwa pomieszczenia, które nazywamy jakby na pamiątkę pomieszczeń, które kiedyś w dworku były pokojem dziecinnym i pokojem gościnnym, ale w jednym mieszczą się pamiątki po Zofii Urbanowskiej, a w drugiej ekspozycja mebli XVIII-wiecznych. Ustawienie mebli w buduarze jest takie samo jak było, natomiast są nowe koronkowe firany i wydaje się, że to dodało jeszcze dodatkowego wdzięku pokojowi.
9: Przypomnijmy tylko, buduar to miejsce?
8: To taki prywatny pokój pani domu. Tak jak gabinet to jest pokój pana domu, tak buduar to pokój dla pani domu.
9: Czyli tutaj zazwyczaj jest miejsce, gdzie można sobie odpocząć. Co jeszcze w takim buduarze się znajduje?
8: Powinien być jeszcze szezlong taki do wylegiwania się. No niestety nie mamy takowego w zbiorach, ale mamy bardzo wygodne fotele. No i jest taki typowy kobiecy mebelek, czyli niciak. Jako że robótki ręczne to było oprócz prowadzenia domu właśnie podstawowe zajęcie kobiet w tamtym czasie. One bez przerwy musiały coś robić. Jako młode dziewczyny uczyły się jeszcze malować, oczywiście grać na fortepianie, ale tak zajęte były właśnie wszelkiego rodzaju robótkami. Szyciem odzieży, naprawianiem odzieży, haftem, robieniem koronek. Stąd właśnie taki mebelek specjalnie przeznaczony na tego rodzaju zajęcia. Kiedyś w Gosławicach stała rządcówka, zwana tutaj dworkiem. Ona znajdowała się tam za kościołem kawałek. Ale w latach 60. już nie było właściwie po niej śladu. I kiedy było organizowane muzeum, to zapadła decyzja, żeby jakby trochę na pamiątkę tamtego dworku wybudować tutaj dwór. I jako wzór posłużył dwór Kurnatowskich z Różkowa. To taka wioska pod Kołem, tam był majątek właśnie Kurnatowskich, gdzie w drugiej połowie XVIII wieku oni wybudowali właśnie dwór. Tamten dwór został trochę później rozbudowany, jeszcze dobudowane do niego zostało skrzydło. I była taka koncepcja, aby tamten dwór przenieść tutaj, do Gosławic. No ale to nie udało się i po prostu na podstawie dokumentacji architektonicznej tego dworu z Różkowa został wybudowany ten Także budynek jest nowy. Natomiast wyposażenie to są autentyczne meble. Tak jak mówiłam, tam na dole jest Biedermeier, tutaj jest Ludwik Filip, czyli takie właśnie meble. I teraz ten eklektyzm w jadalni, to są meble XIX-wieczne, czyli z czasu, kiedy ten dwór po prostu działał, funkcjonował. Muzeum, że tak powiem, chroni obiekty, więc naszym obowiązkiem jest dbanie o ich dobrostan. No i po prostu trzeba pilnować, a kołatki wejdą w każde drewno. Na nim jest wszystko jedno, czy to XVII, czy XIII wiek, czy XX. Drewno jest drewno. Te meble były na ogół bardzo wysokiej jakości. Nie psuły się tak szybko jak współczesne. I tak szybko się ich nie pozbywano. Jeżeli kupowano jakiś nowy komplet mebli, to na przykład do reprezentacyjnego pokoju, czyli do salonu, a wtedy tamte meble stamtąd były przesuwane do innych pomieszczeń. Poza tym mieszkańcy dworu mieli jakieś swoje ulubione meble, nie wiem, fotel po dziadku, albo jakąś sekreterę po prababci i tych mebli nadal używali. Stąd myśmy tutaj zrobili właśnie taką ekspozycję mebli XVIII-wiecznych, gdzie jakiś czas temu żeśmy uzupełnili ją o te dwa pasy kontuszowe, które tutaj się pojawiły. Mamy portret Wacława Rzewuskiego w kontuszu, w stroju polskim, tak aby pokazać, w jaki sposób te pasy były wiązane, w jaki sposób się je nosiło. To są właśnie meble pani Urbanowskiej. Istnieje opowieść, że to biurko Urbanowska dostała od Jadwigi Łuszczewskiej do Otymy. One się przyjaźniły i podobno to jest właśnie prezent dla pisarki.
5: Godzinę otwarcia dworku znajdziecie na stronie Konińskiego Muzeum. Trwa sezon grzybowy i tak jak kilkugodzinne spacerowanie po lesie to ogromne korzyści dla zdrowia, to ich spożywanie może okazać się sporym ryzykiem, szczególnie jeśli nie potrafimy odróżnić grzyba jadalnego od trującego. Jedna pomyłka może skończyć się ciężkim zatruciem, niewydolnością wątroby, a nawet śmiercią, o czym opowie nam więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
10: Z jesienią zawsze nam się kojarzy grzybobranie. Pojawiły się grzyby w naszych lasach. Przestrzegamy i zalecamy. Jeżeli chodzi o grzybobranie, jest to nawyk nasz taki polski. Lubimy chodzić po lesie, lubimy zbierać. Natomiast zasada jest jedna i święta od wielu lat. Grzyby zbieramy tylko te, które znamy. Grzyb, który jest nieznany, nie może wylądować w naszym koszyku. Najbardziej niebezpieczny, zresztą od wielu lat mówimy, jest muchomor sromotnikowy. Można go niestety pomylić z kilkoma gatunkami jadalnych grzybów. Dlatego tu pamiętajmy, że bywa on podobny do kani, bywa on do młodej pieczarki lub gołąbka zielonowatego. Pamiętajmy, że nie wolno zbierać młodych zarodników, młodych grzybków, bo nie można ocenić zarówno jego pełnego kapelusza, nie można ocenić nóżki, a co ważne, również podstawy, czyli tej torebki, jeżeli chodzi o groźne grzyby. Muchomor sromotnikowy od wielu lat zbiera żniwo co roku i to jest dramat. Dramat polskich rodzin, bo to niestety zwykle truje się cała rodzina. Muchomor sromotnikowy nie tak szybko, bo po 6-80 godzin może wywoływać uczucia tak zwane zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty, bóle głowy, do utraty świadomości włącznie. Należy bezwzględnie zgłosić się od razu do lekarza, albo wzywając karetkę, albo jadąc prąd do szpitala. Jeżeli chodzi o muchomora, zaczyna on niestety atakować wątrobę. Blokuje wiele receptorów, dlatego później trudno tą wątrobę chronić. Ale nie jest on tylko dla wątroby, że tak powiem, toksyczny. Lubi niestety niszczyć nerki, serce, a co najważniejszy układ nerwowy. Stąd pojawia się te zaburzenia świadomości i złe samopoczucie. Niestety najczęściej pacjenci właśnie z tymi gastrycznymi, potem zaburzeniami krzepnięcia, zaburzeniami świadomości, po śpiączkę, no i niestety do śmierci włącznie. Częstokroć słyszymy, że szukanie zachowanie dawcy wątroby. To w 90% jest niestety ciężkie zatrucie grzybami i to grzybem chormem sromotnikowym. Dlatego my od lat przestrzegamy. Tak, grzyby, tak, spacer do lasu, tak, ale z drugiej strony eksperymentowanie w znajomości grzybu jest niestety śmiercionośne. Nie ma tutaj eksperymentu. Tylko grzyb, który jest grzybem pewnym, może wylądować w naszym koszyku. Pamiętajmy, że jeżeli występują bóle brzucha, nudności, należy jednak interweniować, nie zostawiać sobie tego na przyszły dzień. Ważne jest również zabezpieczenie resztki pożywienia, bo one często stanowią podstawę do badań toksykologicznych. I kilka takich ważnych rad. Jeżeli zbieramy grzyby, idziemy na grzyby, ubierzmy się odpowiednio, bo przy tej okazji przypomnijmy, że są jeszcze twory, które na nas czekają, kleszcze. Grzyby, łąki, niestety idąc na grzyby, załóżmy długie spodnie, załóżmy długi rękaw. Po powrocie do domu obejrzyjmy się. Niestety kleszcze są już w tej chwili wszędobylskie i są prawie całoroczne. Ich aktywność może trochę spada w wielkie mrozy, ale obserwujemy, że już w lutym, już w marcu, czy też późnym grudniowym dniem można kleszcza złapać. Grzyby najlepiej zbierać do przewiewnego koszyka. Pamiętajmy, folia, worek foliowy, to nie jest dobre miejsce do zbierania grzybów. Grzyby te parują, grzyby te niestety często mogą ulec tutaj zakażeniu pomiędzy sobą. Kolejna rzecz, omijajmy zbieranie grzybów przy drogach. No niestety badania ważne pokazują, że zawierają one mnóstwo metali ciężkich i nie ma tu nic zdrowego, a wręcz przeciwnie, można sobie go pooglądać, ale raczej do koszyka go nie zbierać. Zalecamy zbieranie pewniejszych grzybów, czyli z tak zwaną gąbką pod kapeluszem, a nie tych blaszkowych, bo one zdecydowanie częściej mogą nas doświadczyć bardzo, bardzo brzydko. Jeżeli chodzi o zbieranie i możemy skorzystać, przy stacjach sanitarnych są tak zwani eksperci do oceny. Warto o tym pamiętać, że jeżeli mam i nie chcę się ich pozbyć, może warto skorzystać z takiej pomocy, jeżeli chodzi o ekspertów. I co najważniejsze, ilość mitów, których nie podejmuje się wymienić, jest przeogromna. Nie wierzmy w mity. Podam tylko jeden. Jak poliżesz ogonek i nie piecze, to jest dobry. Najgorsza rzecz, którą można zrobić. Nie wierzmy mitom, że jak wygotujesz, to toksyna wyjdzie. Nie wyjdzie. Druga rzecz, pamiętajmy, że grzyby mają być dla nas przyjemnością, odpoczynkiem i relaksujmy się w tym lesie. Natomiast zbierajmy to, co znamy, to, co jest pewne i to, co będzie dla naszego zdrowia i dla naszej rodziny. Proszę Państwa, jest wiele substancji, wiele rzeczy, których unikamy. Tak jak miodów nie dajemy noworodkom, tak grzybom nie dajemy do tego drugiego, czwartego roku życia. Nie odważyłabym się, nie? Mimo wszystko, bo to może wywołać różne reakcje, nawet żołądkowo-jelitowe. Czy ten organizm jest już i ta wątroba tak wydolna, żeby trawić i poradzić sobie z tym wszystkim? Także ostrożnie z grzybami.
5: Pamiętajcie, w przypadku problemów z rozpoznaniem grzyba warto zasięgnąć opinii doświadczonego grzybiarza lub sanepidu. Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, tym razem z Konińskim Słupem Milowym w roli głównej, o czym opowie więcej Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
11: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. I to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał, nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta, miasta inspiracji i tym razem tak, koniński słup drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Konieński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie. My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie, tak żyjemy młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. Tak, nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. W ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. Bardzo to pobudza naszą świadomość, w ogóle to ta cała nasza twórczość z KTT. Nie przechodzimy już obojętnie po dowodzie bardzo osobistym, po sztetlu, teraz po spektaklu o Andrzeju Łaskarzu. Nie przechodzimy obojętnie, po prostu po ulicach Konina. Do tej pory nam się udawało, mam nadzieję, tak teraz też starałam się mieć to w głowie, tworząc nowy spektakl. Do tej pory udawało nam się tak ugryźć tą lokalność, która z jednej strony dla Koninian jest bardzo lokalna, ale jak gramy gdzieś te spektakle konińskie poza granicami naszego miasta, to okazuje się, że te historie są bardzo uniwersalne.
5: Premiera spektaklu odbyła się we wrześniu, ale w planach jest przedstawienie plenerowe. Szczegółów szukajcie na profilu KTT.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na kolejną część naszych informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Zuzia, Mateusz, Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie, chcą wprowadzić kilka zmian w aplikacji miejskiej M-Mieszkaniec. O swoich pomysłach opowiedzą Wam już za chwilę.
12: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, może nie inaczej, nie nakierować, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miastu też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. No, działa to na takiej zasadzie, jak jest w Warszawie. To jest ta aplikacja 115, no nie pamiętam całościowej, 11, 115 bodajże, jakoś tak. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie, no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze. Tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście. No jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja. Na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja. No jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty. No jednakże, no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta. No, te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. Walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i to, czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
0: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tak jakby, albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
12: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że mieszkaniec prowadzi, jakby aplikacja mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, nie mają gdzie się spotkać, gdzie mogą pójść, bo też dużo, no nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest to ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcemy wprowadzić coś, co rzeczywiście dalej będzie się rozwijało i coś, co jakby po nas zostanie. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania młodym, więc myślę, że to by było w z korzyścią dla obu stron.
5: Mówili Zuzia, Mateusz i Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie. Coraz więcej murali z motywem kwiatów pojawia się w naszym regionie. Stoi za nimi koniński artysta Mateusz Dryer, który opowiedział nam o swojej twórczości i dlaczego to polne kwiaty są motywem przewodnim jego dzieł.
13: Pierwsze murale zacząłem malować w momencie zaangażowania się w prace społeczne na terenie tutaj Biskupic w gminie Grodziec. To była taka potrzeba, żeby stworzyć coś na zewnątrz, co by nadało jakiegoś uroku w przestrzeni, bo akurat pamiętam, remontowaliśmy tam naszą strażnicę, też staraliśmy się o różne środki, żeby tą naszą strażnicę wyremontować. No i zaproponowałem, że mogę z tej też okazji namalować na jednej ze ścian mural. Więc to był taki początek, można powiedzieć.
5: Oglądam te twoje murale właśnie, zarówno widziałam ten pierwszy, później jeszcze kolejny. Właściwie to widać tutaj taki wspólny mianownik twoich prac. Jest coś charakterystycznego, co można identyfikować od razu z tobą. Możesz powiedzieć, co to takiego?
13: No ja zacząłem malować motywy kwietne i widziałem, że ta potrzeba właściwie na wsiach jest, że żeby wrócić do korzeni, do jakiejś formy ludowości czy nawet tak ludyczności i to w pewien sposób wizualnie scharakteryzować. Więc te motywy kwietne w muralach, one się u mnie dosyć często przewijają i stwierdziłem, że to jest fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, by właśnie na takich większych powierzchniach pokazać to, co w codzienności dla nas jest takie niezauważalne, czyli przyroda w biegu pędząc, no wiadomo jest, mijamy to, ale nie zwracamy na to uwagi, więc stwierdziłem, że kwiaty, które mogą ozdabiać jakby większe powierzchnie, takie budynki, pokażą tą przyrodę, tak, w większym formacie, w innej skali i zwrócą uwagę po prostu na piękno tej przyrody, na tej natury, której w zasadzie jesteśmy częścią, z którą się powinniśmy identyfikować i dbać, nie zapominać, bo zamykani w zasadzie często jesteśmy gdzieś w domach, w blokach i ta przyroda, no ona jest gdzieś obok, ale no zupełnie, no tak zapomniana.
5: Jeżeli chodzi w ogóle o format murali, one bardzo często właśnie, tak jak ty wspomniałeś, tutaj jest taki silny wyraz i silny przekaz jednocześnie, bo tutaj i kolorystyka, tego nie sposób nie zauważyć, ale właśnie murale mają to fajne zadanie. Tutaj, tak jak wspomniałeś, to zbliżenie do człowieka, do przyrody, do natury, ale ogólnie murale też bardzo często mają takie zadanie, że tak naprawdę nie dość, że ożywiają, to jeszcze właśnie przekazują jakieś treści. Uważasz, że taka forma właśnie murali to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi na przykład o takie przestrzenie miejskie? Czy jednak warto dane budynki, dane ściany termomodernizować, wszystkie, żeby były pastelowe? Czy jednak dbać też o to, żeby niektóre ściany na przykład właśnie nosiły w sobie taki przekaz, jaki dają murale?
13: Tak, jak najbardziej. Termomodernizacja to jedno w zasadzie, ale z drugiej strony możemy te ściany upiększyć i wykonać jakiś mural i może być to związane z tematem bliski danej społeczności, czy jakichś lokalnych wzorów, czy jakichś motywów, które po prostu są nam bliskie. Może być to jakiś element patriotyczny, może być to właśnie narodowy, czy związane właśnie z danym miastem, jakaś postać, tak? Więc możliwości są przeróżne.
5: A teraz wracając jeszcze do twojej pracy, to jest też twój projekt? Od początku wszystko do końca ty stoisz za takimi muralami?
13: Tak, tak. Najpierw wykonuję projekt, oczywiście z uprzednią tutaj konsultacją z zainteresowanymi i odpowiadam na potrzebę, czyli właściwie przygotowuję kilka wersji takich projektów, no i wybieramy potem, który ma się pojawić na danej ścianie.
5: Farby jakieś się specjalne stosuje, żeby ten projekt, bo tutaj jest bardzo dużo żywych kolorów w twoim projekcie, żeby to nie wyblakło po jakimś czasie? Jest taka możliwość, żeby to w taki sposób poprowadzić, żeby cieszyło oko jak najdłużej?
13: Tak, tak. No farby są specjalne, typowe właśnie stosowane dla murali na warunki zewnętrzne i właśnie na słońce. No tam są pigmenty już użyte o takiej przedłużonej trwałości, ale wiadomo, no fizyki nie przeskoczymy, więc działanie promieniowania ultrafioletowego no tutaj gdzieś nam z czasem pokaże, że te kolory mogą wyblaknąć, ale te farby, no które stosuję, są takie najlepsze na rynku, by ta trwałość była zachowana jak najdłużej.
5: Powiedz, czy właśnie muralami chcesz się zajmować cały czas? To jest w tej chwili taki twój sposób na życie?
13: Znaczy, ja się zajmuję muralami między innymi, bo też tworzę inne rzeczy. Zajmuję się też muzyką. Maluję też w mniejszym formacie, projektuję graficznie, robię jakieś animacje czy takie jakieś krótkie działania filmowe, więc eksploruję różne obszary jakichś działań i twórczości. No i chciałbym też wrócić do takich swoich działań związanych ogólnie z sztuką wystawienniczą, bo też budowałem różnego rodzaju instalacje, więc chciałbym też do tego wrócić.
5: Wiemy, czym się zajmujesz teraz, jakie masz plany na najbliższą przyszłość. Opowiedz nam troszeczkę o sobie, skąd w ogóle ta pasja i ten kierunek artystyczny, czy to też wiąże się z twoim wykształceniem? Jak to było?
13: Takim tworzeniem, czy rysowaniem, malowaniem to w zasadzie zajmuję się, można powiedzieć, od dzieciństwa. Odkąd pamiętam, brałem farby, pędzle czy kredki i rysowałem. Nawet pamiętne chyba moje rysunki gdzieś na ścianach, po domach, czy w mieszkaniu, gdzie no to się wiązało raczej z nieprzyjemnością tutaj dziadków czy rodziców, ale przymknęli oko na takie rzeczy i w zasadzie powiązałem to, można powiedzieć, te swoje zainteresowania z dalszą swoją taką drogą życiową. Też w pewnym momencie poszedłem tutaj na malarstwo i grafikę warsztatową. Wtedy było to ASP w Poznaniu, później to ASP zostało przekształcone na Uniwersytet Artystyczny i po roku czasu przeniosłem się na Wydział Komunikacji Multimedialnej na kierunek Intermedia i tam się zająłem już troszkę innymi rzeczami.
5: Czy rzeczywiście wykształcenie na przykład na takiej uczelni artystycznej powoduje, że talent rozkwita, czy wręcz przeciwnie, są jakieś formy narzucone? Jak byś to ocenił? Ciekawa jestem właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kształcenie w kierunkach artystycznych.
13: W moim przypadku, no ja się rozwinąłem. Niesamowite było w studiach to, że można było eksplorować takie różne formy i kierunki właśnie różnych rozwiązań twórczych, tak, i szukać jakby tych środków wyrazów, że uważam, że to był chyba najlepszy czas w moim życiu i naprawdę niestracony, że można było się rozwijać dzięki tej uczelni, więc jak najbardziej.
5: Mateusz, a skąd pochodzisz?
13: No, jestem z Konina.
5: Z Konina, mieszkasz w Koninie. Czy uważasz, że właśnie osoba, która ma talent, ma pasję, dąży w kierunku artystycznym, może się spełniać w takim mniejszym trochę mieście? Bo wiemy, te ośrodki duże, te naukowe, dysponują galeriami, dysponują bardzo dużym zainteresowaniem. A jak ty oceniasz, jak to wygląda w Koninie? Czy artysta może funkcjonować w mieście takiej średniej wielkości?
13: Troszkę może powiem od swojej perspektywy, bo będąc na studiach, ja w zasadzie też zacząłem od organizacji takich różnych wydarzeń. Też organizowałem Galerii Weekend razem tutaj ze znajomymi właśnie studentami i tak samo z pomocą mojej uczelni. Ale szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest naprawdę nieistotne. Czy to jest duży ośrodek, czy to jest jakieś większe miasto, gdzie są inne możliwości, bo ja w zasadzie zaczynałem, będąc na wsi przez jakiś dłuższy okres czasu, zaangażowałem się w jakieś działania społeczne i stwierdziłem, że poniekąd trochę zapomniałem o sobie, o swoich jakichś tam takich działaniach twórczych, więc stwierdziłem, że dlaczego nie wieś? Czy to jakoś stoi w sprzeczności? No nie, więc chciałem, żeby nawet w takich bardzo małych wioseczkach, typu nie wiem, 600 osób mieszkających, może się pojawić coś, co będzie odpowiadało na jakąś potrzebę estetyczną, że ludzie mają bardzo różne potrzeby estetyczne. Powiedzmy, w miastach, jak są galerie sztuki, gdzie ta sztuka jest w pewien sposób wyrafinowana, jest ta odpowiedź. Natomiast na wsiach jakby zupełnie inne rzeczy przemawiają do osób, więc tam myślę, że nie trzeba niesamowicie jakichś intelektualnie rozbudowanych, nie wiem, form, czy to plastycznych, czy jakichś rzeźbiarskich, żeby przemówić. Więc wydaje mi się, że czasami ta prostota, która wynika gdzieś po prostu z pasji, chyba zawiera w sobie wszystko. I nie ma naprawdę żadnej różnicy.
5: A jeszcze ciebie dopytam, ponieważ jak były powiatowe dni strażaka, to widziałam ciebie w mundurze strażackim jeszcze na to wszystko.
13: Tak, zapisałem się do straży, tak, przeszedłem szkolenia, też już tam na akcjach uczestniczyłem, także fajna forma zaangażowania takich działań, można powiedzieć, oddolnych, bo ASP to jest typowo straż taka ochotnicza, gdzie każdy jak chce, to może po prostu przyjść i zrobić coś, tak, bezinteresownie dla drugiej osoby, czy nawet jeżeli chodzi o ratownictwo, o takie podstawowe rzeczy, którym się zajmuje straż, po właśnie działania kulturalne, więc tam się też odnalazłem.
5: Teraz wrócimy znów do murali, do twojej twórczości. Jak ważna jest dla ciebie na przykład reakcja osób, które oglądają twoje murale już, jak są skończone i takie w pełnej okazałości? Ma to dla ciebie jakieś znaczenie?
13: Znaczy, nie zastanawiam się nad tym. Właściwie chciałbym, żeby ten mural oddawał coś takiego, żeby osoba, która to ogląda, poczuła się

0: Prace Mateusza zdobią ściany budynków w Dąbroszynie w gminie Rychwał czy w Biskupicach w gminie Grodziec. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie od lat gromadzi dokumenty i inne artefakty, które upamiętniają historię Konina i regionu konińskiego. Wiele z nich przekazali sami mieszkańcy.
1: Od fotografii poprzez dokumenty, listy, rachunki, plany, etc., etc. Wszystko to, co stanowi o życiu i opowiada o życiu człowieka w danym czasie. Ludzie wiedzą, że my tego nie wyrzucamy, my tego nie zamykamy w ciemnicy, nie zamykamy w ciemnym archiwum, i pozostaje niedostępne przez wieki, a faktycznie udostępniamy, digitalizujemy, udostępniamy, więc o ile na początku byliśmy zaskoczeni za każdym razem, kiedy ktoś coś przynosił, tak teraz już przyjmujemy to jako rutynę, ale każdorazowo jesteśmy zadowoleni z tego, że mieszkańcy i mieszkanki miasta i nie tylko miasta przynoszą i zostawiają na zawsze różnego rodzaju artefakty, ale na przykład przysyłają skany tylko, albo przysyłają oryginały, prosząc jednak o zeskanowanie i odesłanie, bo taka możliwość też jest. Akurat Konińskie Archiwum Społeczne, to które funkcjonuje w oparciu o portal, który mamy, ma to do siebie, że tam możemy znaleźć wszystko, czyli zdigitalizowane materiały, które są naszą własnością, ale też zdigitalizowane materiały, które tylko ktoś nam wypożyczył do zdigitalizowania i u nas znajdują się kopie cyfrowe, a oryginały nadal znajdują się w posiadaniu rodziny. Natomiast no to wszystko świadczy o tym, że ta nasza praca przydaje się, że jest zauważona, że ludzie widzą, że to ma sens, chcą się dzielić. Oprócz tego, że zachowujemy historię w pewien sposób, to edukujemy, bo często pojawiają się dokumenty czy zdjęcia, które wcześniej były nieznane, a na nich znajdują się osoby bądź miejsca, które mówią nam coś o historii naszego miasta, ale przede wszystkim też bawi to, bo fajnie jest poczytać komentarze pod zdjęciem, kiedy ludzie starają się rozpoznawać miejsca i osoby na tych zdjęciach widniejące, albo opowiadają sobie w komentarzach, że tam jeszcze było coś tam, albo ktoś tam z tej rodziny to coś tam, albo nawet po prostu zaglądają do starych albumów, kufrów, przetrząsają strychy i piwnice, żeby znaleźć coś jeszcze i czymś się podzielić, więc to ma naprawdę wiele walorów. Trafił do biblioteki w Koninie zbiór pamiątek po rodzinie Kwileckich z Malińca, dokładnie po Stefanie Kwileckim, czyli synu ostatniego właściciela Malińca, Mieczysława Kwileckiego. Te pamiątki przekazała córka Stefana, Magdalena Kwilecka, z takim przykazaniem, że oddaje nam je, ale nie do zamknięcia właśnie w ciemnym archiwum. To są fantastyczne pamiątki, ponieważ tak, Stefan Kwilecki był architektem. Oprócz tego, że był generalnym konserwatorem zabytków w województwie zachodniopomorskim obecnym, to jeszcze był architektem, więc mamy rzuty dworu w Malińcu, rzuty dworu z umeblowaniem, z opisaniem pokojów, do czego służyły, czyje były te pokoje, więc w nowej części na przykład dowiedziałem się, że w nowej części była wylęgarnia kurcząt pomiędzy pokojem Bony a pokojem nauczyciela była wylęgarnia kurcząt w pałacu, więc to jest fenomenalna rzecz. Stał też fortepian Bechsteina, są też fotografie rodziny Kwileckich i właśnie pokolenia Stefana, ale też jego rodziców, jego dziadków. Są zdjęcia właśnie dworu w Grodźcu też, więc jest kenkarta Stefana Kwileckiego. Są dokumenty mówiące o bohaterskiej skądinąd śmierci jego matki Maruli, Marii Róży z Zamojskich Kwileckiej. Są dokumenty później już z okresu władzy ludowej, kiedy Stefan Kwilecki dostaje zaświadczenie, że w czasie wojny nie kolaborował z Niemcami i był dobrym i przykładnym Polakiem. Są listy członków rodziny między sobą. Jest taka relacja pana Mitręgi, który razem z Mieczysławem Kwileckim znalazł się w obozie jenieckim. Jak wiemy, Mieczysław zginął, a panu Mitrędze, tak samo jak Józefowi Czepskiemu zresztą, który jest wymieniany w tych relacjach, udało się zbiec z tego obozu. I to wszystko są oryginały. Jest kartka, która była przypięta do osobistych rzeczy Marii Kwileckiej z czasów, kiedy była więźniarką obozu w Ravensbrück. Więc jest też list jednej ze współwięźniarek, jak panie sobie opisują, kogo pamiętają, z numerów jeszcze, z numerami obozowymi, do kogo wysyłają paczki. Są naprawdę fenomenalne pamiątki i jesteśmy ogromni.

0: ogromnie wdzięczni Magdzie Kwileckiej, że zdecydowała się je przekazać właśnie do biblioteki w Koninie. Historia ma to do siebie, że nie wszystko wiemy. Znamy jakieś urywki, jakieś wydarzenia, a pomiędzy tym jest mnóstwo czasu, o którym nie wiemy nic. Coś na pewno się wtedy działo. Czymś był ten czas wypełniony, czymś były wypełnione życia, myśli ludzi, którzy w tych wydarzeniach brali udział, którzy posługiwali się tymi przedmiotami, które my dzisiaj oglądamy i teraz można się zastanawiać, co myśleli, co robili, jacy byli, jak żyli, do czego to im służyło, co jeszcze widziało, więc trzymając nawet taką kartkę papieru, która jest jakimś listem sprzed 120 lat, możemy się zastanawiać nad tym i możemy sobie pogłówkować, jaką drogę przeszedł ten list z punktu A do punktu B, co widział, świadkiem jakich wydarzeń jeszcze był, jak trafił później z rodziną gdzieś dalej. No, to jest nieograniczone pole do wyobraźni.
1: Mówił Damian Kruczkowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Wielkopolska Wschodnia zyska nowe miasto. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Kazimierz Biskupi. Kluczowe w tej sprawie było zdanie mieszkańców gminy. We wrześniu w ubiegłym roku przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne.
2: Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynnie udział w konsultacjach społecznych. Prawie 20% to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi na przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta Kazimierzowi Biskupiemu. 2222 osoby wzięły w konsultacjach udział, z czego 1875 opowiedziało się za, co stanowi 84,4%. Jest to bardzo dobry wynik, cieszę się bardzo. Głosów przeciwnych było 275, co stanowi 12,4%. Pozostałe głosy są to głosy wstrzymujące się i nieważne.
3: Jak pan myśli, skąd taki dobry wynik i takie zainteresowanie mieszkańców tym tematem?
2: Na pewno zadziałał tutaj czynnik promocyjny i przekazania informacji naszych mieszkańcom, bo jak wiemy, to, że Kazimierz Biskupi chciał uzyskać prawa miejskie, to już mówi się latami, ale nigdy nie było takich podstawowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wydałem zarządzenie, powołałem zespół do spraw odzyskania praw miejskich, my też do końca nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, z jakimi procedurami, z jakimi przede wszystkim też kosztami, nie tylko dla samorządu, dla urzędu, ale także dla mieszkańców. Okazało się, że nie jest tak źle. Zrobiliśmy tutaj ulotkę. Ja też napisałem list do mieszkańców. Każdy otrzymał, mógł się zapoznać, żeby te pytania najbardziej nurtujące dać już odpowiedź. Bardzo dziękuję pracownikom, którzy się zaangażowali tutaj w ogóle w pracę. Naprawdę proszę mi wierzyć, to był tytaniczny zakres prac do wykonania i administracyjnych, ale także fizycznych. Pracownicy wykonywali to w swoich obowiązkach służbowych już prawie rok. Na pewno wyjście do mieszkańców na wszystkich zebraniach sołeckich, na spotkaniach ze stowarzyszeniami, z klubami, z różnymi rodzaju instytucjami, w szkołach przyniosły efekt. Także prowadzenie tutaj akcji promocyjnej, wyjaśniającej wszystkie takie, można powiedzieć, informacje, które nie do końca były prawdziwe, przyniosły jednak skutek. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wynik 20% dla wszystkich mieszkańców, w ogóle mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, jest bardzo dobry, bo wiemy, że w konsultacjach społecznych w innych samorządach, które też chciały odzyskać prawa miejskie czy prawa nabyć takie, ten wynik często był 3, 7, 13, 15%. Także dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Kazimierz Biskupi spełnia wszystkie wymagania, które są objęte procedurami. Już mówimy tutaj i o ilości mieszkańców, o zwartej zabudowie, ilości prowadzenia gospodarstw rolnych. My spełniamy wszystkie wymagania, które są postawione, żeby otrzymać status miasta. Konsultacje społeczne i ten, można powiedzieć, głos naszych mieszkańców jest bardzo mocny, bo ponad 80%, prawie 85% za. To wiemy, że mieszkańcy chcą, żeby Kazimierz Biskupi odzyskał status miasta. Wierzę w to, że nie powinno raczej być problemów. Przeprowadziliśmy kiedyś taką analizę przez ostatnie 5 lat na ponad 70 miejscowości, którym nadano prawa miejskie. Kazimierz Biskupi pod względem wielkości byłby 5. miastem, które powstało przez ostatnie 5 lat. Ja cały czas też muszę zaznaczyć, że byłem w województwie Konin. Kamińskim. Miejscowość Kazimierz Biskupi jest ósma pod względem wielkości ilości mieszkańców. Największe jest, wiadomo, miasto Konin, Turek, Koło, Słupca, Kłodawa, Strzałkowo, Golina. Następnie jest Kazimierz. To jest ponad 4000 mieszkańców. Przeprowadziliśmy taką analizę na podstawie danych, żebyśmy wiedzieli, jak to kształtuje się, jeżeli chodzi o wiek naszych mieszkańców. I muszę tutaj powiedzieć, że im mieszkańcy byli starsi, tym więcej głosów było za. Największe, bo tu już ponad 90%, to już był wiek od 55 lat wzwyż. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to taki wynik kształtował się w granicach tam 80%. Mówimy tutaj o ponadpodstawowej, to było w granicach 88%. Jeżeli chodzi o studentów, to też był wynik około 82%. W przedziale 25-34 lata to jest 83%, 35-45 lat to jest 80 niecałe 5%, no i tutaj 45-54 to jest też w granicach 86%, czyli widzimy, że do 90%, czyli te młodsze roczniki w granicach 80-82 dochodzi do 88, ale jeżeli widzimy już ten przedział wiekowy od 55 lat do 64, no to już tutaj mamy ponad 90%, już kolejne, licząc 65-74, czyli kolejne 10 lat, no to już mamy prawie 95%, czyli widzimy, że ten wskaźnik tutaj rósł.
3: To ostatnie pytanie. Jak teraz to będzie wyglądało? Czy wy będziecie po prostu teraz czekać do tego momentu, aż uzyskacie prawa miejskie? Czy wy już teraz równolegle będziecie myśleć, co Kazimierz Biskupi może zrobić, co wy jako władze Kazimierza Biskupiego możecie zrobić dla tej miejscowości jako miasta?
2: Jak wiemy, czas jest najważniejszy i nie możemy żyć tylko i wyłącznie dzisiaj i patrzeć na zakończenie dnia czy zakończenie roku. My już podjęliśmy pewne działania, które były związane ze zmianami, jeżeli chodzi planistycznymi do miejscowości Kazimierz Biskupi. Przygotowujemy Kazimierz Biskupi, sam Kazimierz Biskupi do zmian administracyjnych, ale też do podjęcia kroków, jeżeli chodzi o planowane inwestycje. Dokonano korekty do planu inwestycyjnego, który w tym momencie jest do 2031 roku. Są to korekty, które będą obejmowały m.in. budowanie strefy ekonomicznej pomiędzy Kazimierzem a Kleczewem. Mówimy tutaj o terenach kowrowskich, mówimy tutaj o terenach po byłych zapleczach kopalni, mówimy tu o budowie obwodnicy północnej Kazimierza Biskupiego, mówimy tutaj o łącznikach do strefy ekonomicznej, budowie infrastruktury, to już te decyzje, można powiedzieć, zapadły, jak i przebudowie całej drogi wojewódzkiej, włączenie jej w kierunku Konina, czyli tam poszerzeniu budowy drogi rowerowej, czyli dostosowanie do terenów inwestycyjnych. Te decyzje już zapadły. Będziemy szukać źródeł finansowania i prawa miejskie. Dodam, można powiedzieć, doda dodatkowego elementu, który będzie takim czynnikiem przetargowym przy występowaniu i robieniu jakichkolwiek prac czy inwestycyjnych, czy w ogóle będziemy już mówić większym głosem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 1 stycznia 2027 Kazimierz Biskupi stanie się miastem. To będą bardzo małe formalności, bo będzie tylko wymiana pieczątek i tablic, koszt około 2000 zł i można powiedzieć, że to zrobimy od tak zwanej ręki. Z dniem 1 stycznia przykręcamy tablicę Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Biskupi i pracownicy otrzymają pieczątki z upoważnienia burmistrza.
1: Mówił jeszcze wójt, a niebawem burmistrz Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
4: Godzina 9, leniwy, niedzielny poranek, 4 października. No i nie chce być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
5: 100% polskich hitów. SK2.
4: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszula i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun & Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Pobona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Vivale Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki, a niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emilia Czerniejewska, a tym razem zapraszam was na Sikoreczka Świergoli. To tytuł pieśni z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, a zarazem nazwa naszej kolejnej smykofonii. Radosnego spotkania dzieci, rodziców oraz muzyków. Jak zawsze podczas smykofonii nie zabraknie okazji do muzykowania. Dołączcie do nas 10 października i przekonajcie się, jak pięknie może świergolić muzyka.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest co świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie, płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak, co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo miękkie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku. No a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim, Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amiga 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

0: Ach, i ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę.
1: SK2.
0: A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę. SK2. A teraz ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i Wiem w SC2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Various Monks po całej noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Nowy cykl teatralny Konieckiego Centrum Kultury zaprezentuje spektakle z udziałem cenionych twórców i zawodowych aktorów. KCK chce, by mieszkańcy mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie. Pierwszym widowiskiem będzie Pętla. Najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Premiera Pętli odbędzie się 17 października o godzinie 19 na dużej scenie Konieckiego Centrum Kultury.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Van Dessel, dzień dobry, zaczynamy.
8: 100% polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: A teraz Love i King. Posłuchajmy w SK2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: marzenie.
1: BRO, wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda i jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. I zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia. Smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus. A jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. W newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Emilia Czerniejewska na Konińskie Centrum Kultury zaprasza na niezwykłe widowisko taneczne zespołu Top Dance. Wyspa 22, 23 i 24 października. Młodzi tancerze ponownie zabiorą publiczność w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata, a na widowisko zaprasza Konińskie Centrum Kultury.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, za litr diesla 7 zł 88 groszy. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem de Minaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba, no to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Landberry, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

W SC2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dramat.

0: Robert Jansson i Kuba Wadach, West 2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2 można pomyśleć nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
3: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
2: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
4: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
5: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
2: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
6: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z Wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziała mi,

to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 zł na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Dzień dobry, witam, Emilia Czerniejewska. Tym razem mam zaproszenie dla miłośników planszówek. Ponownie będą mogli spotkać się w Koninie. W sobotę, 10 października, planszówkowy Konin zaprasza na całodniowe granie w Domu Kultury Oskar. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Od godziny 12 do 22 na uczestników czekać będzie szeroki wybór gier planszowych.
16: Szesnasta, Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
17: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
16: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: Zmachać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuj, czuwaj.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory, to oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy, Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w SC2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w SC2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
15: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
14: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
16: Małomska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
14: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

0: jesień, najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noc tak w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Ewa Farna, Westę 2 i bez łez, no nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony. Zima!

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie poc. Poc jest bardzo dobrze.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakt, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
13: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
14: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
13: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed zostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
15: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
13: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: Ha, no wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: co chcesz.
1: Wszystko dwa.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, zapraszam na podsumowanie Konińskiego Czwartku. Koniński Sanepid wychodzi do młodzieży z programem Młodzi Świadomi. To program edukacyjny stworzony w odpowiedzi na zdrowotne potrzeby. Chce pomagać podejmować młodym rozsądne i mądre decyzje życiowe.
2: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Koninie.
1: Pani Anetko, nowy program, który nadzorujecie, Młodzi Świadomi, o co tutaj chodzi?
2: Nowy projekt, właściwie hashtag Młodzi Świadomi. Jest to program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który został stworzony w bieżącym roku w odpowiedzi na zachowania zdrowotne oraz potrzeby polskiego społeczeństwa, które związane są ze wzrostem zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. Program jest potrzebny, tak jak już wspomniałam, z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, ponieważ badania, ale również dane epidemiologiczne pokazują, że oprócz tego, że mamy wysoki wzrost tych chorób,

0: Lub przenoszonych drogą kontaktów płciowych, za chwilę o nich też powiem, o tych statystykach, to niestety jest ciągle niska świadomość zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych związanych z zachowaniami seksualnymi. No i ciągle też w przestrzeni publicznej krąży wiele nieprawdziwych informacji oraz szkodliwych mitów wokół tychże chorób. I z powodu właśnie tych niepokojących statystyk powstał też ten program. On jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, adresowany jest do uczniów dorosłych, a więc zaprosiliśmy do projektu szkół z miasta Konina i powiatu konińskiego. Spotkania odbywały się u nas w powiatowej stacji z wykorzystaniem prezentacji, która została przygotowana przez autorów programu, a więc przez Główny Inspektorat Sanitarny. Też taką nowością w tym programie były kody QR, a więc uczniowie wypełniali ankiety na wstępie, czyli ankieta wstępna i końcowa. I na koniec również po zakończeniu szkolenia wypełniali ankietę z użyciem kodu QR. Również są bardzo ciekawe filmy przygotowane do tego projektu, w których wypowiadają się specjaliści, więc wszystko po to, żeby zmieniać postawy i opinie na temat przede wszystkim tych chorób i żeby młodzież dokonywała mądrych wyborów życiowych. To, co chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, że zostały one, termin został wprowadzony w 1974 roku przez Światową Organizację Zdrowia, obejmuje kilkadziesiąt chorób zakaźnych i pasożytniczych, wywoływanych oczywiście przez różne czynniki chorobotwórcze. I tutaj mamy takie dwa ważne sformułowania, więc zakażenia, infekcje, czyli STI i STD, to już są choroby. I wszystko po to też edukujemy młodych, że jeżeli się pojawi jakaś infekcja, to musimy się udać do lekarza specjalisty, żeby nie doszło już do powstania tejże choroby. To, co jest też bardzo ważne, to co wspomniałam na początku, że sytuacja epidemiologiczna, jeżeli chodzi o te choroby, bardzo uległa niepokojącej zmianie, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Niestety istnieje trend wzrostowy we wszystkich czterech kategoriach tych podstawowych chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych. Kiedyś nazywaliśmy je chorobami wenerycznymi, więc kiła, rzeżączka najbardziej popularne, ale myślę o chlamydiozie również oraz HIV. I od 2020 roku obserwujemy silny wzrost zapadalności. Uległ on ponad czterokrotnemu wzrostowi. Najwyższe wskaźniki dla kiły rzeżączki są obserwowane w dużych aglomeracjach miejskich, a więc to głównie takie województwa jak mazowieckie, śląskie, łódzkie i małopolskie. Niestety niechlubny wzrost nastąpił również tutaj u nas, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, więc nasze podwórko. Statystyki i dane epidemiologiczne, które również pokazujemy w czasie spotkań z młodzieżą, również na tych naszych spotkaniach, mogę powiedzieć tutaj o chlamydiozie, że w Wielkopolsce, ponieważ Wielkopolska i Polska, tutaj bierzemy pod uwagę te dwie dane. W Polsce, jeżeli chodzi o chlamydiozę, to jest też choroba, która często się pojawia. W ciągu tych 10 lat z 220 przypadków, które pojawiły się w 2015, do 1404, czyli 538%, to jest bardzo duży wzrost niestety, a w Wielkopolsce z 69 przypadków w 2015 do 243, czyli też 252%. To też niepokojąca informacja. Rzeżączka. I tutaj jeżeli chodzi o rzeżączkę, zachorowalność na tą chorobę w tych ciągu 10 lat w Polsce mieliśmy z 441 przypadków do 1496, czyli to jest 239%, a w Wielkopolsce jest niestety dużo bardzo tych zachorowań. W 2015 mieliśmy 21 przypadków, ale w 2025 już 242, co powoduje 1052%. No, to jest taka statystyka niechlubna niestety. No i jeszcze bardzo popularna kiła, choroba weneryczna. W ciągu też tych 10 lat analiz wzrost zachorowalności z 1350 przypadków do blisko 3500, to jest 154%. I podobnie w Wielkopolsce mieliśmy ze 182 przypadków do 431, to jest 137%. Ostatnie tutaj jeszcze dane epidemiologiczne, które my mamy, to jeżeli chodzi o zakażenie tutaj myślę o przypadkach zachorowań na wirusa HIV, to jeżeli chodzi o Polskę, tutaj mieliśmy 1273 przypadki do 2257, to jest niecałe 77%, i podobnie w Wielkopolsce 121 przypadków w 2015 do 210 przypadków, to jest 73%. Tutaj na szczęście nie przekraczamy tych 100%. To są dane, o opublikowane na podstawie danych z PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowe Centrum do Spraw AIDS oraz Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, więc te dane też spowodowały między innymi zainaugurowanie tego nowej strategii przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą płciową, no i też powstanie tego projektu. To, co też jest ważne, że ten projekt na pewno będzie kontynuowany od nowego roku szkolnego 2026-2027. Obejmiemy oczywiście tymi działaniami edukacyjnymi zdecydowanie większą liczbę uczniów. Wszystko po to, żeby zmieniać świadomość, kształtować postawy i żeby młodzież też była świadoma i tych swoich wyborów i decyzji życiowych, ponieważ to jest właściwie bardzo ważne. Czasami jeden zły krok może niestety zmienić życie młodego człowieka, ale też młodzi są bardzo otwarci i chętni rozmawiać z nami, więc na pewno program został pozytywnie tutaj odebrany. To wiemy już na podstawie opinii odebranych od nauczycieli, którzy współpracują tutaj z nami na bieżąco, więc bardzo serdecznie chciałabym w tym momencie podziękować też nauczycielom, szkołom, którzy uczestniczyli u nas w projekcie teraz od marca do czerwca w tym roku i zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym. Tutaj jeszcze mogę dodać, to są dane z epidemiologii od nas, z sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, bo ja przedstawiłam dane na poziomie Polski, Wielkopolski. U nas dane od 2023 roku, jeżeli chodzi o te choroby, największy wzrost zanotowaliśmy, jeżeli chodzi o chorobę kiłę, która w 2025 mieliśmy 13 przypadków, w 2023 7 i do tej pory w pierwszym kwartale tego roku 1 przypadek. Więc ta kiła, rzeżączka też w tym 2024 8 przypadków, a pozostałe klasują się na takim poziomie podobnym, 2, 3, 4 przypadki maksymalnie rocznie, więc myślę, że statystyki tutaj są niepokojące. To są tylko na podstawie oczywiście tych osób, które zgłosiły się do lekarza i się przebadały. Też dużo osób nie korzysta niestety, więc taka świadomość jest, że samo mi przejdzie, no niestety nie przejdzie. I też przede wszystkim musimy przełamywać takie stereotypy, że ten lekarz, dermatolog, wenerolog, a to jest taki normalny lekarz, jak pediatra, jak chirurg, który również nam udzieli pomocy i żebyśmy nie lekceważyli tych podstawowych objawów. To udali.
1: Czyli jakich?
0: Takie podstawowe objawy przy takich chorobach, jak się pojawiają, czyli jak jest jakiś niepokojący wyciek, jakieś swędzenie, no coś, co się pojawi i nas zaniepokoi, a się nigdy nie pojawiło, tak? Czyli jakieś właśnie takie swędzenia, często właśnie lekarze, wenerolodzy mówią, specjaliści, jakaś wydzielina, no coś, co nie pojawia się na co dzień, tylko już nie mówiąc o ryzykownych zachowaniach i podejmowaniu ryzykownych kontaktów seksualnych, tak, z nieznaną mi osobą, partnerką, partnerem, to oczywiście należy udać się do specjalisty. I też chcę powiedzieć o tej odpowiedzialności karnej, tak, ponieważ w przypadku tych chorób właśnie przenoszonych drogą kontaktów płciowych, ładnie mówiąc, choroby weneryczne bądź zakaźne, i kto wie, że jest zakażony, tak, wirusem HIV bądź tą chorobą, dotknięty chorobą weneryczną lub inną nieuleczalną i naraża bezpośrednio inną osobę na to zarażenie tym wirusem bądź taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyli jeżeli miałam ryzykowny kontakt i doświadczyłam tej infekcji, choroby, ja muszę powiadomić tą osobę, z którą miałam kontakt seksualny, tak? Ponieważ jest odpowiedzialność też karna, ale taka moralna i etyczna, po prostu, żeby też ta osoba udała się do specjalisty, ponieważ no, nieleczone te infekcje, one dalej przekształcają się w te choroby. Niestety są też skutki uboczne, a ponadto one wracają bardzo często i lekarze też mówią, że pacjenci no, muszą być doleczeni, że takie krótkotrwałe jakaś pomoc to nie pomaga, to jest po prostu już dłuższy proces leczenia. Czasami wymaga hospitalizacji, przebycia na oddziale w szpitalu, ale na pewno skonsultowania ze specjalistą. No i przede wszystkim tej odpowiedzialności tej w stosunku do drugiej osoby, z którą mieliśmy też kontakt.
1: Te statystyki pokazują, że te choroby występują coraz częściej, pomimo tego, że myślałoby się, że właśnie teraz odsetek zachorowań jest mniejszy niż w latach poprzednich. Dlaczego?
0: To też jest związane no, obecnym takim stylem życia, trochę po pandemii też niestety statystyki poszły do góry, takie też trochę związane jest to może z takim niebraniem odpowiedzialności za tego drugiego człowieka. W tym kontekście myślę, że ludzie podejmują ryzykowne zadania, bo jest im potrzebna taka adrenalina. Może warto szukać tej adrenaliny w inny sposób, choćby iść na stadion, pobiegać, czy zapisać się na jakieś ćwiczenia, fitness, siłownia, inne formy zdecydowanie tutaj zalecamy jako pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Zresztą tutaj na spotkania z młodymi zawsze mówimy o szukaniu tej pasji, która zawsze nas uratuje. Nie idźmy w tą złą stronę, tylko idźmy w tą lepszą stronę życia. Myślę choćby o, teraz jest taka fajna pogoda, o zwykłym bieganiu. Jak ktoś nie lubi biegać, może iść na rower. Jak ktoś nie lubi roweru, może poszukać pasji w malarstwie, w muzyce. Tak, więc tutaj jest dużo możliwości, tylko przede wszystkim, żeby iść w tą dobrą stronę i szukać tej pasji, którą każdy gdzieś tam ma, tylko trzeba ją odnaleźć.
1: Jeżeli chodzi o tą świadomość, jak ci młodzi ludzie reagują na takie spotkania?
0: W trakcie też program jest teraz opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i opracowywane są te badania ankietowe młodzieży. Więcej będziemy wiedzieli w nowym roku szkolnym, żeby się odnieść do tych ankiet, które uczniowie wypełnili na wejściu. Właśnie tak jak już mówiłam, są to już te ankiety z użyciem kodu QR i po spotkaniu, tak? Więc te analizy na pewno więcej nam dadzą informacji, ale myślę, że młodzież ma taką świadomość, tylko czasami się takie podstawowe może czasami rzeczy, z których byśmy może myśleli, że oni nie wiedzą, ale wydaje nam się, że czasami proste rzeczy sprawiają im trudność. Takie banalne, może proste. Czasami się też może wstydzą porozmawiać z koleżanką, z kolegą. Niektórzy oczywiście mają świetny kontakt ze swoimi rodzicami tutaj na podstawie tych niecałej setki młodzieży, która u nas była. Mówią o dobrym kontakcie z rodzicami. Niektórzy o takim oczywiście, jak to wiadomo, zawsze. Ale więcej będziemy na pewno wiedzieli po tym pilotażu, ponieważ ten projekt, który teraz realizowaliśmy na przełomie właśnie wiosny, tego drugiego półrocza roku szkolnego, to był pilotaż i teraz wejdziemy od nowego roku szkolnego już na pewno z większą liczbą szkoleń i jest to potrzebna ta edukacja w tym temacie, ponieważ jest to temat zaniedbany niestety. Ciągle tak wstydzimy się o tym mówić, czy o raku jądra, który my też realizujemy jako powiatowa stacja w Koninie. To jest projekt, problem młodych mężczyzn, naszych chłopców w szkołach średnich, żeby oni obserwowali siebie, robili to samo badanie. Kobiety mają badać piersi, chłopcy mają badać jądra. Jeżeli jest coś niepokojącego, to nie wstydźmy się mówić, bo to jest prawie, że 100% wyleczenia, tylko musimy iść do specjalisty, udać się na tym pierwszym etapie, coś jest niepokojącego. Powiedz o sobie dorosłej, zaufanej, do której masz zaufanie, może to być siostra, koleżanka, dziewczyna. Idź do urologa, umów się i na pewno się uda problem ogarnąć, tylko to musi być na tym pierwszym, wczesnym etapie wykrycia tej zmiany, bo jest to wyleczalna zmiana, tylko musi być bardzo szybka interwencja u specjalisty. Więc przede wszystkim mamy przełamywać te stereotypy, nie wstydzić się o tym mówić, tak jak choroby weneryczne, to są tak choroby innych układów, tak? Tu mamy układ rozrodczy, mamy układ oddechowy, układ krążenia, więc też tutaj prezentacja jest też dobrze odbierana przez młodzież, bo jest bardzo dużo zdjęć, filmów, ciekawych specjalistów, więc po to wszystko, żeby zmieniać te stereotypy i przede wszystkim dbać o to swoje zdrowie, bo mamy tylko jedno, a wszystko bez zdrowia jest niczym, zdecydowanie ta formuła Schopenhauera, zawsze o tym mówimy, że zdrowie to nie wszystko, ale wszystko bez zdrowia jest niczym, więc wszystkim zachęcamy do takich dbałości o siebie i o siebie, o swojego tutaj w kontekście młodych partnera, partnerki, dziewczyny, chłopaka, też o najbliższych. Zabezpieczyć to oczywiście bez tych, myślę, w kontekście tych wyborów życiowych, mądrych, tak. Prezerwatywa oczywiście nas zabezpiecza nie tylko przed ciążą, tak, ale przed tymi chorobami wenerycznymi. Zdecydowanie zachęcamy zawsze młodych do prezerwatyw, które mówimy, że to chłopcy mają taką specjalną kieszonkę w dżinsach, taka mała kieszonka i to chłopcy kupują te prezerwatywy i oczywiście oni o to dbają w kontekście tego też swojej dziewczyny, mamy nadzieję dziewczyny, bo zawsze mówimy o tych mądrych wyborach życiowych. No i przede wszystkim, żeby podejmować mądre, rozważne decyzje życiowe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Po szczegóły zaglądajcie do Konińskiej Instytucji.
3: Magazyn lokalny.
2: Emilia Czerniejewska, zapraszam na podsumowanie piątku. Szkielet magazynu ochrony ludności w Żychlinie już stoi pełną parą. Idzie realizacja inwestycji, która ma za zadanie wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców i usprawnić działania służby w sytuacjach kryzysowych.
4: Szanowni Państwo, witam serdecznie w powiecie konińskim w Żychlinie na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Witam panów posłów, pana Michała Pyrzyka i pana Krzysztofa Paszyka z wizytą gospodarską po terenie powiatu konińskiego, ale nie tylko. Witam również moich radnych powiatowych, witam wszystkich Państwa tutaj obecnych. Chcielibyśmy podzielić się taką przyjemną informacją, że program ochrony ludności i obrony cywilnej, który został przyjęty bodajże 2 lata temu, jest bardzo aktywnie wykorzystywany przez samorządy w celu właśnie do tego przeznaczonym, na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Za naszymi plecami konstrukcja magazynu ochrony ludności, największy magazyn w powiecie konińskim, liczący blisko 500 metrów kwadratowych, położony po tej stronie rzeki Warty, blisko gmin, które narażone są na zalewanie przez wody rzeki Warty. Wiem, że ostatnia powódź odbyła się tu, czy miała miejsce w tym miejscu w okolicach roku 2010, potem 2014, również podtopienia. Natomiast nie możemy ryzykować i musimy się przygotować pod tym kątem, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni. Sprzęt do tego magazynu już mamy zakupiony. On w tej chwili czeka po prostu, aż budowa się zakończy, a jest planowany na końcówkę listopada, czy przełom listopada i grudnia, z pełnymi odbiorami i będziemy go zasilać urządzeniami, które zakupiliśmy. Powiat konieński jest beneficjentem środków na ponad 5 milionów złotych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest oczywiście niewielki wkład własny ze strony środków powiatu konieńskiego, natomiast są to działania, które polegają na zakupieniu i przygotowaniu inwestycji tego magazynu, również pozyskaniu gruntów pod budowę kolejnego magazynu na terenie gminy Sąpolno i już ten grunt mamy. Za chwileczkę będziemy również aplikować o środki na projekt budowlany, ale również zakupiliśmy już pompy do brudnej ciepłej wody, samochód z dobą kabiną i HDS-em, który miałby służyć do rozładowywania, przeładowywania różnych urządzeń dotyczących ochrony ludności, ale będzie również wykorzystywany do transportów, nawet pomocy takich humanitarnych, którą rok temu, 2 lata temu żeśmy przygotowywali dla gmin zalanych na południu Polski. Pamiętacie Państwo, że była to bardzo duża akcja. Mamy również rękawy już zakupione do zabezpieczenia brzegów rzeki Warty. Mamy rębaki, mamy piły do plandeki, worki, oczywiście wyposażenie zespołu zarządzania kryzysowego, stałego dyżuru. Kolejne osprzęty są również pod tytułem paleciaki, jak również wózki widłowe, zakupowane w taki sposób, żeby szybciutko organizować przeładowanie sprzętu i potrzebnych artykułów i dowozić do gmin naszego powiatu. Mamy 14 gmin. Tak jak powiedziałam, przygotowujemy się do tego, żeby w powiecie konińskim funkcjonowały 3 magazyny, do których będzie najdalsza gmina miała do 15 km odległości, żeby dojechać, pobrać ewentualne potrzebne artykuły. Więc bardzo się cieszymy i dziękuję tu panom posłom za wspieranie tego programu, za głosowanie nad nim, bo to rzeczywiście bardzo potężne przedsięwzięcie i bardzo, bardzo dużo przygotowań na pewno, takiej oceny sytuacji bardzo racjonalnej. Cieszę się, że dziś możemy gościć, żebyście Państwo gospodarskim okiem zobaczyli, że dzieje się w powiecie konińskim, a my będziemy dalej realizować te zadania. Wszystko jest przed nami jeszcze.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, które bardzo dobitnie potwierdza, że państwo polskie, rząd, którego zaplecze wspólnie z panem posłem Michałem Pyrzykiem mamy przyjemność reprezentować, niezwykle ambitnie inwestuje w bezpieczeństwo Polek, bezpieczeństwo Polaków, również na poziomie regionalnym. Dziękuję i gratuluję pani starosto, panie starosto, samorządowi powiatu konińskiego, że bardzo odważnie korzysta z tych możliwości. Nie dalej jak wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu, w którym po raz kolejny bez mała 200 miliardów będzie przeznaczone na podnoszenie bezpieczeństwa nas wszystkich i to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Liczymy, że to będzie kolejny rok, kolejny dobry rok podnoszenia bezpieczeństwa. Często wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o tym mówi, że są 3 filary, na których dzisiaj państwo polskie opiera bezpieczeństwo, to jest właśnie silna armia, silne sojusze, ale silne społeczeństwo, zaopatrzone społeczeństwo, zaopiekowane społeczeństwo, mające dostęp do tej szerokiej infrastruktury, która to bezpieczeństwo gwarantuje. Jesteśmy w regionie, który myślę, że bardzo może z dumą powiedzieć, że korzysta z tych możliwości i buduje tą odporność, ale jak jesteśmy na etapie regionu, to najwłaściwszą

0: Kujawskiego. Mamy tak jak dziś w 11 powiatach wschodniej Polski alarmy, które uruchamia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i wszystko to znajduje również odzwierciedlenie w działaniach rządu. Proszę sobie wyobrazić, że to nie tylko ta wojna militarna nas dotyka, ale od 2 do 4 tysięcy ataków, cyberataków w naszą sieć internetową, w systemy informatyczne dziennie. Czyli pokazuje to skalę niebezpieczeństwa, a te ataki kierowane są głównie ze strony wschodniej, stąd określone działania polskiego rządu. Po pierwsze to budżet na obronność, o którym mówił pan przewodniczący Krzysztof Paszyk, choć jeśli chodzi o te wydatki sojusznicze, to z pierwszego spadliśmy na 4. miejsce, jeśli chodzi o procent wydatków, a wyprzedzą nas za chwilę Litwa, Łotwa i Estonia, czyli państwa bałtyckie, co pokazuje, jak poważna jest sytuacja w naszym regionie. Jeśli chodzi o to zabezpieczenie w cyberprzestrzeni, program rządowy i budowanie lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa, ale to również to, co mamy nadzieję będzie dotyczyć Wielkopolski, starania o stałą bazę wojsk sojuszniczych, kolejną stałą bazę wojsk sojuszniczych w Polsce i tutaj Wielkopolska jest cały czas w grze. Jak państwo wiedzą, w Powidzu stacjonują wojska sojusznicze. Przekłada to się i na obronność, ale również na korzyści dla społeczności lokalnej, która, można powiedzieć, korzysta, jeśli chodzi o budowę infrastruktury drogowej dookoła, czy też rozwój usług gastronomicznych, rozwój usług handlowych, rozwój usług hotelarskich, rozwój usług transportowych. Szczególnie to widać na przykładzie powiatu słupeckiego, gnieźnieńskiego, ale również powiatu konińskiego. Ale tak jak powiedział pan przewodniczący Paszyk, tą obronę narodową, tą odporność budujemy na 3 filarach i oprócz wydatków właśnie stricte na przemysł zbrojeniowy podpisane zostały umowy na 350 milionów z kolejnymi prawie 100 firm polskich, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Drugim filarem są sojusze i nasze starania właśnie o kolejną stałą bazę. Tak, tym trzecim filarem jest ochrona ludności, obrona cywilna, gdzie, tak jak słyszeliśmy z ust pani starosty, pana przewodniczącego, powiat koniński wyrasta na lidera w pozyskiwaniu środków na ten cel. Cieszymy się, że podejmują państwo starania, aby korzystać z programu rządowego, aby te środki właściwie wykorzystywać, bo one będą służyć również w przypadku innych zagrożeń, nie tylko przecież są dedykowane na te momenty, które mam nadzieję nigdy nie nastąpią, związane z jakąś mobilizacją militarną, ale służą przy okazji klęsk żywiołowych. Mamy dzisiaj do czynienia z wieloma anomaliami pogodowymi, zmienia się klimat i tutaj też potrzeba jest jak gdyby szybkiego reagowania, wypracowania nowych metod działania, które będą zapobiegać, no może nie tyle zjawiskom, bo trudno jest im zapobiec, ale tym wszystkim skutkom, które one przynoszą. Także tutaj serdecznie gratuluję samorządowi powiatu konińskiego tych wszystkich działań podejmowanych właśnie w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. Dziękuję bardzo.
1: Trzecia lokalizacja jeszcze nie jest wybrana i jeszcze rozpatrujemy. Chodzi o to, żeby było to optymalne wykorzystanie, tak jak powiedziałam, do 15 km dojazdu do tego magazynu z najdalszej gminy. Robimy to wszystko po to, że w strukturze ochrony ludności i zarządzania kryzysowego jest tak, że pierwsze jakby uderzenie, cokolwiek się zadzieje na terenie gminy, działa lokalny zespół zarządzania kryzysowego, czyli pan wójt ze swoim sztabem ludzi. Natomiast jeżeli w różny sposób te zasoby się wyczerpią, wówczas kolejnym ogniwem jest powiat. I jesteśmy w takiej współpracy z naszymi burmistrzami gmin powiatu konińskiego, żeby rzeczywiście zoptymalizować

0: lokalizację takich magazynów, żeby nie tracić niepotrzebnie czasu na długotrwałe dojazdy. Jeszcze też proszę zwrócić uwagę, że dziś jesteśmy za rzeką Wartą, jesteśmy z drugiej strony, od strony południowej, nazwijmy to, powiatu konińskiego czy miasta Konina. W tej chwili chcemy od strony północnej również pójść w lokalizację takich magazynów. One będą rozlokowane w takich odległościach, żeby było to zoptymalizowane i żeby dana gmina nie dojeżdżała tu jakichś bardzo dużych odległości kilometrowych. Jeżeli czas nam pozwoli, grunt już pod Sąpoleński magazyn mamy, więc będziemy aplikować o środki na dokumentację projektową. Zobaczymy, w jakiej formule, czy zaprojektuj i wybuduj, czy odrębnie dokumentację projektową, a dopiero wtedy budowa. I mamy nadzieję, że zrobimy to w naborze 2027, na początku roku. Natomiast jeżeli chodzi o tą trzecią lokalizację, to będziemy po prostu, jak tylko grunt już ustalimy, w którym miejscu byłoby to najbardziej optymalne, będziemy wtedy aplikować również o dokumentację projektową i również wyposażyć ten magazyn. Te magazyny mają pełnić jakby podwójną rolę. W szczególności ten magazyn, który jest blisko rzeki Warty, który jest blisko gmin, które były zalewane przez rzekę Wartę bądź przez jakieś nawalne opady. I ten magazyn będzie miał jakby bardziej bogatszą wyposażenie związane z tymi właśnie terenami zalewowymi, zalewanymi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dwa magazyny, one również będą miały taki asortyment w swoich zasobach. Natomiast jak wiemy, w tamtym regionie powiatu mogą się pojawić już nie zalania typowo przez podtopienia z rzeki Warty, ale mogą być to deszcze nawalne, mogą być zerwania dachów, więc wszystkie te działania kryzysowe, które będą związane z zabezpieczeniem budynków, czy to będą budynki użyteczności publicznej, czy prywatne, czy będą to pomieszczenia zalane, czy obiekty zalane przez deszcze nawalne, czy podtopione przez rzekę Wartę, każdy z tych magazynów będzie na to przygotowany. W październiku również zaczynamy już szkolenia w pierwszym kolejności z młodzieżą szkół średnich naszych oraz seniorami pod kątem ochrony ludności, również sygnałów alarmowych, które tutaj zostały ustalone. Chcemy uczulić naszych mieszkańców na to i konsekwentnie w roku przyszłym cały rok poświęcić na spotkania szkoleniowe. Będziemy chcieli to zrobić z każdym samorządem, w każdej gminie, tak żeby jak największa liczba naszych mieszkańców mogła być przeszkolona. Będą to szkolenia nie tylko z tych sygnałów modulowanych, z tego jak się zachować, jak się przygotować na wypadek zagrożenia, ale również będziemy szkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy, z zakresu opatrywania ran, używania aparatów AED, więc to wszystko, co łączy się z zabezpieczeniem na wypadek sytuacji kryzysowych w bardzo szerokim pojęciu rozumienia tych sytuacji kryzysowej, pod takim kątem będziemy szkolić.
1: Jego budowa ma się zakończyć na przełomie listopada i grudnia. Zostanie on wyposażony m.in. w pompy wodne, rękawy do zabezpieczenia brzegów rzeki, worki, piły i rębaki.
2: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
3: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
4: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny, są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu jakimś apelem, powinniśmy oddawać krew.
3: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa i z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcje poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej, można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać. I postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
4: Te deficyty, Pani Dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
3: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi i jej składników.
4: Pani Dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest takie największe zapotrzebowanie?
3: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
4: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
3: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
4: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
3: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
4: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
3: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki. I już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi. I z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
4: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
3: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się. Zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu od danej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informacje o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym, honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo, uważam, cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
4: Czyli korzyści mnóstwo.
3: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i niech korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy. Może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
4: I co ważne, pani dyrektor, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
3: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest 1 próbka czy 2 próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne. I jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to oddanie, pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
4: I ostatnie takie pytanie, pani dyrektor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
3: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane. I po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po otrzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
4: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
3: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mogłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów w procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników. To pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, podjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
4: I ratujemy życie.
3: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
4: No i pięknie, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
5: Jestem Sebastian Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
4: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
5: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat. Masa 50 kg to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony. Wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli na przykład leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejsze kryterium. krew dla nas, który decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek krwi mililitrów. Natomiast możemy już pobierać osocze, czyli są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
4: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocza?
5: Jak to... Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku osocza to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
4: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
5: Krew może oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
4: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba?
5: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. Jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
4: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
5: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na ciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać, dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, gdyby, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować, każdy działa inaczej.
4: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
5: Wie pani, co są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to jest naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
4: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
5: Bo chcą pomóc. Bo chcą pomóc.
4: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
5: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się. Po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
4: Dziękuję bardzo.
1: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. Dodatkowo organizowane są akcje wyjazdowe. Wtedy krew oddać można w mobilnych punktach poboru krwi, nazywanych krwiobusami. Informacje o aktualnie prowadzonych akcjach szukać należy na stronach poszczególnych RCKiK. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
6: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od 5 stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu, 100 lat, jest to dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz. Już w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, wcześniej tych pożarów było bardzo dużo. Duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów i myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugim drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali, przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj, też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość, połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się zatem inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak?
7: Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej. Także, ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby, można powiedzieć, ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć się ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowany. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych chcemy też korzystać, różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, a tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też no wielokrotnie no otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak? Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie jak wiemy dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęcenia, ale myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie
6: nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku, i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych, czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik na z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo w jakichś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, no... Czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek, uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń, czy wyjazdów, czy coś, możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? No tak jak wiemy, no dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, no to znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? No i tutaj też uważam, że należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
1: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służba, odwaga, odpowiedzialność, ale także ogromne przywiązanie do swojej małej ojczyzny i lokalnej społeczności. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
2: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotet.
8: Stawiacie nas pod ścianą, że skoro nie pozwolicie państwo, to my nie zrobimy. Będzie dalej śmierdział.
9: Teraz.
10: Ale śmierdzi nadal.
9: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam. W godzinach to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. otwieram okna, też czuję surut. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy Państwo, w obronie rolników chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
10: Nie,
9: oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał Pan...
11: Będzie Pani płakała za chwilę?
9: A to zastanawia się, czy warto.
11: Ona ma problemy i nic więcej Pani nie potrafi.
12: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, Państwo mają rację, zwiększają limity. Zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego tak chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć, co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
13: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
12: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli Państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak ma Pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji,
13: no
12: bo odpowiadamy tylko za swój zakład. I jeżeli Pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak, zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
13: A jeśli ja nie zmniejszy?
14: Pytanie. Tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną odprowadzone?
15: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem, zgodnie z prawem.
16: Widziała to Pani?
15: Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów, a rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39, to jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
14: Rozumiem, to, czyli
15: proszę wierzyć, że
14: woda logiczna, każdy wie, jak płynie, spłynie do najniższego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał Topiec i Powatopiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału Powatopiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do Pani Wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powatopiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z Państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie Państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powatopiec?
17: Bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy. Rozumiem. I tam jest oczyszczalnia podobno.
14: Rozumiem, że...
17: I nie ma kto tego wyczyścić.
14: Ta mała Bobrów, czyli Bóg, jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja... Gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko wody. Dziękuję.
8: W tej chwili bez Waszego podłączenia to już jest ciężko odebrać wodę, a jak się Wasza firma podłączy
17: wody pod to, mamy w piwnicach.
8: To będzie tylko gorzej. A Wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
16: Kogo zaleje?
8: Was nie, bo wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z was, drodzy państwo, nie zejdziecie drogą gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie tego zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się tam nami nie zainteresuje. Jak dadzą wam pozwolenie, żeby się podłączyć, wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
17: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a wy w ogóle nie zadbacie.
9: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas, tylko
8: jeszcze podtopienia będą.
12: Grupa Enery sprzedała Biobreton to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji.

0: spowoduje.
1: Ale my się boimy, że będzie gorzej i nie wyrażamy zgody. No po to tutaj przyszliśmy, żeby się sprzeciwić.
0: Prawie pół wieku przepracowałem w Lasach Państwowych na Złotej Słynnej Górze. Tak jak ja znam tutaj to środowisko, te ciekawe zakątki, te, do których lepiej nie zaglądać, to chyba nie. I to nie są taplary. Widzicie Państwo nas na parking, popatrzcie coś z ciekawości i chyba widzicie, z kim macie do czynienia. My po prostu się nie ugniemy. Pójdziemy do sądu zbiorowo, nie wiem, za utratę naszego zdrowia, wartości naszych domostw, naszej krwawicy. Przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, schematyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
0: Modernizacja. Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
0: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma, na budowę, bo już tam czeka następny projekt, biogazowni. Panu nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Pan nie wie. No przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonazer. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy bo Biobroten, czy Bonazelek, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi. A wy nam przedstawiacie, tu pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonazelek nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym, jedziemy. Powąchamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki.
1: Tak.
0: Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, tu mam zdjęcia pokazane. Jeszcze w październiku, w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydze. Zalaliście wszystko i sosny już suchoczupią. Tam jest bagno. Na żwirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajory. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa kolejna? To, co powiedziałem. Na samym początku znam te tereny. Mogielniki, beczki, tysiące beczek. Tutaj hałas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło. Okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony. I to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani mówi? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę. To co, doczołgam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer 1 w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, fatygowałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, ja. Pani przyszła, tak. I co nam pani powiedziała? Nie, to nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie. I co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach, te tysiące, tam jakiś podstaw prawnych. No to kto by tu przyszedł? Nikt by nie przyszedł. A już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejna inwestycja wiąże? Proszę państwa, to co kolega powiedział, zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak to było, nie tak dalej. Po sąsiedku z państwa firmą, galwanizer, tam chemia, szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba, cała policja, nasza gmina, stare miasto, samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie tu? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście dopiero, gdzie podziać wodę, zrzut. Że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię? No to nie mam, no co? Nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No. Dziękuję.
2: Szanowny panie.
3: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem. Co jeszcze jest?
4: Bonselek Pro.
3: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy zarządów, nie znamy was.
4: Panie kolego.
3: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów. Zapraszamy na ponowne spotkanie. Licznie się wstawimy.
5: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
6: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
5: No widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. No musicie odpowiedzialność.
7: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta jest obecny na tej sali. On wnikliwie obserwuje, wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluje, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, z zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. A mianowicie ta decyzja ma polegać na zaopiniowaniu bądź nie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji. Zorganizowaliśmy to spotkanie i rozprawa administracyjna, która jak powiedziałam na początku nie była konieczna, bo państwo na 30 dni mieliście wywieszone informacje, mieliście prawo, bo tak samo jak ja proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem, i nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. Ale za każdym razem, w miarę posiadanych informacji, zostaliście państwo poinformowani, co znaczą zapisy. I moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę Państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny i trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam, my musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne, bo tak samo zarzucacie Państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. Każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, podjąć decyzję.
4: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki Waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
3: On go nie straci tego miejsca pracy.
4: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść, z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
8: Kompletnie.
4: Przepraszam, że mówimy, daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
9: Bo się nie da.
4: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
8: Ekonomia.
10: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
3: Przysłowiowo zaprosić swojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś
10: zrozumcie
3: i posiedzieć.
10: Nas, nas by tu nie było.
3: Ludzie mają wolne od pracy, posiedzieć. A w tygodniu jest znośnie, a weekend przychodzi i wstyd rodzinę zaprosić. No panowie.
10: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to. To jest nasze życie.
4: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bonoselect Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
3: Ale to
4: może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
10: Czy to wy, czy inne firmy?
4: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej...
10: Nie było.

0: pytania, to teraz powinniście sobie na kartce spisać i egzekwować to i przyjrzeć się tym naszym pytaniom. O co pytamy, to przyjrzeć się tej sprawie, bo to jest konfliktowe.
1: Firma dużo zrobiła przez to 2,5 roku, ale my 2,5 roku nie czujemy się lepiej. No.
2: Ja mam pytanie do pani burmistrza.
3: Dlaczego pani pozwoliła otworzyć nowe zakłady, które tak śmierdzą, tak hałasują i nie spytała się pani w ogóle nas o zdanie, a jaka nasza jest wola. A to nasz głos najważniejszy, bo to się dzieje na naszym terenie. To nie są radni za Krzymowa, czy gdziekolwiek, co by, mają prawo głosić. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest dwóch lub trzech, to i tak jest dużą mniejszością, ale głos nasz, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze smrodami.
4: Długie, prawie ponad 3-godzinne spotkanie. Jakie wnioski są?
5: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
6: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
4: To właśnie pani wójt, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
6: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie, bo przecież wiemy, że no, jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale no też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie... No, nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padało też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy, więc chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowaliśmy.

0: spotkania z ludźmi, też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
1: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
0: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ no, procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
1: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
0: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców, ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież dzieci, ludzie by pracowali. Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
2: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotein.
1: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
2: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
1: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
2: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości, czyny, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
1: Procedura administracyjna trwa.
3: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zarząd kopalni soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. O tym projekcie usłyszała cała Polska i w krótkim czasie doszło do protestów zarówno przed kopalnią, jak i w internecie. Za chwilę usłyszycie pierwszą część konferencji prasowej. Kopalnie soli w Kłodawie reprezentują Andrzej Sadowski, prezes z kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak.
5: Dzień dobry, szanowni państwo. W ostatnim czasie w otoczeniu kopalni pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących kopalni soli Kłodawa. To spowodowało bardzo dużą falę hejtu w internecie, łącznie z groźbami znieważaniem naszych rodzin, członków zarządu, jak i osób kierownictwa. Chcemy temu powiedzieć stop. Dlatego chcemy sprostować te nieprawdziwe informacje, które krążą o kopalni. Zacznę od tego. Kopalnia dzisiaj jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Rok ubiegły miała straty, co się zdarza co kilka lat. Natomiast dzisiaj po 8 miesiącach mamy kilkanaście milionów zysku. Na koniec roku zysk będzie porównywalny z zyskiem z lat 2020-2023. To będzie około 20 kilku milionów. Przy EBITDzie jeszcze około 45 milionów. To już te wyniki świadczą, że firma się rozwija, a nie kuchyli się ku upadłości, jak to chcą niektórzy przedstawiać z przyczyn politycznych. My jesteśmy firmą odpowiedzialną. Inwestujemy i na bazie tych wyników w ostatnich 5 latach nakłady inwestycyjne i remontowe sumarycznie wyniosły ponad 200 milionów. To jest bardzo dużo jak na przychody tej firmy. To jest lata największej prosperity kopalni soli Kłodawa. Może kogoś to boli, może komuś to przeszkadza, że mamy tak znaczący udział w polskim rynku i nie tylko. Chcę tutaj nadmienić, że te inwestycje są ściśle określone. Zmodernizowaliśmy park maszynowy. Te wszystkie inwestycje póki co nie służą jakimś tam celom pozaprodukcyjnym. One są związane ściśle z naszą produkcją, z poprawą jakości, zwiększeniem wydajności. Jednocześnie oczywiście zarząd mają świadomość i kierownictwo, że naszym głównym produktem jest sól drogowa, która stanowi od 30 do 70% przychodów w zależności właśnie jakie mamy okresy zimowe. Szukamy alternatywnych źródeł przychodu. Rozpatrujemy różne warianty. Jako przykład mógłbym tutaj przytoczyć protokół ze stycznia z Rady Techniczno-Ekonomicznej, gdzie omówiliśmy wszystkie warianty jakie są możliwe celem pozyskania dodatkowych środków. Ale jednocześnie mamy świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo kopalni, gminy, Kłodawy, mieszkańców i pracowników. My produkujemy tą sól już od kilkudziesięciu lat. Na dole dzisiaj jest ponad 20 milionów pustej, wybranej przestrzeni. Można sobie to wyobrazić jak 20 stadionów narodowych chociażby. To jest taka przestrzeń. Jednocześnie za kolejne lata, bo koncesja obowiązuje do 2052 roku, w tej przestrzeni będzie ponad 30 milionów. I nie będzie wtedy problemem, czy kopalnia podjęła się wyzwania i podsadzała te wyrobiska, tylko będzie problemem, jak zabezpieczyć dalej tą pustkę, bo będziemy tutaj, można powiedzieć, jakby w pustej skorupce jajka, na tej skorupce żyli, a w środku mamy pustą przestrzeń. O tym nikt nie mówi. Jakie zagrożenie czeka Kłodawę za kilkadziesiąt lat? My o to chcemy zadbać, my o tym mówimy i chcemy o tym dyskutować i podjąć dialog. No niestety na tą chwilę tego dialogu nie ma. Jednocześnie chcę tylko podpisać takie zdanie. Dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli w najbliższych latach, priorytetem zawsze będzie sól. Te wszystkie inne działania będą służyły ewentualnie dywersyfikacji przychodów, ale przede wszystkim, żeby ta kopalnia bezpiecznie pracowała przez kolejne lata, ale również po 2052 roku mogli tutaj ludzie bezpiecznie mieszkać. To jest tylko jedno pokolenie, czas szybko mija i nie zapominajmy o tym.
6: Rada Nadzorcza w stałym i w pełnym wymiarze zna bardzo dokładnie temat. Procedowany jest nie od roku, tylko od kilkunastu lat, o którym ciągle rozmawiamy. Wcześniej projekt wypełniania pustek poeksploatacyjnych był kierowany na instalację do odzysków odpadów, która była procedowana, o której bardzo szeroko mówiliśmy. Dokumenty zostały zawieszone z tego powodu, że mieliśmy wykonać dokumentację hydrogeologiczną. Wykonaliśmy taką dokumentację na ten projekt. Szczegółowo tutaj kierownik na pewno się odniesie do tego. Natomiast ze względów na spór kompetencyjny, ażeby wyznaczyć, czy to jest składowanie, czy to jest odzysk, dokumentacja została zawieszona i nieprocedowana. Otrzymaliśmy w tym tygodniu od pana burmistrza informację, że procedowanie zostało zatrzymane w gminie i wygasło. Tak? I jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ten dokument, który złożyliśmy do gminy, czyli KIP, tak. Jest to wniosek do gminy, o który może być złożony, nie musi być przez przedsiębiorcę w celu dokładnego wytyczenia drogi, jaką iść. I my taki wniosek złożyliśmy. My nie złożyliśmy w tym momencie raportu oddziaływania na środowisko, tylko KIP, czyli dokument, który określa wstępnie warunki, czy możemy, czy nie możemy. A dopiero później ministerstwo i inne podmioty wydają na to zgody. To jest bardzo wstępny etap, proszę Państwa. I dzisiaj, jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, że kopalnia nie rozpoczęła dialogu, ja z tego miejsca chcę powiedzieć, że w żadnym wypadku to jest bardzo błędna teza, ponieważ kopalnia rozpoczęła ten dialog. Kopalnia w czerwcu tego roku spotkała się z władzami gminy, tak jak z Państwem dzisiaj. Zjechaliśmy na dół kopalni razem z radnymi, pokazaliśmy cały proces techniczny, jak wygląda kopalnia, pokazaliśmy cały proces techniczny na powierzchni, jak produkujemy sól. spotkaliśmy się w budynku ruchu turystycznego, przedstawiliśmy prezentację tego, co kopalnia robi, robiła i co zamierza wykonywać i robić. I między innymi na ten temat rozmawialiśmy, mówiliśmy o wynikach finansowych, mówiliśmy o różnych aspektach, które się pojawiają w naszej przestrzeni jako funkcjonowania spółki. I tutaj należy jednoznacznie podkreślić, dokument, którym jest KIP, został odrzucony, nieprocedowany. Czy rozmawia się już o szczegółowych informacjach, które powinny się zawrzeć w informacji z tego KIP-a i należałoby powiedzieć społeczeństwu dokładnie? Słuchajcie, szliśmy przez procedury, otrzymaliśmy poszczególne decyzje i opinie, w których się znajdują takie kody odpadów, takie wytyczne i tak dalej. I dopiero wtedy chyba się informuje społeczeństwo o tym, co ma się znaleźć w raporcie oddziaływania na środowisko. Ponadto sam proces zawieszenia dokumentów, który wykonał zarząd, pokazuje, że zarząd i spółka jest bardzo otwarta na dialog ze społeczeństwem i spółka bardzo się liczy z tym zdaniem. Więc dzisiaj mówiąc, że się odcina to wszystko i powinno zawiesić całkowicie albo zrezygnować, tak? To co mamy zrobić z tymi przestrzeniami na dole? My szukamy różnych rozwiązań biznesowych, to co prezes powiedział, i dbamy o społeczeństwo, dbamy jako rzetelny i dobry gospodarz i pracodawca o miejsca pracy, zatrudniamy ponad 740 osób. To są osoby z tej gminy i z okolic. My szukamy rozwiązań, które pozwolą, żeby ta spółka funkcjonowała dłużej niż do 2052 roku. Równocześnie z produkcją soli spożywczej, drogowej, paszowej, wszelkich innych produktów. Witam serdecznie, moje nazwisko Krokos Tomasz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zagospodarowanie pustek przestrzennych, pierwszym i istotnym celem kopalni jest zmniejszanie tych pustek. Bo to, że zagospodarujemy tak jak dzisiaj poprzez ruch turystyczny, który bardzo dobrze rozwijamy, na dzień dzisiejszy ponad 80 tysięcy odwiedza naszą kopalnię osób. Równocześnie do tego prowadzimy rozmowy z archiwami państwowymi, czy centra danych chcemy tworzyć, czy rozważamy na przykład produkcję magazynów energii na dole w kopalni. To jest forma zagospodarowania pustki, ale to nie jest etap, który pozwala na minimalizację tego zagrożenia. I to jest bardzo ważne. Trzeba patrzeć na ten aspekt bezpieczeństwa dla tej miejscowości, bo dzisiaj, patrząc na całe otoczenie, bardzo dużo osób z zewnątrz chce się wypowiadać o Kłodawie, natomiast dlaczego ktoś nie patrzy na to, co będzie po 2052 roku? My jak najbardziej wspieramy, rozwijamy tą markę Sól Kłodawska, dbamy o tą markę i chcemy, żeby ona jak najdłużej istniała na rynku. Więc dzisiaj patrząc na całe to otoczenie, które promuje nas i chce nas wspierać, bardzo się cieszymy. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli niczego nie zrobimy z tą przestrzenią na dole, to po 2052 roku będziemy mieć bardzo duży problem, żeby odzyskać koncesję na kolejne lata eksploatacji. Więc patrząc dzisiaj, to może być proces, który doprowadzi, że nie będziemy mieć tej soli kłodawskiej na rynku. To jest ten cel między innymi też, żeby ta spółka funkcjonowała przez dłuższy okres. Zgodnie z nomenklaturą górniczą, pustki poeksploatacyjne można wypełniać poprzez podsadzkę. Podsadzkę z kruszywa, z piasku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kopalni nie jest stać na to, żeby takie kruszywo zakupić i je lokować na dole w kopalni. Ponieważ patrząc z perspektywy na lata funkcjonowania firmy i na tą przestrzeń, którą stworzyliśmy, to będzie ponad półtora, dziś, na dzień dzisiejszy, tak, około 1,5 miliarda złotych, żeby tą przestrzeń na dole zlikwidować. To jest istotne. Rozważane są różne pomysły. Na dzień dzisiejszy głównie skupiamy się na eksploatacji i na zmniejszeniu kosztów, jeżeli chodzi o eksploatację. Na dzień dzisiejszy mamy już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę systemu urabiania. Wdrażamy równocześnie do tego, co dzisiaj robimy, że urabiamy materiałem wybuchowym na dole. Wdrażamy drugi etap. Będziemy urabiać tą sól równocześnie mechanicznie, czyli będziemy frezować, czyli wprowadzamy kombajn na dole.
7: Takie rozwiązanie nam pozwoli na obniżenie kosztów i znalezienie się w innej gdzieś tam pozycji rynkowej, jeżeli chodzi o sól. Natomiast jeżeli chodzi o inną dywersyfikację, bo tutaj wiadomo, że kopalnia w głównej mierze produkuje sól drogową, jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych. I w tym zakresie kopalnia rozważa, tak jak było tutaj wspomniane już, powtórzymy kolejny raz, między innymi takie rozwiązania jak czy magazyn archiwów państwowych, czy centra danych, czy magazyn energii. Oczywiście jak najbardziej stawiamy nadal na ruch turystyczny, tylko my jesteśmy jednym z ewenementów na skalę kraju. Jesteśmy zarówno czynnym zakładem górniczym, który prowadzi ruch turystyczny i tym samym szybem, którym zjeżdżają pracownicy i zjeżdża cały materiał na dół, zjeżdżają również turyści i na dzień dzisiejszy mamy ponad 80 tysięcy turystów. Może dojdziemy do 100-115, natomiast większy poziom dzisiaj przy utrzymaniu tego, co chcemy, czyli podstawowej działalności produkcji soli spożywczej, drogowej, paszowej, ten sufit gdzieś się pojawia, tak? Więc nie przejdziemy poza tą barierę. Natomiast równocześnie do tego produkujemy energię elektryczną, produkujemy energię cieplną, którą ogrzewamy pół miasta, czyli wszystkie tutaj bloki na osiedlu są ogrzewane przez kotłownię zakładową naszą. W ostatnim roku zrobiliśmy bardzo dużą inwestycję. Tym początkiem tego roku tą inwestycję odebraliśmy. Jest to zabudowa dwóch nowych linii do produkcji lizawek solnych dla bydła. Zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne w tym zakresie o 30%. Równocześnie inwestujemy w park maszynowy związany z produkcją soli konfekcjonowanej, soli spożywczej. Inwestujemy w wagopakowaczki, remontujemy te wagopakowaczki. Zwiększamy bazy magazynowe, ponieważ trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że kopalnia wydobywa dobowo określoną ilość soli i musimy równo planować tą produkcję i też magazynować tą sól zarówno na dole, jak i na powierzchni. Więc naszym podstawowym celem jest produkcja soli i rozwijanie tego rynku.
8: Bartłomiejczak Grzegorz, zawiadowca ruchu, zastępca kierownika ruchu Zakładu Górniczego. Zleciliśmy opracowanie eksperckie do AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, opracowań dotyczących właśnie tego przedsięwzięcia, które chcieliśmy zrealizować. Dokładnie nie wiemy jeszcze, kiedy będą ostateczne wyniki tych opracowań. Myślę, że to może być jakiś okres około półroczny, ale te dokumenty zostaną rozpowszechnione na stronie kopalni soli Kłodawa do wglądu dla wszystkich i wtedy dopiero zobaczymy tak naprawdę, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i jakie odpady ewentualnie możemy składować na dole w kopalni i oczywiście, czy to będzie bezpieczne dla środowiska, mieszkańców, ludzi, całego otoczenia. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło takiego, że to będzie uznane jako niebezpieczne, ten pomysł po prostu nie będzie realizowany.
7: Jeżeli chodzi o temat, co zrobimy, jeżeli opracowania będą pozytywne i będą wskazywały na to, że to jest zgodne z przepisami, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie będziemy wykonywać niczego przeciwko społeczeństwu lokalnemu, przeciwko pracownikom, ponieważ my dbamy o bezpieczeństwo to lokalne mieszkańców i firmy i kopalni. Nie zamierzamy niczego robić wbrew woli społeczeństwa i pracowników. I to jest nasza deklaracja. Dzisiaj, obserwując otoczenie i obserwując informacje, które się pojawiły tylko jednostronne, może warto wysłuchać drugiej strony, może warto wysłuchać osób, które się na tym bardzo dobrze znają, są uczone w tym zakresie, ponieważ ja nie jestem profesorem ani doktorem w tym zakresie, i wysłuchajmy tych osób, odnieśmy się do tych opinii. Jeżeli te opinie będą w mocny sposób wykraczały poza bezpieczeństwo i dialog społeczny, na pewno tego nie będziemy podejmować. Natomiast chyba należy edukować, rozmawiać, pokazać dwie strony, zarówno to bezpieczeństwo na dole i tą przestrzeń na dole, którą mamy stworzoną, jak również to bezpieczeństwo na powierzchni. I dopiero wrócimy do rozmów i będziemy na ten temat rozmawiać ze społeczeństwem. Ja chciałbym jedno podkreślić jeszcze, odnosząc się do wypowiedzi kolegi. Dzisiaj, obserwując otoczenie, bardzo dużo osób spoza Kłodawy ma dużo do powiedzenia. Ja jestem mieszkańcem Kłodawy i moja rodzina od 4 pokoleń tutaj mieszka. Wychowuję 5 pokolenie. Prowadzę tutaj nieduże gospodarstwo rolne na terenie gminy i pracuję w zarządzie spółki, za którą odpowiadam, i odpowiadam jeszcze jako członek zarządu wybrany przez pracowników za 740 osób. Więc proszę popatrzeć się na ten aspekt z innej strony, bo ja dzisiaj nie zrobię i nie wykonam niczego wbrew społeczeństwu i pracownikom. Ale jako inżynier górnik wiem, że w życiu kopalni jest etap rozcięcia złoża, dojścia do złoża, eksploatacji złoża i w przyszłości likwidacji kopalni. Czy to jest kopalnia odkrywkowa? Kopalnię odkrywkową się likwiduje poprzez rekultywację, a w Kłodawie można kopalnię likwidować jako przestrzeń na dole poprzez wypełnianie pustek. I to jest ten proces, który by pozwolił jeszcze funkcjonować w spółce przez kolejne minimum tyle, przez ile funkcjonowaliśmy do tej pory i wydobywaliśmy sól. Ponieważ tą przestrzeń, to co wywieźliśmy, w jakimś stopniu musimy zapełnić i zlikwidować. To jest istotne. Dlaczego nikt nie zadaje pytania dzisiaj w przestrzeni publicznej, co się stanie w roku 2052, jeżeli nie będzie na terenie gminy takiego zakładu jak kopalnia soli Kłodawa? My mamy koncesję na wydobycie do 2052 roku. Nie pojawiają się te pytania w przestrzeni. My rozumiemy, że temat jest bardzo wrażliwy społecznie. Jeżeli ktoś słyszy słowo wysypisko, traktuje to bardzo negatywnie. Natomiast, proszę Państwa, trzeba patrzeć się na gospodarkę o obiegu zamkniętego. Trzeba się patrzeć na to, że kopalnia nie planowała i nie planuje i nie będzie przywozić odpadów z zagranicy. Kopalnia chce tylko wykorzystać te odpady, które się pojawiają na rynku polskim. Tak dużo się mówi o odpadach w otoczeniu publicznym. Dzisiaj kopalnia chce zabezpieczyć swoją przestrzeń na dole i się to neguje. Dlaczego? Jeżeli chodzi o dokument, który jest rozpytarywany u pana burmistrza, który został w sumie nierozpatrzony, bo nie został przyjęty do rozpatrzenia. Jest dokumentem naprawdę bardzo wstępnym. To jest KIP. Karta informacji przedsięwzięcia. To jest dokument, który określa, czy możemy, czy nie możemy, ale on nie daje nam dzisiaj decyzji, że już możesz składować. Dzisiaj w przestrzeni publicznej się pojawiła informacja, że Kłodawa już składuje, Kłodawa już zamknęła wydobycie. Nie, Kłodawa nie składuje, Kłodawa nie zamknęła wydobycia, Kłodawa nadal rozwija rynek soli spożywczej, Kłodawa nadal inwestuje w park związany z urabianiem, Kłodawa nadal jest dobrym pracodawcą jako kopalnia. Natomiast ten dokument jak najbardziej jest punkt w raporcie oddziaływania o środowisku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Czy Państwo uważacie, że kopalnia chciałaby cokolwiek zrobić za plecami? Nie. Dzisiaj kopalnia pokazała to nawet podtrzymując to, że wstrzymuje 3 dokumentacje, zleca do 2 niezależnych państwowych, bardzo istotnych instytucji dokumenty do opracowania w celu obiektywnego spojrzenia na temat.
9: Obecna koncesja na wydobycie jest do 2052. Jeżeli w tym czasie kopalnia nie rozpocznie procesu wypełniania tych pustek, na pewno nie będzie mogła się ubiegać o przedłużenie tej koncesji. Czyli po 2052 Kłodawa jest bez kopalni, co z tą właśnie przestrzenią pustą na dole. Nie chcę to straszyć, no ale ta przestrzeń pusta nie będzie mogła zostać pusta, będzie ktoś i tak musiał podjąć proces likwidacji, bo przepisy prawa geologiczno-górniczego jasno wskazują, że po zakończeniu eksploatacji należy teren cieśle kultywować na powierzchni, czy na dole przestrzeń zlikwidować. Korzyści na dziś dla mieszkańców, takich wymiernych na dziś, to przede wszystkim może być tak, miejsca pracy i przychody dla gminy, bo opłaty za składowanie, my płacimy dzisiaj dla gminy podatki i opłatę eksploatacyjną od soli. Jeżeli od soli jest kilka złotych opłata eksploatacyjna od tony, to od odpadów jest grubo ponad 100 zł od tony. Czyli potencjalne w milionach liczone przychody dla gminy, gdzie gmina może to właśnie pieniądze w jakiś sposób przelać bezpośrednio na pożytek mieszkańców, czy bezpłatne badania i tak dalej. Wiem, jak to w bogatych gminach się odbywa. Także tych korzyści jest dużo. A i najważniejszy aspekt to bezpieczeństwo. Nasza załoga jest informowana bieżąco, natomiast mieszkańcy, jak tutaj już było wspomniane wcześniej, od momentu uzyskania koncesji, bo koncesja nowa jest od 2019, a w 2018 roku uzyskaliśmy ją, rozpoczęła kopalnia od razu proces tak składowania na dole, podsadzania, nie składowania, podsadzania wyrobi z mieszaniną odpadów. To nie było nigdy tajne. To było procedowane w gminie. Pan burmistrz przyjął, wtedy już doszliśmy do etapu, że był złożony raport o działaniu na środowisko. Ten raport pan burmistrz zgodnie z procedurą przyjął, rozesłał do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu. Te instytucje się oczywiście wypowiadały w tym temacie. Społeczeństwo wiedziało o tym, co się dzieje. To też nie był etap zwanych konsultacji. Wszystko jest w przepisach. Jakby burmistrz po osiągnięciu tych opinii pełnych dopiero wywiesza na tekst ogłoszeń, że jest takie coś procedowane na podziale na środowisko i pyta się o opinię mieszkańców czy organizacji ekologicznych, to nie był ten etap. A tutaj my nie mogliśmy formalnie wystąpić, no mogliśmy się oczywiście iść, no nie wiem, do kół gospodyń wiejskich, do strażaków, słuchajcie, my tam coś szykujemy, ale oni powiedzą, no co nas to teraz obchodzi, macie dokumenty. To nie był ten etap konsultacji społecznych, już cały raz powtarzamy. To był tylko kip, dlatego teraz wiedząc, że temat jest może bardziej trudny, znając wcześniejsze sugestie z gminy też przy tamtym procedowaniu, kopalnia już powiedziała, dobrze, to zrobimy ten kip, czyli tą kartę informacji przedsięwzięcia, żeby włodarze miasta, gmina mogła się wypowiedzieć ewentualnie, czy właśnie tam dużo uwag było o tych kodach. Te kody są wszystkie wpisane, jakie są, wynikają z przepisów prawa. Gro tych odpadów w ogóle w Polsce nie istnieje, nie ma możliwości. To był temat, to był materiał do dyskusji, a nie przedstawienie społeczeństwu, że kopalnia chce zostać. Po prostu w tym momencie, co warto jeszcze raz podkreślić, to już było mówione, tylko widzę, że właśnie jak widzicie Państwo, jest nas niewielu i temat się nie przebija, to jak się ma przebić w internecie czy gdzieś? Ten dokument burmistrz nie przyjął do procedowania, on go nie przyjął, a on go nieformalnie upublicznił, nie przekazał instytucjom, co wcześniej wymieniłem, wskazanym, tylko nieformalnie udostępnił mieszkańcom, dziennikarzom, sołtysom, politykom i to w ten sposób, a jeżeli tak udostępnił pod stołem, to wyszło, że to jest jakaś afera. Tu nie ma żadnej afery. My prawa nie złamaliśmy. My działaliśmy zgodnie z procedurami i w otwarte karty gramy. I cały czas dzisiaj otwarcie o tym mówimy.
7: I nie robimy niczego przeciw społeczeństwu i to jest dowód na to, że zawiesiliśmy dwie dokumentacje, jesteśmy otwarci na dialog i chcemy rozmawiać na ten temat. Pokazujemy tą drugą stronę, która stoi z naszej strony jako inżynierów, ponieważ proszę Państwa, wszyscy tutaj jak siedzimy w szóstkę, jesteśmy z Kłodawy, jesteśmy mieszkańcami. To nie jest zarząd przyjezdny, to nie jest zarząd, który sobie pojawił się w Kłodawie, przez 2-3 lata pofunkcjonuje. Ja w zarządzie funkcjonuję 7 lat. W mediach społecznościowych dzisiaj widać jest oczerniany zarząd obecny, a poprzedni nie. W tamtym również byłem. Proszę Państwa, jako osoba wybrana przez pracowników.
9: I procedowałeś.
7: I procedowałem proces wypełniania pustek poeksploatacyjnych. Rozmawialiśmy.
9: I sensacji w gminie nie było, a dzisiaj jest.
7: Rozmawialiśmy z burmistrzem, z władzami gminy, z radnymi. Zjechaliśmy na dół, pokazaliśmy cały proces produkcyjny soli, proces produkcyjny na powierzchni. Rozmawialiśmy o urabianiu mechanicznym, rozmawialiśmy o rynku, o handlu, o problemach, jakie się pojawiają na rynku soli. Rozmawialiśmy o tym, co chcemy zrobić z pustkami i dlaczego chcemy robić dzisiaj składowanie, niewypełnianie, o czym bardzo dokładnie pan burmistrz wie. Więc dzisiaj uważam, że mamy okres na to, żeby rozmawiać, rozpocząć bardzo szczegółowy dialog. Patrząc na to postępowanie, zostało to wywrócone do góry nogami, bo zgodnie z przepisami na konsultacje techniczne powinien nastąpić ten okres może za pół roku, może. Natomiast zostało to przewrócone do góry nogami. My nie stoimy i nie będziemy niczego robić przeciwko społeczeństwu, przeciwko mieszkańcom i przeciwko pracownikom. My chcemy jednoznacznie, transparentnie pokazać, jaki to jest projekt, dlaczego to robimy. I dlatego też się zwróciliśmy do takich instytucji, jaką jest Akademia Górnicza Hutnicza czy Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, Państwowy Instytut Geologiczny bardzo dobrze kopalnie zna. Na terenie gminy jest największy magazyn rdzeni wybudowany w Polsce, centralny magazyn rdzeni. Kopalnia jest bardzo dobrze znana w świecie nauki. Patrząc na przykłady z Europy i ze świata, taka procedura jak wypełnianie pustek i składowanie i funkcjonowanie podziemnego składowiska i produkcja soli i ruch turystyczny i tej soli spożywczej, to funkcjonuje nie w jednej kopalni, tylko w wielu. Wszystkie te czynniki razem. Często są to kopalnie, które są pobudowane w centrum miasta, gdzie są szyby wydechowe w centrum miasta. Rozumiemy i wiemy, że aspekt społeczny jest bardzo istotny w tym temacie i my jego nie pomijamy i nie chcemy pominąć.
8: KIP miał nam określić zakres raportu oddziaływania na środowisko, jaki powinniśmy złożyć dopiero w odpowiedniej procedurze. I ten KIP, i ten zakres raportu oddziaływania na środowisko tak naprawdę powinien być uzgodniony z marszałkiem województwa, z urzędem marszałkowskim, z RDOŚ-em dla nas w Poznaniu i z Wodami Polskimi. I dopiero wtedy, po tym KIP-ie, jak już byśmy mieli postanowienie wydane przez burmistrza o zakresie właśnie raportu oddziaływania na środowisko, oczywiście skonsultowane z tymi trzema jednostkami, dopiero wtedy my na tej podstawie opracowujemy raport oddziaływania na środowisko i go składamy. Taka jest kolejność. Bo żeby w ogóle cokolwiek mogło być składowane w podziemnych wyrobiskach kopalni soli Kłodawa, to musimy mieć koncesję. A żeby mieć koncesję, to musimy mieć zatwierdzone w ministerstwie dokumentację hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, właśnie raport oddziaływania na środowisko i decyzję środowiskową wydaną i dopiero składamy wniosek do ministerstwa, czy jest możliwość składowania odpadów i ministerstwo wydaje nam koncesję na składowanie odpadów i to wtedy jest dokument, który uprawnia nas do podejmowania jeszcze dalszych decyzji, tych, które muszą być tutaj podjęte, czyli pozwolenie zintegrowane i szereg decyzji na ewentualne tutaj budowy, które tutaj muszą być zrobione. Oczywiście plan ruchu zakładu górniczego również na podziemne składowanie odpadów musi być zrealizowany i zatwierdzony przez dyrektora okręgowego urzędu dla nas w Poznaniu. I dopiero wtedy możemy mówić cokolwiek o jakimkolwiek składowaniu odpadów. Więc reasumując, ten KIP to jest tak naprawdę początkowy dokument, w którym poinformowaliśmy tak naprawdę tutaj Urząd Miasta, Burmistrza, no i też w tym momencie społeczeństwo o tym, co chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. I to, że tam w tym KIP-ie jest to 274 odpady, w tym ponad 100 odpadów niebezpiecznych, to wcale nie znaczy, że te wszystkie odpady będą składowane na kopalni, czy będą miały być składowane na kopalni. To właśnie określają następne dokumenty, postanowienia i konsultacje społeczne, co możemy, a czego nie możemy.
4: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat planów kopalni soli w Kłodawie, zostańcie z nami. Za chwilę w kolejnym magazynie część druga spotkania z dziennikarzami i władzami kopalni.
3: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Jak zapowiadałam w naszym wcześniejszym magazynie, będziemy dalej zajmować się tematem związanym z kopalnią soli w Kłodawie. Przypomnijmy, że Zarząd Kopalni Soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. Za chwilę usłyszycie drugą część konferencji prasowej, podczas której kopalnię soli w Kłodawie reprezentowali Andrzej Sadowski, Kopi, prezes kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak. Zapytaliśmy też zarządu kopalni, czy jest jakakolwiek szansa, żeby w nieużywanych wyrobiskach pod ziemią utworzyć na przykład uzdrowisko.
7: Odpowiadając na to pytanie, kopalnia do 2052 roku prowadzi eksploatację, chce prowadzić eksploatację, chce produkować sól spożywczą, sól paszową i wszelkie inne asortymenty. Prowadzimy ruch turystyczny, który dzisiaj się cieszy bardzo dobrym uznaniem turystów, bo to jest prawie ponad 80 tysięcy i ten trend jest wzrostowy. Natomiast by stworzyć takie uzdrowisko na dole, należałoby przygotować komory, które by służyły do rekonwalescencji i tak dalej, może noclegów. My dzisiaj prowadzimy eksploatację w trybie 3 zmiany w tygodniu. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli chodzi o taki proces techniczny, urabiamy to materiałem wybuchowym na dole sól i odpalamy ładunki materiałem wybuchowym na dole. Więc co 8 godzin na dole, tylko maksymalnie w rejonie przy szybie, w takich punktach wyznaczonych, może mi przebywać pracownik w trakcie odpalania materiału wybuchowego. Prawidłowo staramy się zawsze, żeby pracownik był na powierzchni, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nikogo na dole nie ma, jak odpalamy ten materiał wybuchowy. Więc tworząc czy to takie uzdrowisko, wprowadzamy ten aspekt niebezpieczeństwa dla mieszkańców, dla potencjalnych osób korzystających z takiego uzdrowiska. Nie chcielibyśmy tego robić. A oprócz tego jeszcze mamy gazy postrzałowe, tlenki azotu i tak dalej. To jest aspekt bezpieczeństwa i nie chcemy tego robić. Dlatego ruch turystyczny.
10: Takim wąskim gardłem jest szyb. Szyb, którym zjeżdżają turyści, zjeżdża też załoga na przodki. Tu jest taki konflikt, że tak powiem, interesów. Jak najbardziej byśmy chcieli się rozwijać, niemniej jednak i trasa turystyczna ma jakąś ograniczoną swoją pojemność ze względów bezpieczeństwa i ten szyb jakoś musi pustować. Czyli załoga zjeżdża, zjeżdżają materiały, paliwa właśnie tym szybem zjazdowym i tu nie ma alternatywy.
8: Pierwszą koncepcją, jaką chcieliśmy wdrożyć, jeżeli chodzi o wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, to była budowa instalacji odzysku odpadów. Ona polegała mniej więcej na tym, że odpady akurat w tej instalacji to były 4 kody odpadów niebezpiecznych, z których się zrobiło na powierzchni mieszaninę. Do tej mieszaniny dodawałoby się solankę plus do tego ewentualnie kilka kodów odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, plus do tego cement i taka tak zwana podsadzka pastowa rurociągiem przepychana by była do starych, oczywiście już wyeksploatowanych rejonów kopalni i komór w tych rejonach kopalni. No niestety ta procedura, nie udało nam się tej procedury dokończyć, dlatego że tutaj i burmistrz, i tutaj władze marszałka województwa, no niestety zdecydowały, że ten proces, który chcemy stworzyć, jest procesem składowania odpadów. I to był tak naprawdę pierwszy element, którym chcieliśmy zabezpieczać kopalnię przez wypełnianie. I w tym procesie cała ta podsadzka, cała ta pasta miała iść rurociągiem zabudowanym w szybie. Oczywiście zgodnie z przepisami górniczymi nie mogło to być w trakcie jazdy ludzi, w trakcie ogólnie robót szybowych. Musiałoby być to w innych przedziałach czasowych. Jeżeli teraz mówimy o składowaniu odpadów, to składowanie odpadów chcielibyśmy, żeby się odbywało na takiej zasadzie, zresztą taki był wstępny projekt, że pyły i popioły, te odpady różnego rodzaju, suche przede wszystkim, byłyby zwożone w odpowiednich szczelnych opakowaniach przeznaczone do tego typu odpadów, w specjalnych wozach do tego przeznaczonych, w klatkach szybowych, tych, które aktualnie działają na szybie Michał. Oczywiście w czasie, wtedy, kiedy nie ma żadnego innego ruchu na kopalni. Czyli eksploatacja i zjazd załogi wtedy nie istnieje. Tylko i wyłącznie czas wtedy, kiedy jest przeznaczony na składowanie odpadów. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, wszystkie dokumentacje są wstrzymane i czekamy na to, co tak naprawdę wyjdzie nam z niezależnych opinii. Wtedy będziemy wiedzieć, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. I na pewno, tak jak tutaj już panowie z zarządu wspominali, nie zrobimy nic, co będzie wbrew społeczeństwu, środowisku i będzie niebezpieczne.
7: Kopalnia nie planowała i nie planuje składować odpadów radioaktywnych. To jest bardzo istotna informacja, która też pojawia się w przestrzeni publicznej, więc kopalnia nie planuje takich rzeczy robić i nie będzie takich dokumentów podpisywać w tym zakresie.
11: Organem koncesyjnym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To oni wydają koncesje i na tej podstawie. Powiem Państwu szczerze, w 2019 tu w tym zespole pracowaliśmy nad koncesją uzyskaną w 2019 roku, 2052 roku i temat pustek eksploatacyjnych był znacznie podnoszony. Jakoś udało się uzyskać tą koncesję i na tej wydobywczej koncesji będziemy funkcjonowali w 2020. Nie odpowiem na pytanie, czy na pewno dostaniemy, czy nie dostaniemy. Nie jestem w stanie Państwu na to pytanie odpowiedzieć.
8: Tutaj jeszcze dopowiem, że w trakcie uzyskiwania koncesji oczywiście też musieliśmy zrobić raport oddziaływania na środowisko, dokumentację i tak dalej. W naszych dokumentacjach od 2015 roku jest wszędzie zapisywane, że w Kłodawie będzie możliwość, czy będziemy w jakiś sposób chcieli zorganizować podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne i obojętne. W każdym naszym dokumentacji do koncesji jest to zapisane, tak samo w planie zagospodarowania czy złoża, tak samo w innych dokumentach. Na pewno nie zrobimy nic, co będzie sprzeczne z interesem środowiskowym mieszkańców i będzie niebezpieczne dla dalszego wydobycia soli, które jest naszym podstawowym działalnością. I pracowników oczywiście, trasy turystycznej, soli spożywczej, paszowej. Wszystkie te gałęzie chcemy zachować.
9: A ten czas chcemy wykorzystać właśnie na to informowanie społeczeństwa, otoczenia. Dużo dezinformacji, ludzie są naprawdę pogubieni. No i dlatego idziemy, gdzie pozostałe błędy popełnia. Tylko powiem szczerze, nie my ten błąd popełniliśmy. PIP został udostępniony do nieformalnych konsultacji osobom postronnych, nie z listy, do której powinien być skierowany.
4: Jakie inne możliwości zapełnienia wyrobisk rozpatruje kopalnia soli w Kłodawie? O to zapytaliśmy prezesa spółki Andrzeja Sadowskiego. Zapytaliśmy również o boomie na sól kłodawską i z czego to wynika.
12: Chodzi o likwidacja tych pustych przestrzeni docelowa, czyli podsadzenie, czyli wypełnienie, żeby te pustych przestrzeni nie przybywało, tylko żeby w jakiś sposób je minimalizować. No niestety, kopalnia od kilkunastu lat próbowała ten temat podjąć. Również przez świat nauki, różne opracowania powstały. Natomiast no, do tej pory nam się nie udał ten proces, a nowa koncesja, która funkcjonuje od 2019 roku, wręcz narzuca nam, że powinniśmy dalej ten temat zastanowić się, bo do 2052 roku, dopóki obowiązuje koncesja, tych pustek będzie ponad 30 milionów. To jest olbrzymia przestrzeń na dole, która zgodnie z prawem górniczym i tak musi być zlikwidowana, czytaj, podsadzona. No bo oczywiście, bo dzisiaj mrzonką mierzy, ktoś powie, przecież można zalać wodą. No nie, jakbyśmy zalali słodką wodą, to Kłodawy nie ma, bo się sól rozpuścił, te filary, które wspierają dzisiaj tą pustkę i cała Kłodawa jest na przykład 100 metrów niżej, także tu nie ma takiej opcji, że zaleje się to wodą. Jeżeli chcąc być nasyconą solanką, zrobić specjalne instalacje przy kopalni, sprowadzić rociągami wodę z Warty, to jest 20 parę kilometrów, trzeba naprawdę olbrzymie 7 milionów ton soli sprowadzić, tej wody dużej ilości, czyli kolejne to są miliardy złotych na taką likwidację. A jeżeli by nam się w tym czasie udało zmniejszyć tą ilość pustek, to po tym 2,52 zostawimy naszym kolejnym pokoleniom na pewno mniejszy problem z tą likwidacją. Jeżeli nie zostaną zapełnione, na dzisiaj ta kopalnia jest kopalnią bezpieczną, bo ona, jak była budowana, naprawdę współczynnik bezpieczeństwa był bardzo wysoko postawiony. Są bardzo grube filary bezpieczeństwa, filary bezpieczeństwa, filary międzykomorowe. I my od kilkudziesięciu lat oczywiście cały czas monitorujemy dół, robimy badania konwergencji, czyli zaciskanie wyrobisk. Na dzisiaj nie widzimy jakichś istotnych zaciskań, ale to jest dzisiaj, kiedy jest 20 milionów, a za 20 lat może ten proces może nastąpić gdzieś, po prostu te naprężenia mogą się zwiększyć i mogą te osiadania być większe. Wtedy będzie będzie problem dla kopalni. Dzisiaj, jeżeli taki stan się utrzyma, to ta kopalnia może stać setki czy tysiące lat. Ta pusta przestrzeń i się nic nie będzie działo. No oby tak było. O polityce nie chciałbym się wypowiadać, bo pewnie też tutaj jest polityka. Natomiast mnie bardziej interesuje ta nasza lokalna strona. Załoga patrzy tak z niedowierzaniem, troszkę ze smutkiem, że społeczeństwo tak się praktycznie odwróciło od nas, jako tutaj pracowników kopalni, bo to nikomu nie jest. Cała załoga tym tematem zainteresowana. Po wszystkim zależy. W załodze może bardziej na tej części przychodowej, najbardziej na tej części odnośnie bezpieczeństwa. Dlatego mówię, patrzymy ze smutkiem i analizujemy, co możemy zrobić inaczej i w którym kierunku iść, żeby na przyszłość ta sytuacja się nie powtórzyła. A teraz, żeby odzyskać zaufanie społeczeństwa, że nie chcieliśmy nic zrobić przeciwko nim. Że to, co robiliśmy, to jest dla nich, dla miejsc pracy, dla całego tutaj otoczenia i środowiska. To są wszystko oczywiście na gorąco, to jest wszystko temat ostatnich dni. My w tej chwili jeszcze mamy zgłoszenie, mamy potwierdzenie z tych dwóch instytucji, o których mówiliśmy, czyli Państwowego Instytutu Geologicznego i AGH, że przyjmują do wykonania. Prawdopodobnie będą trwały około pół roku, no to taki gdzieś proces trwa. To na pewno, oczywiście najpierw sami się z nimi zapoznamy, a na pewno później udostępnimy i nie do burmistrza, tylko zaczniemy chyba jednak od społeczeństwa.
13: Panie prezesie, a dlaczego na przykład od samego początku wiadomo było, że śmieci wywołują zawsze bardzo silną reakcję w społeczeństwie? Wspomniał pan podczas wcześniejszej rozmowy, że rozważaliście możliwość tych magazynów energii, żeby tam zainstalować, czy też jakichś innych alternatywnych pomysłów. Dlaczego od razu na przykład nie wzięliście tego pod uwagę? Czy śmieci są bardziej opłacalne, przynoszą większy zysk?
12: To znaczy tak, te tematy, co pani teraz powiedziała, są w trakcie. My w tej chwili jesteśmy w trakcie, no bo to nie trwa też tydzień, miesiąc, to są trudne tematy. W Polsce nie były takie procedowane rzeczy. To wzorce są w Anglii na przykład, jakie archiwa, jak co, ale akurat oni są na tym etapie, że zaczynają mieć problem z ilością archiwów i tu jest dobry kierunek. Magazyn energii bardziej przyszłość, bo to jest trudny temat. Jeszcze wiemy, że te magazyny energii na powierzchni są i tak dalej. Niezbyt dobrze zlokalizowane, więc tutaj jest, ale rozważamy. Natomiast również poruszaliśmy takie tematy, jak na przykład serwerownie. Się okazuje, że ta ilość ciepła, które generują, mogą być duże trudności. A z kolei chciałbym od razu powiedzieć, że takie różne właśnie pomysły się pojawiają w otoczeniu, że teraz każdy nam chce doradzić. Zróbcie sanatorium, zróbcie parę rozgrywki. No to jest zakład czynny górniczy ze swoimi górniczymi zagrożeniami. Pewnych rzeczy nie da się tam zrobić. Natomiast musimy wiedzieć, to co powiedziała, te tematy, o których rozważamy, to tylko będzie ewentualnie strona przychodowa i dająca miejsca pracy zatrudnienie. To nie będzie dalej wypełnianie tych pustek. I to o tym aspekcie bezpieczeństwa jednak musimy cały czas pamiętać, to nas nie zwalnia z tego tematu. A ten temat składowania, gdyby on szedł bez protestów nawet, to jest proces kilkuletni. Z protestami to może być kilkudziesięciu nawet letni. Kopalnia jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Dzisiaj ma kilkanaście milionów narastająco zysku w tym roku. Na koniec roku będzie to 20 kilka milionów zysku, czyli będzie wynik porównywalny z tymi przytaczanymi latami 2020-2023. Przy EBITDzie ponad 45 milionów, a jednocześnie cały czas bardzo duże nakłady na inwestycje i remonty są realizowane.
13: Sklepy zostały zasypane z zamówieniami, jeżeli chodzi o sól kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
14: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Natomiast chciałem uspokoić klientów, że kopalnia cały czas pracuje, będzie produkowała sól spożywczą. Nie należy ulegać emocjom, dlatego że na pewno to sytuacja w najbliższych dniach zostanie rozładowana. Nasze moce produkcyjne nie zmieniają się, w związku z tym nie ma potrzeby kupowania soli na zapas.
15: Ja chcę tylko dodać, że jak najbardziej spełniamy wszelkie oczekiwania klientów. Tomasz Krokos, członek zarządu wybrany przez pracowników. I staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy klientów o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania. I za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
13: Myśleli właśnie właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
14: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że to tu coś złego tu nastąpi. Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, no to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza, także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
15: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejscu.
13: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
15: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
13: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
16: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Rozik, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa na raz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
13: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
16: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kruszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie sól jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzbrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%. Więc nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła i naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12 do 15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, patrzymy, co sypiemy.
13: Na koniec wizyty w kopalni dziennikarze mogli zobaczyć, jak wygląda produkcja soli. Zarejestrowaliśmy dla Was jej przebieg. Posłuchajcie.
17: Produkujemy tak gdzieś takich 5 podstawowych asortymentów. Rafał Rzeźnik, kierownik działu przeróbki mechanicznej. Lizawek solnych, czyli sól bez żadnych dodatków, Lizal M, czyli z mieszaniem siarczanu kobaltu, siarczany miedzi, Lizal SE, a także produkujemy lizawki dla zwierząt, i dla koni. No to jest taki podstawowy asortyment, który w tym momencie jest produkowany u nas w kopalni. No, sól drogowa jest chyba najbardziej prosta, jeśli chodzi o sam proces technologiczny, bo on polega tylko na sortowaniu, mieleniu, kruszeniu surowca, który wychodzi z dołu na powierzchnię. Nie podlega żadnemu konfekcjonowaniu, czyli to jest taki produkt, który najprościej się produkuje. Jest on bezpośrednio wysyłany przenośnikami taśmowymi do magazynów soli luzem, a tam następuje załadunek samochodów, ciągników siodłowych z naczepami.
13: Znajdujemy się w tej chwili na hali produkcyjnej soli spożywczej z kolei. Widzimy, że tutaj zbyt dużo nie zostało w magazynie tej soli.
17: W tym momencie znajdujemy się na hali produkcyjnej, do magazynu zaproszę za chwilę. Także wszystko pokażemy.
13: Dobrze, czyli te tutaj paczuszki, bo wiemy, że tej soli cały czas w tej chwili brakuje, bo cieszy się dużym zainteresowaniem. To, co znajduje się tutaj, to nie wszystko, prawda? Ale widzimy, że tutaj naprawdę wszystko dzieje się za pomocą robotów.
17: Tak, wszystko, proces cały jest automatyzowany od momentu zasypania soli do maszyny, poprzez formowanie opakowania od folii z taśmy. Robi się dolny zgrzew, zasypuje się z surowcem, robi się górny zgrzew i wtedy paczka gotowa wychodzi z maszyny, prześwietlana jest przez metal detektor i dodatkowo ważona. Jeżeli by nie spełniała parametrów, odrzucana jest poza proces pakowania. Następnie paczki pojedyncze kierowane są do pieca, gdzie są grupowane na 10 opakowania zbiorcze 10-kilogramowe. Te opakowania zbiorcze 10-kilogramowe transportowane są przenośnikami taśmowymi na stanowiska pakowania, które wykonuje robot przemysłowy. Robot przemysłowy układa gotowe pakiety na paletę. Na samym końcu procesu paleta jest owijana streczem maszynowym i wtedy jest gotowa do odbioru przez operatora wózka widłowego, który odwozi towar do magazynu składowania.
13: A teraz znajdujemy się właściwie chyba przy jednym z takich, moim zdaniem, najbardziej spektakularnych miejsc tutaj, przy pryzmie soli, tak? Tutaj rzeczywiście możemy się poczuć trochę, jakby tutaj zima panowała, warunki są niesamowite.

0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda produkcja soli w Kłodawie, zajrzyjcie też na naszą stronę SK2 Konin. Tam mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć. A teraz zmieniamy temat. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezeska Fundacji Podaj Dalej.
1: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka. I to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie, marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt, a mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność oraz z projektu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także takie rzeczy, lisek i bisek, taki ważny dla nas też, bohater bajek dla dzieci, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu

0: co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
1: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. W przyziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia, słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku cztery takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz.
2: Inwestycja ta powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
4: Wiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem też z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówię, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą. tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale to widzę 80% jest w Żgowie, 20% tutaj właśnie w Liczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Żgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku te instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar, właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie ci mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Żgowie, w gminie Żgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy, można powiedzieć, zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc myślę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie, czy właśnie nad tymi tutaj okolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać, to naprawdę bardzo pięknie. Ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się. Zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana. Będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców, uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, a też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a teraz będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to ksero, takim ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy, wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
5: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu. Ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy no, mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność. Ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który jakby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
6: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom, za to, że układała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z Wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich. I oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
7: Panie Marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze i z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. i to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, no jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów. No i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
2: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
8: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie powinniście pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15, 10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentny, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej 13, a najlepiej 20, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj 2 razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
2: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
9: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem i tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące, podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy, są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia, można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki, zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
2: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
9: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
2: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
9: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 miliona złotych.
2: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.
3: Magazyn lokalny.
2: Przed nami porcja informacji z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Resztki jedzenia zamiast do bioodpadów są wyrzucane przez okno. To częsty problem na konińskich osiedlach. Mieszkańcy tłumaczą, że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
10: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
11: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Nie fajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
2: Mówili mieszkańcy 5. osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
12: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba No nie wiem, chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeszcze, nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no, powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejny dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, no mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, no nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak? Ono sobie poradzi samo, a jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt. No i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą i to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby no, ci, którzy słuchają tej audycji i robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą. Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak, jak nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba jest tym widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
1: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
13: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
14: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło i kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym, jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu i powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii, moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie. A pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy. Bo dzisiaj medycyna, no niestety w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej. Naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji. Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli, tak jak o kobiety od 24 roku życia, powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. to zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania, to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
2: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
15: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj od, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
16: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić naprawdę. Rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe. Teraz, jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. No, skąd? No, możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo był na przykład, nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, do odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Teraz no, trwa sezon grzybowy. To jest jeden z takich okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci, no bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu no, traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las, no proszę zwrócić uwagę, że to jest no, nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
15: Czyli wzrasta ta świadomość.
16: Wzrasta ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie. Tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią no złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać jechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Kiedyś jest taka fajna akcja, zabierz 5 rzeczy z lasu, czyli te 5 śmieci, bo ja wiem, że wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5, 6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
13: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
16: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak. Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak. Różnego rodzaju metal. Sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak. Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
13: Czasami po śmieciach można też poznać,
16: no, tak,
13: prawda?
16: Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby no trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także no kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem, no po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić, ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że no, po co to wyrzucać do lasu?
13: Ja tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, które, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, no to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
17: Tak, tak. Tutaj no ja prowadzę edukację już od 10 lat i no praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, no wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa albo nawet szkoła średnia i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym i oni na przykład jak byli w lesie, no to widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to znaczy my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. No, no i teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład, nie wiem, opony czy gruz. No, no czy bylibyśmy zadowoleni? No nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich. My się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat i tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak? Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak, i pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że no, konsekwencje mogą być naprawdę no, bolesne dla nas. No, jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. No opony, no nie wiem, no teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie.

0: w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Przecież tyle stresu tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą, więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć: panie, no musi pan wyzbierać te śmieci, albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę, a i tak jeszcze się to zdarza. No mówię, jest różnica, bo od 10 lat, jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło, ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty, także jeszcze raz apeluję, no, o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
1: A jakbyśmy mieli się pokusić, na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, no bo no nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
0: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakichś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, no bo no przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam gdzie są łatwe jakby dojazdy.
1: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego, Skonina, na przykład tutaj.
0: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana na całej długości, gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
1: cały coś. Czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
0: Tak, tak, to nie są może jakieś duże ilości, ale no tutaj papierek, tam papierek, no on już szpeci i to już nie powinno, bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu, no wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale no to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No, bo tam tyle ludzi nie przyjeżdża. No,
1: po prostu... A w jakich to miejscach mniej było?
0: Można... No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. No te mniejsze 110 litrów opróżniamy po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. No, no jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, no bo ta zwierzyna jednak ma do tego dostęp. Wszystkie śmietniki nasze są zamykane, więc my staramy się po prostu jak najszybciej to posprzątać, ale to też jest coś takiego, że to musi ktoś tam jechać, musi ktoś to zebrać. Więc najczęściej robi to albo leśniczy, albo podleśniczy z naszych pracowników, no bo wysyłać pracownika zakładu usług leśnych, nie wiem, po 2-3 worki, no to no nie ma sensu, no to są koszty i my staramy się po prostu zredukować, a przy okazji leśniczy jeszcze obejrzy teren, zobaczy, co się tam dzieje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. No i przy okazji zabierze te śmieci, no i my je utylizujemy. Także ciągi komunikacyjne na pewno, miejsca postoju teraz, przy grzybobraniu, tam, gdzie samochody się zatrzymują, czyli wzdłuż jakichkolwiek dróg, czy leśnych, czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale no jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zostawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują, gdzieś gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, no tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy, kto gdzie...
1: Gwarantowane, tak.
0: Gwarantowane, tak, także tu, także wiemy, jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje.

0: Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
1: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
0: Tak, my zapraszamy, my nigdy nie zamykamy lasu, chyba, że nie wiem, że jest pandemia, to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów. Tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

dwa.